0: prawicowy, szeroko rozumiany obóz prawicowy odda za bezdurno Senat, albo się dogadamy z tymi wszystkimi, którzy podzielą, będzie delimitacja, podzielą się okręgami, tak jak zrobiła to dwa razy koalicja lewicowo-liberalna.
1: Panie premierze, jak wyobraża pan sobie, że na wspólnych listach senackich, jeżeli będą oczywiście,
0: nie,
1: tego
0: nie ma wspólnych,
1: wiem,
0: list senackich, właśnie na tym polega uroda paktu senackiego, dobrze, że nie musi być żadnych wspólnych list senackich.
1: Dobrze, na pakcie wspólnym senackim, jeśli do niego dojdzie, będzie na przykład pan Pitoń, no i politycy Rozwój Plus.
0: Nie znam dokładnie tej osoby. Podejrzewam, że po pana pytaniu, że jest to...
1: To jest taki człowiek góral, taki człowiek, który opowiada różne rzeczy, na przykład o Goranwolk i tak dalej. Takie rzeczy, powiedziałbym, dość zaskakujące.
0: No to bardzo zaskakujące rzeczywiście. Chyba zacząć trzeba od tego, jeśli mowa o pakcie senackim, panie redaktorze, szanowni państwo, że mamy tutaj deklarację taką wstępną ze strony Pałacu Prezydenckiego. Więc te pytania najbardziej pewnie powinny być tam kierowane, gdyż bez roli Pałacu Prezydenckiego jako swojego rodzaju akuszera pewnie ciężko będzie pakt senacki zawiązać.
1: Dobrze, to jeszcze pytanie o Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiejszy Newsweek informuje, że Jarosław Kaczyński miał poinformować o czarnej liście. Że pana to jeszcze, tak, by ewentualnie na jakieś wspólne listy z PiS-em przyjął. Ale już na przykład Michała Dworczyka, Krzysztofa Szczuckiego czy Waldemara Budę absolutnie mają bana na jakiekolwiek listy z Prawem i Sprawiedliwością. Nawet osobne, ale wspólne.
0: Mogę sobie tak, panie redaktorze, zażartować, że my też mamy swoje czarne listy.
1: A kto jest na czarnej liście Stowarzyszenia Rozwój Plus?
0: Inspektorę zachowam, to ja nie jestem taki...
1: A duża jest, prawda, ta lista, ta inspektorę?
0: Mniej więcej symetryczna, tak bym,
1: czyli
0: powiedział.
1: Czyli cztery osoby z pięć.
0: Tam są
1: Tobiasz
0: cztery,
1: Bocheński?
0: To, panie redaktorze, to jest słodka tajemnica Rozwoju
1: Jacek
0: Plus.
1: Sasin. Słodka tajemnica, ale przyszedł pan rozmawiać i słuchacze chcą wiedzieć, kto jest na takiej czarnej liście.
0: Jest czarna lista, panie redaktorze.
1: A koalicja z PSL-em jest możliwa? Bo
0: nie,
1: to jest,
0: nie
1: oczywiście...
0: jest możliwa. PSL dzisiaj jest partią, która żyruje ten fatalny rząd. Panie redaktorze, rozmawiamy tutaj o różnych rzeczach, tymczasem nie pyta mnie pan o kwestię, która wiąże się, bardzo poważnie to powiem, z suwerennością finansową państwa polskiego. Czwarty rok z rzędu zaproponowany jest deficyt w okolicach 7%, blisko 300 miliardów złotych. Kiedy ja byłem premierem, dług publiczny do PKB zmalał. Zredukowaliśmy dług publiczny z 51 na 49. Teraz po 4 latach on wzrośnie do 70-75%. W ciągu tylko 4 lat, wie pan co to znaczy? To znaczy uzależnianie się od rynków finansowych i Komisji Europejskiej. A ja chcę dbać o suwerenność finansową.
1: No tutaj pan raczej z Mentzenem wspólnie by mówił, z prezesem Mentzenem, bo on też mówi bardzo dużo o rosnącym deficycie.
0: O rosnącym długu publicznym i dramatycznie i o bardzo wysokim deficycie budżetowym, tak należy mówić. I przyznam, że tak, że tutaj jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy biją na alarm, łącznie z panem prezesem Mentzenem, który słusznie pokazuje, że tak gigantyczny deficyt jest bardzo dużym zagrożeniem i grozi podniesieniem również podatków w przyszłości.
1: Prezesa Mentzena, ale prezes Mentzen bardzo ostro atakuje pana. Wręcz mówił, że pan jest jedną z przeszkód do koalicji Sprawy i Sprawiedliwości.
0: To już proszę pytać jego, natomiast pamiętam jego ostatnie słowa krytyczne, wiążące się z długiem publicznym. Więc ja raz jeszcze podkreślę coś, co jest bardzo ważne, że mimo naszej wielkiej polityki społecznej, wydatków na bezpieczeństwo ponad 4%, obniżki podatków z 18 na 12 i kwota wolna 30 tysięcy złotych, a także programów lokalny rozwój w gminach i powiatach, dług publiczny do PKB zmalał. A to jest jedyna realna miara, jaką makroekonomiści porównują,
1: panie
0: między sobą różne
1: okresy. Ale PSL
0: okresy.
1: Nie odpowiada w tym rządzie za ekonomię. Jest inny minister finansów i to on odpowiada za ekonomię. Dlaczego nie PSL? Przecież w wielu kwestiach...
0: Dlatego, że PSL żyruje ten fatalny rząd. No, panie redaktorze, jak ktoś jest w jednym pokoju i od kilku lat służy tak naprawdę Donaldowi Tuskowi, tak jak PSL, no to jak my z kimkolwiek takim możemy
1: rozmawiać? No to z kim możecie
0: rozmawiać?
1: Wchodzić w koalicję? Z PiS-em nie, bo ma czarną listę. Z Mentzenem nie, bo twierdzi, że pan jest
0: główną przeszkodą. Ja mogę,
1: z PSL-em
0: może,
1: nie.
0: A propos moich dawnych kolegów, powiem tak. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Zjednoczona Prawica, wtedy kiedy ja byłem twarzą i pan prezes oczywiście również w 23 roku. Mieliśmy 35,5%. Potem w internecie pokazały się takie niedawno wykresy. Marek Jakubiak pokazywał i wyciągnął z tego bardzo słuszny wniosek, że jeżeli by spadały akcje jakiejś firmy, tak jak spadają notowania Prawa i Sprawiedliwości od sierpnia 2023, to w międzyczasie każda rada nadzorcza już by bardzo ostro zareagowała w firmie, prawda?
1: Ale po rozłamie one spadły jeszcze bardziej, a to nie jest tak, że po zsumowaniu jest dużo więcej
0: jest
1: waszych...
0: Po zsumowaniu jest więcej, ale proszę dokończyć, pozwolić mi dokończyć tamtą myśl. Najważniejszą rzeczą w demokracji jest też mieć zdolność koalicyjną. I my na tę zdolność koalicyjną pracujemy. Ja nie obrażam innych liderów. Pokazuję wolę współpracy z innymi liderami. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście od 20 blisko lat takiej zdolności koalicyjnej
1: się pytam
0: za bardzo
1: o to,
0: nie ma.
1: Z kim możecie współpracować? Się... Pan mówi, z PSL-em no nie możemy, z Braunem nie możemy. No to z kim?
0: Możemy współpracować z każdą partią, która jest partią pozytywnie, konstruktywnie reagującą
1: PSL
0: na...
1: PSL jest taką partią?
0: Nie, dzisiaj nie jest taką partią. Zdecydowanie nie jest. PSL nie jest taką partią, która patrzy na ten deficyt budżetowy. Przecież oni mają potężną władzę. Oni mogą tę koalicję zerwać. Oni mogą zaprotestować przeciwko tak drastycznemu... Nie, tak drastycznemu, nie, wręcz przeciwnie, tylko dokończę myśl, drastycznemu zadłużaniu państwa polskiego grożącemu utratą suwerenności finansową.
1: No to z kim by zbudowali koalicję?
0: Oni mogą przejąć odpowiedzialność za stery, ponieważ jestem przekonany, że mój dawny obóz, także my, żeby odsunąć Donalda Tuska od władzy, wolelibyśmy, żeby rządził sobie dzisiaj przez ostatni rok Władysław Kosiniak-Kamysz. Niech sobie rządzi, niech ma rząd mniejszościowy, niech zajmie się tylko dobrymi ustawami gospodarczymi. Będziemy go popierać.
1: Panie premierze, pamiętam pan swój wpis, żadnego chaosu, ludzie muszą czuć się, mogą czuć się bezpiecznie w nocy, każdego dnia walczę o to, by Polska nigdy nie powtórzyła błędów popełnionych przez Francję, Niemcy i inne kraje Zachodu. Pamięta pan ten wpis na pewno swój. I filmik, który pan do niego dołączył.
0: Proszę.
1: Da, no pytać. Więc ten filmik, to jest filmik, który zagrała migrantka z Iranu, pokazująca piękno kultury polskiej. Nie ma pan poczucia, że no, nie najlepszy był to wpis?
0: Mam takie poczucie, panie redaktorze, że gdybym nie stosował zasady w swoim życiu, całym życiu zawodowym i tym korporacyjnym, biznesowym i w politycznym, lepiej prosić o przebaczenie niż o pozwolenie, to bym nie zaszedł tutaj, gdzie zaszedłem.
1: I prosi pan o przebaczenie, panią Sachar?
0: I ta zasada dotyczy tego, że jak mam swoich współpracowników, a oni mają jakieś potknięcie, czasami jakiś błąd popełnią, to po prostu trzeba im wybaczyć, pozwolić im działać, bo jakby byli sparaliżowani i pytali było wszystko, czy mogą zrobić to, czy mogą
1: tamto. Czyli to nie pan zamieścił ten filmik, tylko jakiś współpracownik.
0: Panie redaktorze, czy ja robię, pan myśli, wszystkie filmiki, które się ukazują, zlecam je. Proszę o wykonanie tych filmików, tak jak poprosiłem o wykonanie filmiku dotyczącego elektronicznego dziennika.
1: Panie premierze, pan mówi, pan wybacza.
0: I w elektronicznym dzienniku, tylko jedna rzecz, bo myślę, że dzisiaj u progu rozpoczęcia nowego roku szkolnego to jest ciekawe. Trzeci rok z rzędu nie może sobie ten rząd poradzić z opracowaniem darmowego elektronicznego dziennika.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Całej rozmowy możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Po cichutku, po malutku, na paluszkach, przyszło.

0: z naszym pieskiem.
1: O, dobry pomysł.
2: Choć mu czasem marzną łapy, bo na dworze mróz, w psią pogodę pies kudłaty musi wyjść i już.
3: Daje łapę, głośno szczeka.

posłuchajcie zygzaczki ballady o miłości deszczyku do trawy. Padał deszczyk na kolana, trawko, jesteś mi pisana, każde twoje zdziebełko zroszę wody kropelką, pocałunku w obsypiecie deszczem.

się kończy ballada. Deszczyk wciąż pada i pada, a trawka soczyście zielona uwielbia być przemoczona.

0: I jej żebra obwisłe są do...
1: Nie zmieniasz słowa.
0: No bo dzieci słuchają. I włosy ma jak chwasty. I garbi się noce i dnie.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Wydanie faktów RMF FM w studiu Karol Płaczkiewicz.
2: Tak jest, jestem.
1: Słuchamy.
2: Zapraszam. O trzeciej utrudnienia na A1 w Łódzkiem. Kierowcy, prosimy o szczególną uwagę, jeżeli jedziecie w kierunku Wrocławia. Ruszyły prace nad nowym systemem powiadamiania o sytuacjach kryzysowych, który ma zastąpić alerty RCB. Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz w tegorocznym wielkoszlemowym US Open. Jest trzecia. Zaczynamy. Uwaga kierowcy na A1 w Łódzkiem. Na węźle Łódź Południe ciężarówka wypadła z jezdni. Zablokowany jest w tej chwili jeden pas łącznicy zjazdowej w kierunku Wrocławia. Jedźcie ostrożnie. Ruszyły prace nad nowym systemem powiadamiania o sytuacjach kryzysowych, który ma zastąpić alerty RCB. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, nad takim rozwiązaniem pracują Ministerstwa Cyfryzacji oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowe pomysły powstały po incydencie z lipca, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta. Jak ma działać nowy system? To wyjaśni nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz.
3: To ma być mechanizm, który pozwoli, żeby na nasz telefon automatycznie przychodziło powiadomienie, niekoniecznie przez SMS, tylko jako wiadomość, która wyświetla się jako niezależny komunikat, gdy jesteśmy w miejscu, którego dotyczy możliwe zagrożenie. Tak to tłumaczy w rozmowie ze mną rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
4: Jest to przyjęcie telefonu komórkowego, gdzie telefon wibruje, wyświetla się alarm z informacją o zagrożeniu, gdzie to zagrożenie występuje i że należy oczywiście zachować nie tylko spokój, ale śledzić komunikaty służb.
3: Prace nad tym nowym rozwiązaniem potrwają jeszcze co najmniej kilka miesięcy. Na razie główną formą przekazania informacji pozostają alerty rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do odwołania obowiązuje zasada, że takie alerty będą rozsyłane za każdym razem, gdy Polska poderwie myśliwce.
2: W kalendarzu mamy już 1 września, początek nowego roku szkolnego, a wraz z nim ważne zmiany w szkołach podstawowych. Dziś wejdzie w życie zakaz używania tam przez uczniów telefonów komórkowych. Wdrażaniem przepisu mają się zająć nauczyciele, zaś dyrektorzy szkół mogą wyznaczyć specjalne miejsce do przechowywania telefonów. Jak egzekwowanie tego przepisu wyobrażają sobie nauczyciele z Lublina?
5: To jest trudna sprawa. Kwestia pozostawiania telefonów komórkowych w szafkach szkolnych jest jeszcze do rozstrzygnięcia. Będę oczywiście rekomendowała szafki.
6: Jeżeli nie będzie jakichś miejsc, gdzie te telefony będą oddawane, to na pewno pilnowanie, aby uczniowie z tych telefonów nie korzystali.
7: Kolejna rzecz, którą będziemy musiały dopilnować.
8: Jak pilnować?
7: Po prostu patrzeć, czy dzieci wyciągają telefony.
9: Najlepszym by było to, żeby telefony pozostały po prostu w domu i to by było najlepsze.
8: Ale... Wierzy pan w to?
9: Nie, nie wierzę. Natomiast tak będziemy przekonywać rodziców. Myślę, że duża część da się przekonać.
2: Głosy nauczycieli z lubelskich podstawówek zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga.
10: Cieszą nas takie fakty.
2: Iga Świątek awansowała do drugiej rundy US Open. Rozstawiona z numerem 8 Polka pokonała Chinkę Xu Wang 6-2, 6-3. To jej trzecie zwycięstwo w trzecim meczu z tą rywalką. W drugiej rundzie Świątek zmierzy się z Argentynką Nadią Podorską. To spotkanie w czwartek. W najbliższy weekend wielki finał 15. edycji Poland Business Run. Przy krakowskich Błoniach 5-osobowe sztafety złożone z pracowników firm i instytucji pobiegną w szczytnym celu.
11: Będziemy biec nieustająco po to samo. Po to, żeby innym się żyło lepiej i dobrze, i sprawniej, i normalniej. Biegamy od 15 lat dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi po amputacjach. Pomagamy protezować, pomagamy stawiać na nogi, odzyskiwać wiarę w życie i w sens tego życia i w marzenia.
2: Zapowiadała Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Wczoraj ruszyły biegi wirtualne dla tych, którzy nie mogą pojawić się na miejscu zawodów. Rodzinna firma Smak z miejscowości Dziardonice w Kujawsko-Pomorskiem odbudowuje się po pożarze, który w kwietniu zniszczył główną halę produkcyjną i magazyn. Jej właściciele postawili jasny cel. Nie zwolnią nikogo z 50-osobowej załogi i własnymi siłami odbudują zakład założony przez ich dziadków. Z Adamem Barańskim i Janem Sokołowskim rozmawiała Magdalena Greinert.
12: Zostawiliście wszystko, co macie, po to, żeby ten zakład dalej działał, żeby ta fabryka dalej działała?
13: Tak, dokładnie. Zarówno nasze jakieś prywatne domy i nieruchomości, części wspólne, które mamy ze wspólnikami. No do tego stopnia zaangażowani jesteśmy, że nawet częściowo zaanektowaliśmy nasze domy do pracy obecnie przy naszej produkcji, a mianowicie naklejania etykiet na produkty z racji tego, że mamy ograniczone ilości, więc jakby zero półśrodków, dajemy wszystko, co możemy, żeby móc się możliwie jak najszybciej odbudować i wrócić do normalności, jeżeli chodzi o wydajność produkcji.
12: A jak ta praca właśnie jest teraz zorganizowana? Co się udaje robić tutaj? Jak sobie z tym wszystkim radzicie?
14: W tej chwili
8: niż udało się poukładać to wszystko. Tak naprawdę w momencie pożaru nie wiedzieliśmy, czy w ogóle będziemy w stanie produkować, dokąd ten pożar dosięgnie, gdzie go się uda strażakom zatrzymać i z czym zostaniemy, co zostaniemy następnego dnia. Udało się tak naprawdę strażakom ocalić tą nową część produkcyjną, do której tak naprawdę w ciągu 2 tygodni się przenieśliśmy i tam zaczęliśmy produkować. Na początku praca była rotacyjna. W tej chwili działamy, mamy gdzieś na około 80% wydajności. Udało się nam tak naprawdę zachować całą załogę i nikogo nie zwolnić, co było tak naprawdę naszym celem, ponieważ tutaj tak naprawdę pracownicy to są nasi sąsiedzi, to są często nasze rodziny, to są dzieci naszych pracowników, którzy pracują tu pracowali też od przez 20-30 lat. I tak naprawdę to nie był tylko nasz dramat, tylko tak naprawdę to był dramat 50 rodzin, które tutaj tak naprawdę mieszkają wokół nas. To my nie mamy żadnych pracowników z daleka, nie ściągamy. To są wszystko tutaj lokalni pracownicy, lokalni ludzie i tak naprawdę to nie była tylko walka tak naprawdę o nasze majątki, tylko też to była walka tak naprawdę o pracowników, o tutaj tak naprawdę zachowanie jakiejś tam stabilności w naszej tutaj małej społeczności.
12: Teraz widać, że to wszystko się buduje. A czy były takie momenty zwątpienia, kiedy zobaczyliście ogrom, skalę tego, co się wydarzyło i pomyśleliście sobie, że no to jest po prostu niemożliwe, żeby się z tego podnieść?
13: Ja myślę, że taki moment mógł być tylko w samym momencie pożaru. To był taki moment, gdzie ja na przykład sam osobiście troszeczkę zwątpiłem, co będzie. Ale już na naszej wspólnej rozmowie, gdzie usiedliśmy z naszymi głównymi handlowcami, no i my wszyscy jako wspólnicy z naszymi rodzicami, i zobaczyłem takie nasze wzajemne wsparcie. To już byłem pewien, że nam to się uda i idziemy w dobrym kierunku. Myślę, że jak na 2 miesiące takiej pracy, to są efekty naprawdę bardzo duże i mamy nadzieję, że jeszcze trochę i wrócimy już do wszystkiego, co będzie normalnie działało.
12: Zostawiliście wszystko, co macie, ale też nie udałoby się to wszystko, gdyby nie ludzie i się okazuje, że to jakaś lawina dobra was spotyka. Jakbyście mogli o tym opowiedzieć?
8: Tak, oczywiście. Sam dzień pożaru. Tak naprawdę od tego by trzeba zacząć, bo tutaj już i władze samorządowe, i ludzie, i tak naprawdę ludzie, których nawet nie znaliśmy, przyjeżdżali i oferowali pomoc. Nasi kontrahenci, z którymi współpracowaliśmy, nawet konkurencja się odzywała, czy nie potrzebują jakiejś pomocy, jakiegoś wsparcia. Także tutaj było niesamowite tak naprawdę sposób, w jaki firma była prowadzona przez te lata. Tak naprawdę to wróciło. To podejście do ludzi, do tej społeczności tutaj, tak naprawdę to tego dnia wróciło. I to był taki początek, który też dał nam jakąś tą motywację do pracy i do dalszej walki o tą naszą firmę. Dodatkowo tak naprawdę też pojawił się pomysł, żeby tak jakby uzyskać jakieś wsparcie z zewnątrz. Też spotkaliśmy się i powiedzieliśmy sobie tutaj w naszym gronie, że nie chcemy organizować zbiórek, bo teraz jest moda na organizowanie zbiórek, bo zbiórki tak naprawdę uważamy, że nie są dla prywatnych firm, tak? My musimy sami sobie na to zapracować, tak jak pracowali nasi dziadkowie, jak pracowali nasi rodzice, my też musimy sobie sami na to zapracować. Pojawił się pomysł otworzenia sklepu internetowego, który właśnie tak jakby miał umożliwić osobom, które chciały nam pomóc, bo odzywały się do nas osoby naprawdę z całej Polski, których nie mieliśmy w ogóle pojęcia, że śledzą naszą historię. Pytali się, jak mogą nam pomóc i wymyśliliśmy taki właśnie sposób, że ten sklep internetowy będzie jakąś taką pomocą dla nas, która realnie nam pomoże w tym, żebyśmy odbudowali się i w tym, żebyśmy utrzymali pracowników, bo to nie jest tylko pomoc finansowa, tylko to też jest zaangażowanie wszystkich ludzi w pracę i w odbudowę tego zakładu, bo tutaj też musimy powiedzieć, że nasi pracownicy też stają na wysokości zadania i naprawdę przychodzą w sobotę, w niedzielę sami, wychodzą z inicjatywami. Coś niesamowitego.
12: Wasz sklep internetowy zaczął działać i?
13: No i zaczęło się dziać. My do końca nie wiedzieliśmy, jaka to będzie skala. My gdzieś jeszcze trochę wcześniej planowaliśmy to otwarcie sklepu jeszcze przed 20 kwietnia, ale robiliśmy to na spokojnie. Chcieliśmy zrobić z tego taką perełkę, ale sytuacja, która wyszła, zmusiła nas do szybkiego działania. No i otworzyliśmy sklep. Były stopniowe jakieś przyrosty poprzez jakieś nasze zwykłe posty, nasi znajomi, przyjaciele, rodzina. No i potem pojawił się post tutaj naszego lokalnego inicjatora różnych takich zrzutek społecznych, pomocy. To był taki pierwszy motyw, gdzie się troszeczkę przeraziliśmy, bo weszło nam bardzo dużo zamówień. A to było tylko preludium. Dopiero uderzenie było, kiedy pan Kamil z profilu pomysłodawcy opublikował post o naszym pożarze na nasz informatyk, pan Marcin, nam pomógł w nocy i udało nam się te serwery wzniecić. I powstały kolejne zamówienia, aż rano o godzinie 7 tu się pojawiliśmy wszyscy, wydzwoniliśmy naszych pracowników, ci, którzy tylko mogli, to poświęcili całą niedzielę. Zaczęliśmy pakować i tak to trwa do dnia dzisiejszego. Wczoraj skończyliśmy o 22, ale to była tylko praca sklepowa, że tak powiemy, a potem siedzimy po nocach i załatwiamy sprawy na bieżąco, które są do prowadzenia firmy, związane z odbudową, ale to już jest praca bardziej przy komputerze, więc kończymy późną nocą, wstajemy rano i przy ogromnym wsparciu, to co wspomniał Adam, pracowników, bo to naprawdę gloryfikować ich zachowanie, bo jest niesamowite i ludzie mają swoje rodziny, dzieci, a pomimo tego poświęcają każdą wolną chwilę, żeby móc się zaangażować, czy to w sklep, czy to w odbudowę, czy po prostu w naszą tradycyjną produkcję hurtową.
12: Czy z tej całej strasznej, smutnej i przerażającej historii jednak wyszło coś dobrego? Bo tak mam takie wrażenie, słuchając tego, że oczywiście źle, że to się wydarzyło, ale przy okazji dowiedzieliście się wielu rzeczy i chciałam zapytać, czego dowiedzieliście się o sobie, o czym nie mieliście wcześniej zielonego pojęcia?
13: No my na pewno jako gdzieś tutaj kolejne pokolenie, które będzie prowadziło nasze przedsiębiorstwo, byliśmy trochę zaangażowani, zarówno Adam, jak i ja, przez wiele lat ostatnich nasze życia zupełnie w inną branżę, wyuczone nasze zawody, ale z nastawieniem oczywiście tutaj powrotu. Ten pożar na pewno przyspieszył naszą naukę pod kątem prowadzenia tego typu przedsiębiorstwa, pod kątem produkcji i no taka szybka bardzo nauka. Jeżeli chodzi o nas, my znamy się od dziecka wszyscy, zarówno Adam, jak i Stanisław, który też jest tutaj trzecim wspólnikiem z tego ostatniego pokolenia najmłodszych, to znamy się wszyscy od dziecka, ale jednak takie dorosłe życie i ta sytuacja pokazała, jak możemy na siebie wzajemnie liczyć. I widać taką, powstała jakaś tego typu, jakaś większa więź na pewno, przepraszam, między nami. Takie wsparcie zarówno w sprawach prywatnych, jak i przede wszystkim biznesowych. Sytuacje, kiedy możemy sobie wzajemnie pomóc, nawet załatwić jakieś prywatne sprawy, bo akurat jeden z nas jest gdzieś na jakichś innych spotkaniach, więc to takie duże wsparcie mi się wydaje i duża nauka dla nas i myślę, że to na pewno będzie tylko na korzyść na przyszłość.
12: A ludzie, jak was postrzegają? Zdziwiło was trochę to, co się w ogóle wydarzyło? Nie tylko wśród tych waszych najbliższych i super ludzi, którzy z wami od lat pracują i przyszli wam pomóc, ale tych, którzy w ogóle nie wiedzieli, że wy istniejecie do tej pory.
8: Nie, no zdecydowanie. To tak jak mówiliśmy, to nie spodziewaliśmy się takiego nawału, takiej fali dobra. No, tak jak to już określiliśmy, to już nie fala, tylko tsunami dobra.
2: Mówili w rozmowie z naszą reporterką Adam Barański i Jan Sokołowski, właściciele firmy Smak. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 4:00.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dwanaście minut po trzeciej i mamy nowy sezon, a w nim dalej pijemy z wami.

0: Dziewczynkę znam z pewnej wyspy, jedyna taka wśród nas. I kocha ludzi i morze, i najjaśniejszą jest z gwiazd. Choć czasem świat zda się wrogi, nie raz cię zrani, nie dwa. Lecz blizny także kształtują twoje ja. Odmienią cię twoi bliscy, przeżycia zaś drogę wskażą. I nie da się już zagłuszyć cichego głosu w twej duszy. I gdy ten głos zacznie szeptać: Vaiana, już blisko masz. Vaiana, słuchaj, czy już znasz swoje ja?
1: Kim jestem?

0: Cześć, Olo.
1: No cześć, Widon. Co ty tu robisz?
0: No, ja chcę sobie zagrać. A ty co tu robisz?
1: No ja, nic, ja se pykam. O. Słyszysz, jak pyknąłem?
0: No co ty?
1: No nie, no żartuję. Będę śpiewał, uważaj. Jestem sobie ogórek, mam zielony mundurek, smukłe ciałko także mam.
0: Ej, podobam się wam?
1: Czasem umiem być słodki, a czasem lubię być kwaśny. Niektórzy w oczcie kąpią mnie, ale to jest takie bleee.

0: proszę,
1: byście jak najczęściej jedli mnie.
0: No.
2: To co? To co, mogę zagrać już, tak?
0: Nie, no poczekaj, że śpiewam, mam drugą zwrotkę i w ogóle. I ten, resztę.
2: Ale no, no, dodaj.

0: telefon. Proszę cię. Raz ja. Przyszła raz do mnie śmietana, tak wiecie, z samego rana. I mówi szybko, raz, raz, raz, trzeba wymieszać nas. Wpadł jogurt razem z czosnkiem, zajrzała też oliwa. I mówią, zróbmy taki sos,
1: to będzie gilgotał w nos.

0: Godny prowadź.
1: Teraz to zagraj, teraz ja zaśpiewałem. Stary, to był mój protest song. Teraz zagraj, zagraj coś takiego, coś co mnie weźmie, wiesz? Dawaj, no dawaj. Co to było? Gwidon, melodię mi zagraj jakąś konkretną.
0: Ale co? Może być to?
1: Ale zagrałeś. To jest melodia, to jest melodia. To ty melodii nie słyszałeś, stary.
2: Ty ja umiesz zrobić słonia?
0: No nie wiem, czekaj. Spróbuję.
1: O, ale słoń. A konia umie zrobić tak.
0: No pewnie, że umiem.
1: No to konia umiesz. A umiesz zagrać taką piosenkę, co wszyscy znają? 100 lat, 100 lat i po kropelce.
0: Nie wiem. Nie wiem, nie znam tego. Psiakostka. Nie wiem. No ale musiałbym mieć nuty.
1: Nuty. No to każdy zagra. Nuty, gluty. Moje pierwsze.
0: Co? Fajnie?
1: Ale ty dajesz. Nie podlezywałem się, ty, mój stary glebie. Fajny jest Gwidon. Szkoda, że sezonowy. Bo my ogórki, wiesz, my dojrzewamy cały rok. A ty wiesz, jak to grzyb. Troszkę podlewkiem i tyle to sójku, bracie. Bo

0: Zjadłem już cały talerz kasi, już nie mogę.
1: Będziesz duży, taki wysoki jak wieża.
0: Chciałbym być wreszcie dorosły, tak duży jak mój tato.

0: wiedziałam, że będziesz znowu królewną.
1: No tak, ale kiedy to będzie?
2: Gdy urośniemy, duzi będziemy, tak wszystko zaczarujemy.
1: Nie trzeba jeść kaszy z mlekiem,
0: ani myć uszu codziennie,
1: a w nocy można by nie spać.

0: zna go świat, bo jest to chwat szybki jak grom.
1: Dopadli go zbójcy ze wzgórz!
2: W tym chłopa, a każdy miał nóż.
1: Któż ich pokonał, no któż?
0: Tak właśnie on ma na pęczki złoconych wielbłądów.
3: Czyż nie wspaniałe, Krystal?
4: Cudnych pojeźdź zapewne ze sto.
5: Och, Blake, co za pióra.
0: Co zaś do ssaków z dalekich lądów.
2: Tak, tak, proszę pani.
6: Nie ma dwóch zdań.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Płaczkiewicz, słuchamy.
2: Zapraszam. Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Za niespełna godzinę na Westerplatte rozpoczną się centralne obchody. Minister finansów USA apeluje do Rosji o poparcie planu pokojowego Donalda Trumpa, który ma zakończyć wojnę w Ukrainie. W faktach także komentarze europejskich mediów po referendum na Islandii. Za niespełna godzinę na Westerplatte rozpoczną się centralne obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. O 4:45 zawyją syreny alarmowe. Dokładnie o tej godzinie w 1939 roku padły pierwsze strzały w kierunku wojskowej składnicy tranzytowej. Przy pomniku obrońców Wybrzeża jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co dzieje się tam o tej porze? Dzień dobry.
3: No jest jeszcze zupełnie ciemno i na razie dominuje tutaj atmosfera oczekiwania i zadumy. To, co zwraca od razu uwagę, to podświetlony w biało-czerwonych barwach pomnik obrońców Wybrzeża. W oddali widzę również napis "Nigdy więcej wojny". Trwają ostatnie techniczne przygotowania. Rozstawiane są armaty, z których oddany będzie uroczysty salut. Powoli przychodzą tu kolejne osoby. Są harcerze, żołnierze, delegacje. Za chwilę, bo o 4:15 kwiaty na cmentarzu złożą prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Później wszyscy przejdą przed pomnik. Uroczystości rozpoczną się, tak jak wspominałeś, o 4:45. Usłyszymy wtedy dźwięk syren. Z Westerplatte, Stanisław Pawłowski.
2: Dziękujemy za te relacje. Ze Staszkiem połączymy się ponownie w Faktach za godzinę. Minister finansów USA Scott Bessent apeluje do Rosji o poparcie planu pokojowego Donalda Trumpa, który ma zakończyć wojnę w Ukrainie. Do rozmowy Bessenta z rosyjskim ministrem Antonem Siluanowem doszło na marginesie szczytu G20. Wiceszef portalu Defense24 Mariusz Marszałkowski podkreśla, że Amerykanie nie chcą upadku Rosji, bo ich głównym rywalem są Chiny.
4: W polityce amerykańskiej upadek Rosji oznaczał automatycznie znaczny wzrost znaczenia Chin. Stanie się Rosji jako wasalem Chin jest z perspektywy amerykańskiej nieakceptowalne. To jest szerszy interes strategiczny Stanów Zjednoczonych, żeby tak balansować dzisiejszym układem sił na świecie, żeby powodować, że Amerykanie dalej będą hegemonami, natomiast cała reszta świata będzie w jakiś mniejszy bądź większy stopniu zależna od Stanów Zjednoczonych.
2: O tym, jak może w następnych latach i dekadach wyglądać ta rywalizacja i czy grozi nam globalna konfrontacja, możecie posłuchać w najnowszym odcinku podcastu Wojna Światowa na RMF On i na kanale RMF 24 na YouTubie.
5: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
2: Zimny islandzki prysznic, stracona szansa i porażka Unii Europejskiej. Tak media w Europie komentują wyniki referendum w Islandii. Mieszkańcy tego wyspiarskiego kraju opowiedzieli się przeciwko rozmowom o wejściu do Unii. Obawiają się utraty swobody w podejmowaniu decyzji i ograniczeń w rybołówstwie. Od lat Islandia zajmuje czołowe miejsce w rankingu państw najlepszych do życia. Nasz specjalny wysłannik do Reykjaviku rozmawiał z mieszkającymi na wyspie Polakami.
6: Miejsce spokojne, zasoby naturalne, w sensie utrzymanie się i tak dalej, prąd, woda, to jest fajne, jeżdżenie elektrycznym samochodem prawie za darmo. Wiadomo, że tak jak po całej sytuacji na świecie, wszystkie ceny poszły do góry.
7: Tu jest tak spokojnie, jakby wszystko się rozwiąże, wszystko tak fajnie płynie. Ludzie są mimo wszystko dużo bardziej przyjaźni do siebie, może dlatego, że ta natura jest dosyć ostra.
8: A jaka jest ta druga strona medalu?
9: Jest nas tutaj 300 coś tysięcy osób na wyspie. Dużo rzeczy jest tak, że się leci trochę na prowizorce.
2: O plusach i minusach życia na Islandii usłyszał wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Na koniec tych faktów wracamy do Polski. Mural upamiętniający Andrzeja Załuchę odsłonięto wczoraj w Krakowie przy ulicy Mogilskiej. To właśnie w tej okolicy artysta mieszkał z rodziną i tragicznie zmarł 35 lat temu.
10: Bardzo się cieszę, że to powstało i że akurat w tym miejscu i że tu se to robi. Także wszystko jest tak, jak sobie wymarzyłam. Tutaj mieszkaliśmy niedaleko przez wiele lat, także no tata był obecny w tej dzielnicy.
11: Chcieliśmy, aby ten mural oddawał to, co u Andrzeja Załuchy było najważniejsze. Uśmiech na twarzy, pogoda ducha, soul, funk i jazz. Taki ciepły, serdeczny, który on sobą reprezentował.
2: Mówili Mateusz Masior, prezes Fundacji imienia Andrzeja Załuchy, a wcześniej Agnieszka Załucha, córka artysty. Malowidło możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: kamyczki, bęty, słowa.
1: Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją.

0: to usiądę i wymyślę, kim zostanę.
1: Czy piratem, czy strażakiem, maszynistą lub dentystą, kolejarzem, marynarzem albo kominiarzem?
0: Mamo, tato, co wy na to? Będę kominiarzem. Mamo, tato, co wy na to? Będę kominiarzem.
2: Kiedy wreszcie będę duża i przerosnę moją mamę, będę buty mieć na szpilkach i zostanę
1: pielęgniarką lub malarką, baletnicą czy kucharką, ogrodniczką, podróżniczką, a może księżniczką.
2: Mamo, tato, co wy na to, że będę księżniczką? Mamo, tato, co wy na to, że będę księżniczką?
0: Wow. Margolcia będzie księżniczką.
2: A ty będziesz kominiarzem. I będziemy się przyjaźnić.
0: O, tak, tak, tak.

Kiedyś niejaki Juan z miasta Meksyku

0: Hermanie, raz poszedłem z Consuelą na tańce. I na tych tańcach się okazało, że ona jest taka gorąca dziewczyna, że normalnie się cały w niej spociłem. No, ale tak się spociłem, tak jakbym do wiadra wleciał normalnie. No, a Consuela, wiecie, już nigdy ze mną nie poszła na tańce. Nigdy w życiu, nigdy więcej nie poszła na tańce i ja byłem bardzo smutny. Płakałem, a im więcej płakałem, to tym mniej słyszałem. Taka to smutna historia jest.
1: Dziękuję.
2: No!

czasu szmat, bo 100 lat stoi w sercu Paryża oberża. Kto choć raz tutaj wpadł, nie mógł oczu

przystojniaczek z karty dań. W każdą niedzielę, czy słońce, czy chmury.

0: chwila to zatyka mnie.
1: Ja ostatnio czuję dreszcze. Nieraz z WF-u wiałem, byłem kłam.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu Karol Płaczkiewicz, dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem, zapraszam. Na Westerplatte trwają centralne obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. To nie była spokojna noc w Ukrainie. 3 osoby zginęły, kilkanaście jest rannych po rosyjskich atakach na Kijów i okolice. Stany Zjednoczone naciskają na Wielką Brytanię. Chodzi o wydatki na obronność. O szczegółach powie nasz korespondent. Na Westerplatte rozpoczęły się uroczystości upamiętnienia bohaterskich obrońców w Westerplatte. 87 lat temu właśnie tam padły pierwsze strzały w kierunku wojskowej składnicy tranzytowej, tym samym zwiastując początek najkrwawszego i najtragiczniejszego konfliktu we współczesnej historii świata. Przy pomniku obrońców Wybrzeża jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jak rozpoczęły się uroczystości?
3: No, zgodnie z tradycją, ciszę i zadumę o 4:45 przerwał dźwięk syren. I stojąc tutaj, trudno nie myśleć o zupełnie innych dźwiękach. Strzałach, które 87 lat temu o tej porze wyrwały ludzi ze snu. Setki osób zebrały się tu. Wiele osób ma ze sobą biało-czerwone flagi. Za nimi, jak widzę, podświetlony jest napis "Nigdy więcej wojny". Teraz na Westerplatte powiewa już uroczyście podniesiona biało-czerwona flaga. Wspólnie odśpiewano hymn. Obok prezydenta, szefa rządu i szefa MON w uroczystości biorą udział ministrowie, parlamentarzyści i samorządowcy. Przed chwilą zapalony został znicz pokoju. Teraz trwa odczytywanie apelu pamięci. Za chwilę oddany zostanie salut armatni. Z Westerplatte Stanisław Pawłowski.
4: Aktualny obraz faktów.
2: Co najmniej 3 osoby zginęły, a 4 zostały ranne, w tym dzieci w zmasowanym rosyjskim ostrzale Kijowa, poinformowały władze stolicy Ukrainy. Ponadto co najmniej 8 osób zostało rannych w obwodzie kijowskim. Lokalne władze oraz ukraińskie media poinformowały o licznych pożarach w całym mieście. Kijowem wstrząsnęły też liczne eksplozje. Rosyjska armia atakowała miasto dronami i pociskami balistycznymi. To największy atak rakietowy na Kijów od jakiegoś czasu, powiedziała Olga Rudenko, redaktor naczelna portalu Kijów Independent. Szef administracji wojskowej obwodu kijowskiego Tymur Tkaczenko poinformował, że w ataku w Boryspolu na obrzeżach Kijowa uszkodzony został m.in. 5-piętrowy budynek mieszkalny. Stany Zjednoczone gotowe szantażować Wielką Brytanię. Donoszą o tym media na wyspach, cytując wysoko postawione źródło w amerykańskiej administracji. Chodzi o brytyjskie wydatki na zbrojenia, które obecnie wynoszą niewiele ponad 2,5% PKB. Więcej na ten temat ma dla was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
5: Waszyngton uważa, że brytyjski plan inwestycji obronnych jest niewystarczający i szuka obecnie sposobów, aby zachęcić Londyn do dalszych wydatków. Jednym z nich, jak donoszą brytyjskie media, miałaby być groźba wycofania poparcia dla suwerenności brytyjskich Falklandów, o które w 1982 roku Wielka Brytania stoczyła krótką wojnę z Argentyną. Nie dalej jak w kwietniu tego roku ujawniono wewnętrzny e-mail amerykańskiej administracji, który sugerował, że Stany Zjednoczone mogą zweryfikować roszczenia Wielkiej Brytanii do Falklandów w odwecie za brak wsparcia w wojnie z Iranem.
2: Na zegarach 3 minuty po 5 to są fakty w RMF FM. Zawsze z wami. Pod tym hasłem wystartowała wczoraj nasza jesienna ramówka. Są w niej prowadzący, których znacie i lubicie, a także nowe programy i nowe głosy. Polecamy m.in. poranne rozmowy, na które w RMF FM i w radiu RMF 24 zapraszają Tomasz Terlikowski i Piotr Salak. Wczoraj to oni odpowiedzieli na pytania naszego reportera Michała Dobrołowicza.
6: Czy wy już wiecie, jakie pytania mogą najczęściej padać tej jesieni?
7: No pewnie kto wygra wybory.
6: I co z tym Braunem? A może pytania ile? Ile pieniędzy?
7: Wiesz co, pieniądze tak, ale myślę, że bardziej pytania z kim? Z kim te pieniądze? Z kim tą politykę? Generalnie myślę, że o to będziemy najczęściej pytać.
6: Z kim się łączyć, z kim współpracować?
7: Z kim współpracować, tak. Pytania o koalicję. Z kim ci po drodze?
6: Perspektywa wyborów, które już za rok już będzie dała się usłyszeć.
8: Z całą pewnością będziemy słyszeć się w wyborach, ale będziemy też słyszeć pytania o to, co dalej z państwami bałtyckimi, co się wydarzy z Rosją. Bo pamiętajmy, mamy też wybory w Stanach Zjednoczonych, też zbliżające się połówkowe i one także dla Polski będą ważne.
2: Dziś po 8 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, a godzinę wcześniej gościem Piotra Salaka będzie Witold Bańka, prezydent Światowej Agencji Antydopingowej. Zapraszamy do słuchania. Tymczasem kończymy to wydanie faktów. Kolejne punktualnie o 5:30 poranne wydania przygotują i przedstawią wam Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Zapraszam wszystkie dzieci do muzycznej, wesołej zabawy.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, o poranku. To wydanie faktów. Zaczynamy od Westerplatte, gdzie trwa właśnie wystąpienie prezydenta w dniu 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Rosja kolejną noc kontynuowała ataki na ukraiński Kijów. W mieście odnotowano kilkadziesiąt eksplozji. Na US Open Iga Świątek i Hubert Hurkacz z awansem do drugiej rundy. Na początek, jak mówiłem, Westerplatte, gdzie trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Tam przy pomniku obrońców Wybrzeża stoi nasz wóz satelitarny, na miejscu reporter RMF FM. Jak słychać, Stanisław Pawłowski, uroczystości trwają. Staszku, jak wygląda teraz ten rocznicowy poranek?
3: Jest już coraz jaśniej, ale uroczystości rozpoczęły się jeszcze w zupełnych ciemnościach. Zapalony został znicz pokoju, potem odczytano apel pamięci, podczas którego przywoływano bohaterów narodowych.
4: Wołam nieustraszonych lotników i marynarzy. Stańcie do apelu!
3: Później nad Westerplatte rozległy się salwy armatnie. Teraz trwa przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego.
5: Na Westerplatte wykuwał się także archetyp polskich postaw w czasie całej II wojny światowej na wszystkich szerokościach geograficznych, gdzie polski żołnierz walczył o wolność innych narodów, ale gdzie umierał zawsze tylko dla Polski.
3: Za chwilę swoje przemówienie będzie miał również premier Donald Tusk i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Uroczystości 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej także w Wieluniu w Łódzkiem. Tam o 4:40 rozbrzmiały dziś syreny alarmowe. O tej godzinie 1 września 1939 roku rozpoczął się atak niemieckich samolotów bombowych na wieluński szpital Wszystkich Świętych. W tym nalocie zginęły 32 osoby, pacjenci i personel szpitala. Uważa się, że były to pierwsze w Polsce ofiary II wojny światowej. To fakty RMF FM. Rosja tymczasem kolejną noc kontynuowała ataki na ukraiński Kijów. Na miasto w nocy skierowane zostały rakiety balistyczne. Władze stolicy Ukrainy informują, że zginęły co najmniej 3 osoby, 4 zostały ranne. W ciągu 11 minut między 2:23 a 2:34, krótko po ogłoszeniu ostatniego alarmu, w Kijowie odnotowano kilkadziesiąt eksplozji. 1 września w kalendarzu, wtorek, to jest też pierwszy dzień nowego roku szkolnego. Jakie zmiany czekają uczniów? O tym dziś w porannych faktach RMF FM. Od dziś też drożej na stacjach benzynowych. Program CPN od północy to już przeszłość. Ile u was kosztuje litr paliwa o poranku? Dajcie znać, adres fakty@rmffm. Na US Open Iga Świątek i Hubert Hurkacz w drugiej rundzie Wielkiego Szlema. Polka 3 godziny temu pokonała Chinkę Chi Wang 6-2-6-3. Hubert Hurkacz dłużej powalczył z Bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4, potem 4-6, 6-1 i 6-1 dla Polaka. Kolejnym przeciwnikiem Amerykanin Ben Shelton, zatem turniejowa ósemka. No i na pewno nie będzie to bułka z masłem. Kolejne fakty w RMF FM punktualnie o 6.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu quintessence in the out. Oto on!
1: O, to jestem prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę, żarcie i tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. Choroby...

Słuchacie RMF dla dzieci.

0: już czas, żebyśmy pogadali, jak ze ssakiem ptak.
1: Rad płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

0: RMF dla dzieci.
1: Wiem, że zapewne oczekujesz jakiejś tragicznej retrospekcji wyjaśniającej, dlaczego chcę odwrócić bieg Ziemi, ale tego nie zrobię. Wcale nie mam. No niech ci będzie.

0: Uwaga, uwaga! O.
1: Uwaga!
2: Skacze kózka po polu.

0: ja.
1: Ładnie, ładnie, Margolcia, ładnie.
2: A wiesz, o czym teraz będzie?
1: O czym?
2: Zgadnij. O zającu.
1: O zającu. Będzie skakał?
2: Będzie.
1: Uwaga.

0: O, lewa noga i prawa.
1: Ale zabawa!
0: O, ale ładnie skaczesz, Margocia.
1: Ja lubię skakać.
0: A wiesz, o czym teraz będzie?
1: Nie.
0: O zajączku i kuszce.
1: O, kuski, lubię kuski.
0: O, uwaga.
2: Jak zające i kuski.

0: jeszcze ja.
1: O, o. Do góry, do góry.
2: I hop, hop, hop,
1: o, a zaprosiłeś dzieci do skakania?
2: Mam nadzieję, że skaczą razem z nami.
1: O, to dobrze.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: W tym momencie kolejną porcję porannych faktów. Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy.
3: I na początek faktów: Gdańsk i obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
2: Zaczynamy od mocnych słów prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Jest śledztwo prokuratury krajowej w sprawie pożaru w zakładach w Skarżysku Kamiennej produkujących drony.
2: Polki zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Siatkarki z Portugalii nie miały szans.
3: Zawsze z wami. Pod tym hasłem wystartowała jesienna ramówka RMF FM. Apeluję z Westerplatte do kanclerza Niemiec i do narodu niemieckiego. Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia. Tak mówił kilkadziesiąt minut temu podczas obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte prezydent Karol Nawrocki.
4: Polska jest twierdzą Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodzie. Dziś te reparacje mogą służyć bezpieczeństwu europejskiemu.
2: Przy pomniku obrońców Wybrzeża jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, z którym ponownie się łączymy. Staszku, o czym jeszcze mówił prezydent?
5: Prezydent stwierdził, że pieniądze od Niemiec mogłyby zostać przeznaczone na polskie siły zbrojne i przemysł uzbrojeniowy, tak żeby, jak mówił, Polska nie musiała brać na ten cel zachodnich kredytów.
4: Z serca się zwracam do pana premiera, do pana ministra, do pana marszałka, do wszystkich stronnic w polskim parlamencie, do narodu polskiego się zwracam. Bądźmy razem w tym dziele. Proszę o wsparcie pana premiera i polski rząd w ubieganiu się o reparacje od naszych zachodnich sąsiadów.
5: Karol Nawrocki stwierdził również, że Westerplatte współczesnej Polski powinno być to, abyśmy byli twierdzą, która nie będzie się bronić, ale której nikt nie odważy się nigdy zaatakować.
3: Stanisław Pawłowski o poranku na Westerplatte. W tych uroczystościach bierze udział także premier Donald Tusk i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: 87. rocznica wybuchu II wojny światowej na pewno wróci dziś w faktach. Jest śledztwo prokuratury krajowej w sprawie pożarów w zakładach w Skarżysku Kamiennej produkujących drony dostarczane m.in. polskiej i ukraińskiej armii. Postępowanie wszczęto w oparciu o przepisy o szpiegostwie i terroryzmie.
3: Trwają poszukiwania podpalacza, który zamaskowany włamał się do firmy, podłożył ogień w magazynie. Straty wyniosły 15 milionów złotych.
2: O szczegółach Krzysztof Zasada.
6: Prokuratura krajowa potraktowała to zdarzenie jako udział w działalności obcego wywiadu na szkodę Polski. To oznacza, że jedną z głównych hipotez jest dywersja na zlecenie obcych służb. Dodatkowo to podpalenie potraktowano jako czyn o charakterze terrorystycznym. Sprawcy grozi dożywocie. Śledztwo prowadzą wspólnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i świętokrzyska Policja. Komendant wojewódzki powołał w tym celu specjalny zespół. Analizuje m.in. zapisy kamer monitoringu. Kamery w firmie zarejestrowały postać w kominiarce z plecakiem, która podkładała ogień w pomieszczeniach. Służby badają też, czy jest związek między tym incydentem a ostatnim pożarem w magazynach firmy produkującej w Lublinie części do samolotów, a także zeszłotygodniową próbą podpalenia zakładów produkujących drony na Słowacji.
2: Koniec z pakietem CPN. Od dzisiaj kierowcy na stacjach muszą liczyć się ze znacznymi podwyżkami cen paliw.
3: Dotyczą one zarówno 95, 98, jak i oleju napędowego. Będzie to blisko złotówka na litrze. Tak mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak z biura Reflex.
7: Podwyżki do 90 groszy to jest takie minimum, którego musimy się spodziewać do tych wzrostów cen na stacjach.
3: A jakie ceny o poranku zobaczyliście na stacjach benzynowych? Piszcie na adres fakty@rmf.fm.
2: A już o 7:00 połączył się z naszym reporterem, który sprawdza, o ile podrożało paliwo.
3: To fakty RMF FM. Nasze siatkarki w ćwierćfinale Mistrzostw Europy biało-czerwone nie dały szans Portugalkom. Wygrały gładko 3-0.
2: Teraz na drodze Polek stoją Holenderki. Mecz ćwierćfinałowy w czwartek.
3: Tak jest. Iga Świątek, mówiliśmy przed trzecią, wygrała swój mecz na US Open. Pokonała Chinkę Chi Wong w dwóch setach 6-2, 6-3. Zatem mamy Polkę w drugiej rundzie po meczu. Iga zachęcała do czytania książek.
2: Maybe the next generation, może kolejne pokolenia, kiedy będą musiały sięgnąć po social media i całą resztę poczują się trochę zmęczone i znów sięgną po książki. Mam nadzieję, że w ten sposób dołożę swoją cegiełkę.
3: Owacja dla Igi w Nowym Jorku. 1 września, początek roku szkolnego. Książki mogą być fan, tak zapewniała nasza tenisistka.
2: Zawsze z wami. Pod tym hasłem wystartowała jesienna ramówka RMF FM.
3: Szczegóły ujawniliśmy wczoraj tradycyjnie podczas promocyjnej wrześnióweczki zorganizowanej na terenie Stołecznego Aeroklubu Warszawskiego.
8: Pełen odlot z RMF FM. Wrześnióweczka 2026. Czas zacząć!
9: Takie lato, słońcem od powieki z różowych mor.
3: takie jeszcze letnie nastroje impreza rozpoczynała. Sylwia Grzeszczak.
2: A szczegóły nowej jesiennej ramówki RMF FM znajdziecie również w naszych mediach społecznościowych i na stronie RMF FM.
3: Polecamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia.

0: kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
1: Czy cię nie nęci jego chód?
2: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
3: Czy też wpłynął na to stóp, na twój ślicz kształt?

0: Ej, zmieńcie może temat, dobra? Przyszliśmy z o wiele poważniejszą sprawą.
1: No to powiedz mi, kochanieńka.
2: Czy się ostro, ostro ma?
3: Że nie ma manier, chłopak masz.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Prezydent Karol Nawrocki o poranku z Westerplatte zwrócił się do kanclerza Niemiec i narodu niemieckiego z apelem o rozstrzygnięcie sprawy reparacji i zadośćuczynienia po II wojnie światowej.
2: Zaapelował m.in. do szefa rządu Donalda Tuska o wspólne działanie w tej sprawie.
3: Świat, panie premierze, postawił nas w takiej sytuacji, że prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
2: O 7 w faktach wrócimy na Westerplatte, gdzie przed kwadransem zakończyły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
1: Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mieczysław Nowicki upoważniony do zastępowania prezesa Radosława Piesiewicza.
2: Prezesa, przypominamy, aresztowanego w ubiegłym tygodniu na 3 miesiące.
1: O 7 o sytuację w PKOL-u zapytamy Witolda Bańkę, prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej, byłego ministra sportu, który będzie gościem faktów informacyjnego radia RMF24.
2: Andrzej Zaucha od wczoraj ma swój mural w Krakowie.
1: Przy ulicy Mogilskiej mieszkańców wita wielkoformatowy wizerunek wokalisty.
4: Tutaj mieszkaliśmy niedaleko przez wiele lat, także no tata był obecny w tej dzielnicy. Chciałam troszkę inny napis, bo ja wymyślałam, żeby było tu se zaśpiewam, ale to się chyba nie udało, natomiast tu se la vie też jest bardzo, bardzo okej.
5: Dwa lata temu, jak zakładaliśmy fundację, towarzyszało nam jeden cel, zrobić coś po krakowsku, czyli po prostu powiedzieć, że był taki Krakus Andrzej Zaucha, który robił fajną muzykę, który był bardzo fajnym człowiekiem.
2: Mówili Agnieszka Zaucha, córka artysty, i Mateusz Masior, prezes fundacji jego imienia.
1: Ostatecznie zatem tu se la vie, do zobaczenia. Mogilska 43B.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Iga Świątek i Hubert Hurkacz grają dalej w US Open.
2: Pierwsze o poranku fakty sportowe RMF FM na linii Cezary Dziwiszek.
7: Dzień dobry.
2: Jak wyglądały te nocne mecze naszych tenisistów w Nowym Jorku?
7: Najpierw Iga. Iga wygrała pewnie, chociaż nie mogę powiedzieć, że zmiotła rywalkę z kortu, czy rozgromiła, czy rozbiła, bo Chinka Xu Wang w niektórych gemach postawiła się. Trwały one długo, ale ostatecznie niemal półtorej godziny wystarczyło Polce, żeby awansować do drugiej rundy US Open. Wygrała 6-2, 6-3. I teraz zmierzy się z Nadią Podorowską z Argentyny. Hubert Hurkacz po trudnym początku, przegranym pierwszym secie z Bośniakiem Damirem Dżumurem, kolejne trzy już wygrał i teraz czeka go bardzo trudny pojedynek, tak się wydaje, z 9. rakietą świata, Benem Sheltonem z USA. Nasze siatkarki, przypomnę, pewnie pokonały Portugalię i zameldowały się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Mimo suma summarum pewnego zwycięstwa 3-0, nasza środkowa Maja Kopot przyznaje, że ze słabszymi rywalkami Polkom wciąż zdarzają się słabsze momenty.
8: Myślę, że ucieka nam koncentracja. Szczególnie mamy taki problem na początku seta, też pozwalamy rywalkom grać lepiej, więc trochę cierpliwości w takich momentach nam brakuje.
7: Oby nie zabrakło w czwartek, w ćwierćfinale z Holenderkami, bo to już znacznie trudniejsze rywalki, 6. w rankingu światowym, tuż przed Polkami. Na koniec futbol. Arsenal pokonał na wyjeździe Aston Villa z Mattym Cashem w składzie 1-0 w angielskiej Premier League. To był 250. mecz Mikela Artety w roli trenera Arsenalu. W polskim meczu w Serie A Atalanta z Nikolą Zalewskim wygrała 1-0 z Bolonią Łukasza Skorupskiego. W hiszpańskiej La Liga Barcelona musiała co prawda odrabiać straty z Rayo Vallecano, ale skutecznie, koniec końców, rozbiła rywali 5-2.

0: Kotek miauczy?
1: Miau! Miau, miau,
0: miau. Piesek szczeka.
2: Hał, hał, hał.
0: Kogut pieje, kurka gdacze. Gęga gąska, kaczka kwacze. Daj nam szybko jeść. Kotek miauczy?
1: Miau, miau, miau.
0: Piesek szczeka.
1: Hał, hał, hał.
2: Hał.

0: Agnieszko, pójdziesz z nami nakarmić gąski?
1: Oczywiście.
2: A ja nakarmię kurki.
1: A kto nakarmi krówkę?
2: Krówkę też ja nakarmię.
0: Ja się boję krówki.
1: Kotek miauczy?
0: Miau!
1: Piesek szczeka. Kogut pieje, kurka gdacze, gęga gąska, kaczka kwacze. Zaraz dam wam jeść.

0: Żywa jest w nich wiara w los. Kto mi odda czas stracony, żebym mogła pojąć to.
1: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
2: Mam to wszystko dla was. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
3: 1 września w symbolicznym miejscu na Westerplatte prezydent wraca do sprawy reparacji.
4: Proszę o wsparcie pana premiera i polski rząd w ubieganiu się o reparacje.
5: Po Westerplatte ceny paliw bez CPN-u.
3: Rządowy program wygaszony. Sprawdzamy, o ile zmienił się ceny o poranku.
5: 8 września posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u.
3: O sytuację w Polskim Komitecie Olimpijskim pytamy w rozmowie o 7.
5: Naszym gościem Witold Bańka.
3: Prezydent Światowej Agencji Antydopingowej, były minister sportu. Reparacje od Niemiec. Dalsze wsparcie Ukrainy i wzmacnianie polskiej armii. Te tematy wybrzmiała o poranku podczas obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte.
5: Na miejscu jest wóz satelitarny RMF FM i nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, jakie apele popłynęły dziś z Westerplatte?
6: Karol Nawrocki zwrócił się do kanclerza Niemiec o załatwienie sprawy reparacji. Przekonywał, że pieniądze z zadośćuczynienia Polska mogłaby przeznaczyć na armię i przemysł zbrojeniowy.
4: Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia z myślą o sprawiedliwości historycznej, ale z myślą o przyszłości.
6: Premier Donald Tusk z kolei mówił m.in. o wojnie za naszą wschodnią granicą i konieczności dalszej pomocy Ukrainie.
7: Dzisiaj głośno z Westerplatte krzyczymy do całego wolnego świata. Bądźcie solidarni. Musimy dzisiaj pomóc przetrwać Ukrainie.
6: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że Polska ma dziś 220-tysięczną armię i wydaje rocznie 200 miliardów złotych na bezpieczeństwo.
8: 87 lat temu Polska została sama. Miała tylko odwagę. Nigdy więcej Polski, która ma tylko odwagę.
6: Ani premier, ani szef MON-u podczas przemówień nie odnieśli się do apeli prezydenta o wspólne działanie w sprawie reparacji. Z Westerplatte, Stanisław Pawłowski.
3: To fakty RMF FM. Ceny paliw wzrosły o poranku nawet o ponad złotówkę za litr.
5: O północy po 2 tygodniach wygaszony został rządowy program CPN, czyli ceny paliwa niżej. Wrócił wyższy VAT na paliwa.
3: A koło jednej ze stacji benzynowych przy Wisłostradzie. O poranku w Warszawie wóz satelitarny RMF FM. Tam Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale.
5: Michale, ile teraz płacą tam kierowcy za litr na przykład bez ołowiowej 95?
9: Dokładnie 7 zł i 64 grosze, a wczoraj maksymalna cena jeszcze z programem CPN wynosiła 6,64, czyli mamy wzrost o dokładnie okrągłą złotówkę. Olej napędowy kosztuje tu dzisiaj 8,49, wczoraj było zdecydowanie mniej, bo 7,31. Ja jestem na tej stacji z naszym wozem satelitarnym od ponad pół godziny i w ciągu tych ponad 30 minut nie przyjechał tu ani jeden kierowca, ani jeden samochód. Za to kierowcy w okolicy mówią, że zatankowali wczoraj, jeszcze gdy było taniej.
10: Do oporu, pod korek. Wczoraj tak. Poszły ceny w górę?
9: Tak.
10: No to zaoszczędziłem trochę.
9: Kiedy będzie kolejne tankowanie u pana?
10: No ja tak tankuję co 2 tygodnie. 60 litrów miesięcznie spalam przeważnie. Jak złotówka, no to 60 zł będzie, tak?
9: Analitycy przewidują, że napięta wciąż sytuacja w Zatoce Perskiej nie będzie dawać i nie daje dużych szans, że paliwo będzie tańsze niż teraz.
3: O 7.30 polecamy fakty ekonomiczne w RMF FM. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mieczysław Nowicki, działając z upoważnienia aresztowanego na 3 miesiące prezesa Radosława Piesiewicza, na 8 września zwołuje posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u.
5: Zaproszenia wysłane wczoraj drogą mailową. O Nowickim i o procedurach. Teraz w faktach Patryk Sterwański.
11: Nowicki to były kolarz, medalista olimpijski z Montrealu, obecnie prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich i, jak twierdzą ludzie ze środowiska, stronnik prezesa Piesiewicza. O zastąpieniu prezesa mówi artykuł 50 statutu PKOL. Podczas nieobecności prezesa PKOL jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego wiceprezes zarządu. To jest treść tego artykułu. No, w zamyśle jego twórców, mający zapewnić ciągłość działalności organizacji podczas na przykład dłuższej choroby czy urlopu prezesa, no w tym przypadku mówimy o 3-miesięcznym areszcie. Nowicki zaprasza członków prezydium PKOL na spotkanie, którego celem jest omówienie bieżącej sytuacji. No, takie spotkanie miałoby się odbyć 8 września. Część środowiska otwarcie mówi o tym, że chce spotkania całego zarządu i wiążących decyzji w sprawie odwołania Radosława Piesiewicza.
12: Fakty, opinie, komentarze.
5: Piotr Selak i gość faktów i internetowego radia RMF 24. Witamy panów.
13: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 w radiu RMF 24 jest Witold Bańka, czyli szef Światowej Agencji Antydopingowej i były minister sportu. Dzień dobry, panie prezesie.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
13: Panie prezesie, słyszał pan, zwołane na 8 września jest prezydium zarządu PKOL-u. Czy to oznacza, że polscy sportowcy wystartują na kolejnych igrzyskach? Czy to zadowoli MKOL, pańskim zdaniem?
14: Panie doktorze, ja bym spojrzał na ten program, na ten problem bardziej globalnie. Ja słyszę od przedstawicieli państwa polskiego, prezydenta Rzeczpospolitej, byłego prezydenta, przedstawicieli rządu, że my mamy ambicje olimpijskie, że Polska zasługuje na to, aby w przyszłości gościć tę najważniejszą imprezę sportową na świecie. No to wypadało powiedzieć, zapomnijmy o tym na najbliższe lata, dlatego że no, nikt poważny z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego nie siądzie z nami do rozmów, nie będzie spoglądał na Polskę poważnie i traktował nas serio, jeśli my nie potrafimy sobie uporządkować własnego podwórka w takich teoretycznie wydawałoby się prostych sprawach. To jest sprawa, która wizerunkowo ma ogromny wpływ na to, jak my jesteśmy postrzegani, czy jesteśmy poważnymi partnerami dla Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego do organizacji Igrzysk Olimpijskich. I w tej sytuacji, spoglądając na to, co się dzieje trochę z boku, z perspektywy bardziej międzynarodowej, ja mam taki przywilej, to muszę powiedzieć, że nie ma takiej możliwości.
13: Panie prezesie, za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale jesteśmy cały czas w radiu RMF 24 i polecamy gorąco dalszy ciąg naszego spotkania. Witold Bańka, szef Światowej Agencji Antydopingowej, jest razem z nami.
3: Zatem zapomnijmy o olimpijskich aspiracjach. Były minister sportu w dwóch rządach, prezydent Światowej Agencji Antydopingowej. O poranku gościem informacyjnego radia RMF 24.
12: Polecamy. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Magdalena Karwat-Marek, posłuchajmy, dowiedzmy się, co w pogodzie. No właśnie...

0: RMF dla dzieci.
1: A Koko!
2: I tak cię znajdę!
1: Szukaj, szukaj!

się trzyma.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: W bliskich ambicjach, tak Witold Bańka, szef Światowej Agencji Antydopingowej w RMF FM i Radio RMF 24 komentuje aferę Zonda Krypto i aresztowanie prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza.
2: No, nikt poważny z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego nie siądzie z nami do rozmów, nie będzie spoglądał na Polskę poważnie i traktował nas serio, jeśli my nie potrafimy sobie uporządkować własnego podwórka w takich teoretycznie wydawałoby się prostych sprawach.
3: Cała rozmowa z Witoldem Bańką jest już na rmf24.pl. Jest śledztwo prokuratury krajowej w sprawie pożaru w zakładach w Skarżysku Kamiennej produkujących drony dostarczane m.in. polskiej i ukraińskiej armii. Postępowanie wszczęto w oparciu o przepisy o szpiegostwie i terroryzmie.
1: Za pół godziny gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Zapraszamy.
3: Za oceanem głośno o wyroku w sprawie zabójstwa sprzed 30 lat.
1: Były lider gangu z Compton, Dwayne Kefty Davis, uznany przez ławę przysięgłych sądu w Las Vegas za winnego zabójstwa rapera Tupaka Shakura.
4: Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict?
1: Yes. 63-letniemu Davisowi grozi dożywocie, ale jak informuje Los Angeles Times, zapowiedział już apelację.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
3: Koniec z górnymi limitami cen na stacjach benzynowych i o tym na początek właśnie faktów ekonomicznych. Witamy Igora Skrzypka, dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się. Przypomnijmy, o północy wygaszony został rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. Dla kierowców oznacza to nie tylko powrót do wyższego VAT-u, ale i swobodne marże dla stacji. Efekt to ceny wyższe nawet o ponad złotówkę za litr paliwa. Wóz satelitarny RMF FM od rana jest w okolicy jednej ze stacji benzynowych przy Wisłostradzie w Warszawie. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry,
7: tak,
6: Michale. Powiedz, jaką strategię mają dziś kierowcy?
7: Wielu kierowców zatankowało jeszcze wczoraj, nawet tuż przed północą i liczą teraz, że ten zapas paliwa wystarczy, chociaż na początek nowego roku szkolnego.
8: Na kilka dni tak.
7: A to kolejne tankowanie, będzie boleć?
8: No ale co zrobić, nie ma wyjścia, także trudno.
7: Litr bezołowiowej 95 w całym kraju kosztuje teraz ponad 7 zł, a litr diesla ponad 8 zł. Kierowcom pozostaje szukać stacji, gdzie jest trochę taniej, jest ta niższa marża i omijać stacje przy drogach ekspresowych i autostradach. Tam niemal zawsze jest drożej.
6: Gdy już ze zgrzytaniem zębów zatankujemy, odwieziemy nasze pociechy na rozpoczęcie roku szkolnego, to pewnie warto pomyśleć o brakujących elementach szkolnej wyprawki. Cały taki podstawowy zestaw przyborów to koszt około 123 zł. Tak wylicza portal Pan Paragon. To stawka bardzo zbliżona do zeszłorocznej. Choć, gdy zajrzymy do środka piórnika, różnice są. Kredki podrożały o prawie 17% w ciągu roku, ale są też korzystne zmiany. Gumki do ścierania i długopisy potaniały średnio o 14%. Korzystnie rok szkolny zaczyna także kurs złotego od lekkiego umocnienia. Euro kosztuje 4,32 zł, dolar 3,72, frank szwajcarski 4,60, funt brytyjski 5,05 zł.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Pierwszy dzwonek dzisiaj, to już za chwilę, w koniec wakacji. Bąbelki wracają.
10: Wracają do szkół!

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu oczywiście w RMF FM. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach.
2: Gruziński wór w Zakonie zatrzymany na lotnisku Chopina w Warszawie.
3: Posługiwał się wieloma, niemal 40 tożsamościami.
2: Za moment poranna rozmowa w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego jest dziś wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
3: A na liście pytań m.in. sprawa pożarów w zakładach w Skarżysku Kamiennej produkujących drony dostarczane m.in. polskiej i ukraińskiej armii. Gruzina mającego status wora w zakonie, czyli autorytetu w świecie przestępczym grup z byłego Związku Radzieckiego, zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz strażnicy graniczni z placówki Warszawa-Okęcia.
2: Cudzoziemiec posługujący się wieloma tożsamościami wpadł w ręce mundurowych na lotnisku Chopina. W faktach nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co wiadomo o zatrzymanym?
4: Przyleciał z Grecji. Polscy funkcjonariusze sprawdzili go w bazie danych i okazało się, że figuruje w niej jako osoba, która może posługiwać się 39 danymi osobowymi. Francuskie służby dokonały wpisu na jego temat, że należy mu odmówić wjazdu do Unii, bo był wcześniej skazany. Z kolei Niemcy notowali go za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i w ich ocenie ma on stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Polscy funkcjonariusze uznali, że Gruzin przebywa w Polsce nielegalnie, zobowiązano go do opuszczenia naszego kraju. Orzeczono też wobec niego 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen. Mężczyzna złożył wyjaśnienia i nie przyznał się do zarzutów posługiwania się fałszywymi danymi. Po przesłuchaniu najbliższym samolotem wyleciał do Tbilisi.
2: Dla jednych coroczna tradycja, dla innych pierwsza taka wizyta w życiu na obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej w miejscu symbolicznym na Westerplatte.
3: 87 lat temu atak niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein na położoną tam polską składnicę wojskową był jednym z pierwszych wydarzeń rozpoczynających II wojnę światową.
5: Wielkie przeżycie, wielkie, ogromne przeżycie.
6: Co się czuje będąc tutaj, właśnie tego dnia o poranku?
7: Dumę, że się jest Polakiem. No i to, że możemy dzieciom wpajać w takie wartości właśnie, że wolność nie jest dana raz na zawsze.
8: Nigdy więcej. Myślę, że nikt nie chciałby usłyszeć takiego huku i czuć takiego rozdarcia serca.
9: Myślę, że to jest jeden z tych ważniejszych elementów budowania patriotyzmu, pamięci.
3: Te głosy w dniu rocznicy na Westerplatte zebrał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
2: W wyniku nocnego rosyjskiego ataku na Kijów zginęło co najmniej 8 osób, informuje o poranku mer stolicy Ukrainy, Witalij Kliczko.
3: Rosyjskie wojska zaatakowały rakietami 3 dzielnice Kijowa, w tym zajezdnię kolejową. Na miejscu nadal pracują służby ratunkowe.
10: Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
2: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, moim gościem jest Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA Koalicja Obywatelska. Witam, panie ministrze.
12: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
11: Panie ministrze, to było podpalenie w Skarżysku Kamiennej. Mamy pewność już?
12: No, wiele na to wskazuje, dlatego że system monitoringu tej firmy zarejestrował osobę, która naruszyła, dostała się na teren tego zakładu. Tam oczywiście pracują i służby specjalne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, z uwagi na to, że to przemysł obronny. Oczywiście od samego początku pracowali tam, gasili pożar, strażacy, pracuje policja.
11: Są jacyś podejrzani? Już wiemy, co to mógł być? No bo mamy, rozumiem, zdjęcie tego człowieka, który tam, zdjęcia być może jakieś...
12: Materiał nie jest łatwy, dlatego że ta osoba, która tam się wdarła, ten sprawca, był zamaskowany, ale w tej sprawie, tak jak powiadam, pracują wszystkie służby i pokazaliśmy już wielokrotnie, że potrafimy, że służby potrafią skutecznie działać, więc pod kierownictwem prokuratora wszystkie polskie służby dokładają wszelkich starań, by tę sprawę rozwikłać.
11: Wspomniał pan o tym, panie ministrze, że to był przemysł obronny. Rozumiem, że to może sugerować jakiś wschodni rosyjski ślad.
12: No, w sposób oczywisty to się narzuca. Mamy do czynienia przecież już od kilku lat, nie tylko na terenie naszego kraju, ale na terenie całej Europy, w zasadzie na terenie państw, które wspierają Ukrainę z aktami dywersji i sabotażu, których celem jest powstrzymanie wspierania przez te społeczeństwa, przez te państwa wspierania Ukrainy. Mieliśmy te zdarzenia na terenie naszego kraju z inspiracji rosyjskiej, czy realizowane na polecenie rosyjskie. Mieliśmy w wielu krajach, jak powiadam, w Niemczech, lotnisko w Lipsku.
11: To jest podejrzenie, ale dowodów, rozumiem, jeszcze nie mamy.
12: Nie, no to
11: A takie fabryki jak ta są jakoś specjalnie chronione? No bo jeżeli to jest rzeczywiście infrastruktura obronna, to no, wydaje się, że powinna być bardziej chroniona. No,
12: mamy drugi na terenach kolejowych, trzeci stopień, jeżeli chodzi o zagrożenie terrorystyczne i z tego wynika podniesiony poziom gotowości, ale również czynności, które wykonują służby specjalne. Ochrona jest związana z najważniejszymi obiektami, takimi jak infrastruktura krytyczna, obiekty ważne, inne wpisane na listy wojewodów.
11: Ten był jakoś chroniony, czy nie? Dodatkowo?
12: Tak, tam był, jeżeli chodzi o powiadomienie służb, to ono przyszło z firmy ochroniarskiej, która ma monitoring stały. Oni w środku nocy odnotowali zadziałanie systemu zabezpieczeń i poinformowali właściwe służby.
11: Czyli rozumiem, że nie było takiej specjalnej ochrony akurat tego obiektu przez służbę fizyczną?
12: Fizycznej nie było i z tego zdarzenia wyciągamy wnioski. Kończąc tą myśl dotyczącą ochrony najważniejszych obiektów, dla każdego takiego obiektu ustanawiany jest specjalny plan ochronny, opiniowany przez policję i w związku z tym po każdym zdarzeniu dokonujemy przeglądu, czy wszystkie potrzebne, możliwe sposoby ochrony zostały użyte. Wiadomo, że przemysł obronny musi być w sposób szczególny zabezpieczony i właściciele, bo to jest firma prywatna, zarówno państwowy przemysł, jak i ten prywatny, będziemy formułować rekomendacje po tym zdarzeniu.
11: Już wiadomo, jakie mniej więcej chociaż?
12: No, z punktu widzenia ochrony tych kluczowych zakładów przemysłu obronnego, te plany ochronne muszą być bogatsze niż to, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia w tym zakładzie.
11: Bogatsze to znaczy, co powinien być na bieżąco tam jakiś pracownik ochrony, pracownicy ochrony?
12: Nie chcę tego przesądzać, ale z całą pewnością bogatsze w tym sensie, że poziom tej ochrony będziemy po prostu podnosić i nasze wsparcie, to znaczy służb państwowych, w szczególności policji, będzie też większe w zakresie ochrony.
11: To będą tam policjanci? Czy na stałe? Czy będą kontrolować okolice?
12: Zwiększyliśmy już intensywność kontroli obecności policyjnej w tych obiektach. Chcę przypomnieć, że po zdarzeniu na linii kolejowej od wielu miesięcy utrzymujemy trzeci stopień zagrożenia terrorystycznego i służby ochrony kolei i spółki kolejowe są wspierane przez wojsko
11: i
12: przez
11: policję. Tak, ale tu mówimy teraz o infrastrukturze obrony.
12: Ale daję przykład kolei, tak, że wyciągnęliśmy wniosek i podnieśliśmy stopień ochrony w sposób zasadniczy i wyciągniemy również, znaczy nie tyle wyciągniemy wnioski, co w sposób oczywisty podniesiemy też poziom ochrony obiektów przemysłu obronnego.
11: Będziemy przedłużać kontrolę na granicach z Niemcami i Litwą. Takie informacje podaje reporterka RMF FM z Brukseli.
12: Chociaż w sposób zdecydowany spadła nam presja migracyjna. Znaczy w zasadzie granica białorusko-polska jest bezpieczna. W tamtym roku mieliśmy 20 tysięcy prób przekroczenia granicy. W tym roku to jest zaledwie 300. Utrzymujemy wszystkie narzędzia, które pozwoliły nam doprowadzić do tego, że polska granica jest bezpieczna. Więc tak, i strefa buforowa, czyli zakaz obecności osób nieuprawnionych w strefie bezpośrednio przy granicy państwowej utrzymujemy. Przedłużyliśmy ten zakaz przebywania. Utrzymujemy kontrolę na granicy z Niemcami i na granicy z Litwą. Jesteśmy...
11: Pół roku to jest ten czas, który będzie obowiązywać ten zakaz?
12: Tak. Jesteśmy, po prostu utrzymujemy i będziemy w najbliższym czasie utrzymywać gotowość do reagowania na ewentualną zwiększoną presję migracyjną.
11: No dobrze, mamy tą granicę z Litwą. Ile osób zatrzymano? Znaczy, jakie są efekty działania tego... Nie, tych kontroli wyrywkowych, ale jednak.
12: Od lipca ubiegłego roku Niemcy w ramach readmisji przekazali nam około 400, niespełna pewno 400 migrantów, czyli oni w ramach swojej kontroli zatrzymali 400 osób, które z Polski. A my przekazaliśmy na Litwę 1300, więc granica białorusko-polska przez tę granicę nie przedostał się w tym roku nikt. Natomiast mieliśmy przypadki, znaczy dużo w sumie tych przypadków, migrantów, którzy przekraczali granicę przede wszystkim białorusko-łotewską, białorusko-litewską, później przez Litwę podążali do Polski. Ta kontrola nasza na granicy z Litwą przynosiła bardzo dobre rezultaty. Przynosi bardzo dobre rezultaty. Litwa tutaj stosuje się do przepisów i odbiera tych migrantów, którzy przedostawali się do Polski z ich terenu i najkrócej mówiąc, we współpracy Łotwy, Litwy, Polski, ale i Niemiec powstrzymujemy również ten szlak migracyjny idący przez Łotwę, Litwę, Polskę do Niemiec.
11: A my żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube, gdzie możecie zadawać pytania naszemu gościowi, którym przypomnę jest Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA.
3: Zapraszamy. Wiele wskazuje na podpalenie, tak o pożarze w zakładach w Skarżysku Kamiennej produkujących drony dostarczane m.in. polskiej i ukraińskiej armii, mówił przed chwilą gość porannej rozmowy, wspomniany Czesław Mroczek.
2: Ciąg dalszy tej rozmowy w radiu RMF24. Gorąco polecamy.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia.

0: mój, gdy przeszukam domek mój. W ciuszki wskoczę raz i dwa. Oto ja!
1: RMF dla dzieci.
2: Już przypadki gorsze widziałam, ten całkiem zwykły jest. Brudów twojego ciała tu nadciąga straszny kres.

0: Słuchacie RMF dla dzieci.
1: Co ulepią moje paluszki?

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Na podpalenie, tak o pożarze w Skarżysku Kamiennej mówi gość porannej rozmowy w RMF FM, wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
2: Ogień pojawił się w zakładzie w województwie świętokrzyskim, gdzie produkowane są części do dronów. Sprawę wyjaśniają służby.
3: System monitoringu tej firmy zarejestrował osobę, która naruszyła, dostała się na teren tego zakładu. Tam oczywiście pracują i służby specjalne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, z uwagi na to, że to przemysł obronny.
4: Są jacyś podejrzani? Już wiemy, kto to mógł być, no bo mamy, rozumiem, zdjęcie tego człowieka, który tam zdjęcia, być może jakieś...
3: Materiał nie jest łatwy, dlatego że ta osoba, która tam się wdarła, ten sprawca, był zamaskowany.
1: Usłyszał Tomasz Trelikowski od Czesława Mroczka, wiceszefa MSWiA.
2: Cała rozmowa jest już na rmf24.pl.
1: Dwie osoby poszkodowane w pożarze w Jaworznie w Śląskiem, poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
2: Ogień wybuchł około północy w dwukondygnacyjnym domu. W sumie z budynku ewakuowano 6 osób. Po ugaszeniu pożaru lokatorzy wrócili do mieszkania. A teraz pod lupę faktów trafia kot.
1: Przyjmujemy, że ma 9 żyć. No, w niektórych krajach, na przykład we Włoszech czy Hiszpanii, mówi się o 7, ale my koncentrujemy się na kocich palcach.
2: Palcach kocura rasy Maine Coon.
5: A Maine Coon cat in Wisconsin.
1: Ten kot z Spokane w Wisconsin właśnie jest rekordzistą świata. Nazywa się...
5: Urbis Anomaly. Airbus
1: ma 29 palców, zatem o 11 palców więcej od przeciętnego zdrowego kota. Ta anomalia to wynik wady genetycznej, która ponoć u Maine Coonów nie jest rzadkością.
2: Ale ten nowy właśnie kot to też nowy rekordzista Guinnessa.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Kolejny Polak w Borussii Dortmund. Blisko transferu jest w tej chwili Marcel Reguła.
2: Więcej o tym już w faktach sportowych RMF FM. Ponownie o poranku witamy Cezarego Dziwiszka.
7: Dzień dobry, witam. Borussia obserwuje młodzieżowego reprezentanta Polski od dłuższego czasu, ale nie złożyła dotąd konkretnej oferty. Miała sytuacja się jednak zmienić, bo sprowadzony za około 30 milionów euro Grek Giannis Konstantelias do Borussii doznał poważnej kontuzji eliminującej go z gry na wiele miesięcy. Borussia miała więc wrócić do tematu Reguły i porozumieć się z piłkarzem i Zagłębiem Lubin, ale na oficjalnie potwierdzenie wciąż czekamy. Wcześniej Reguła odmówił angielskiemu Burnley, które miało za niego zapłacić nawet 9 milionów euro. Dziś pierwsze mecze 1.32 finału Pucharu Polski. Z ciekawszych spotkań o 17.30 Odra Opole kontra Wisła Kraków.
8: Też wiem, jaka jest specyfika spotkań pucharowych. Tutaj kto w jakiej lidze gra, nie ma aż tak dużego znaczenia. Wielokrotnie się też o tym przekonaliśmy.
7: Przyznaje trener ekstraklasowej Wisły Mariusz Job. O 20.30 starcie drużyn właśnie z najwyższego poziomu. W Lublinie Motor podejmie Legię. Co ciekawe, za kilka dni oba zespoły zagrają też właśnie w ekstraklasie. MK Oll nie będzie interweniował w sprawie szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, uważa gość Radia RMF24, szef Światowej Agencji Antydopingowej Witold Bańka. Ale nie ma też złudzeń w sprawie ewentualnej organizacji Igrzysk Olimpijskich przez Polskę. Zdaniem Bańki, po zatrzymaniu prezesa PK Oll Radosława Piesiewicza, nikt nie siądzie z nami do rozmów.
9: To jest sprawa, która wizerunkowo ma ogromny wpływ na to, jak my jesteśmy postrzegani, czy jesteśmy poważnymi partnerami dla Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego do organizacji Igrzysk Olimpijskich. I w tej sytuacji muszę powiedzieć, że nie ma takiej możliwości.
7: Słuchajcie więcej na rmf24.pl.

mówiłam po francusku. Olé, olé, olé. I jak wam się podobało? Fajne, co? Powiem wam, że wymyśliłem inne, fajniejsze słowa. Tylko nie wiem, czy to jest po hiszpańsku, może po francusku. To ja zaśpiewam i wy zaśpiewacie ze mną, dobra? Raz, dwa.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: W tym momencie w RMF FM fakty. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: Co wiemy o osobie, która przed pożarem wdarła się do zakładu w Skarżysku Kamiennym, gdzie produkowane są części do dronów?
3: Posłuchajcie, co na ten temat mówił w RMF FM Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA.
2: Protest rodziców przyniósł efekt.
3: Onkologia dziecięca wraca do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
2: Ceny paliw ostro w górę.
3: Rządowy program CPN wygaszony.
2: I koniec wakacji. Uczniowie wrócili do szkół.
4: Wolałbym jeszcze mieć wakacje, bo szybko zleciało.
3: Jest dziewiąta, to fakty RMF FM. Wiele wskazuje na podpalenie. Tak o pożarze w Skarżysku Kamiennej, w zakładzie, gdzie produkowane są części do dronów, mówił gość porannej rozmowy w RMF FM, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
2: Służby próbują w tej chwili ustalić, kim był człowiek, który przed pożarem wdarł się do zakładu. W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, co wiemy o tym człowieku?
5: Służby pracują nad ustaleniem jego tożsamości, ale nie jest to sprawa prosta.
6: Ten sprawca był zamaskowany, ale w tej sprawie, tak jak powiadam, pracują wszystkie służby i pokazaliśmy już wielokrotnie, że służby potrafią skutecznie działać.
5: A czy za tym podpaleniem może stać Rosja?
6: W sposób oczywisty to się narzuca. Mamy do czynienia przecież już od kilku lat nie tylko na terenie naszego kraju, ale na terenie całej Europy. W zasadzie na terenie państw, które wspierają Ukrainę z aktami dywersji i sabotażu.
5: Mówił minister Mroczek, dodając, że twardych dowodów na to jeszcze nie ma. Ten akt doprowadził także do wzmocnienia ochrony przedsiębiorstw zbrojeniowych.
6: Będziemy promować rekomendacje po tym zdarzeniu.
7: Już wiadomo, jakie mniej więcej chociaż?
6: No, z punktu widzenia ochrony tych kluczowych zakładów przemysłu obronnego, te plany ochronne muszą być bogatsze.
5: Podniesione zostanie także wsparcie służb państwowych.
2: Dzieci chore na nowotwory znów będą leczone w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
8: Oddział, przypominamy, został zlikwidowany 2 miesiące temu. Opiekę nad pacjentami przejęło nowo powstałe Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu.
2: Tam jednak zabrakło lekarzy z doświadczeniem w leczeniu guzów mózgu. Z tymi ważnymi informacjami nasza reporterka Anna Kropaczek.
9: Anio, jestem, dzień dobry.
2: W tej sprawie protestowali też rodzice.
9: Tak, ponieważ dzieci z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego kierowane były do ośrodków poza regionem, między innymi do Warszawy. Lekarze, którzy do końca czerwca zajmowali się takimi pacjentami w Katowicach, nie podjęli pracy w Zabrzu. Wskazywali na brak zaplecza diagnostycznego i brak szybkiego dostępu do innych specjalistów. Rodzice przez 2 miesiące domagali się przywrócenia onkologii dziecięcej do Katowic. Zbierali między innymi podpisy pod petycją w tej sprawie. Ostatecznie Śląski Uniwersytet Medyczny wydał oświadczenie, z którego wynika, że Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach podejmie działania zmierzające do wznowienia leczenia dzieci z chorobami nowotworowymi, w szczególności z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego.
2: Takie są fakty. Nawet o ponad złotówkę więcej niż wczoraj trzeba o poranku zapłacić za litr paliwa. O północy, przypominamy, wygaszony został rządowy program CPN, czyli ceny paliwa niżej.
8: A to oznacza powrót po ponad 2 tygodniach wyższego paliwowego VAT-u. Życzę wszystkim jak najniższego spalania. Takie życzenia od pana Pawła w mailu przysłanym na adres faktów. A głosy kierowców?
10: Pan już dzisiaj tankował z nowymi cenami.
11: No, ale to bez różnicy są takie, jakie były 2 tygodnie temu.
10: Do pełna pan się tankował?
11: Tak, znaczy do pełna.
10: O ile więcej niż jeszcze wczoraj?
11: Ja wiem, z 50 zł. Ja to przejdzie w tłoku.
12: Nie wiem teraz, jak będzie z jeżdżeniem w ciągu tygodnia, ale znajomy właśnie mi napisał, że koniec zniżek.
10: Nie czekał pan wczoraj do północy, żeby tuż przed północą zatankować?
11: Nie, no co ja zaoszczędzę? No co to da? No naleję i co?
10: Pusto tu jest, mało kierowców dziś.
11: Przynajmniej święty spokój.
2: Te głosy kierowców na stacji benzynowej na warszawskim Powiślu zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
8: Wtorek, 1 września, po wakacyjnej przerwie uczniowie wracają do szkół.
13: Cieszycie się z nowego roku szkolnego?
14: Trochę.
13: A co będzie fajnego?
14: No, na pewno, że zobaczymy znowu te twarze i w ogóle.
13: Nie będzie nudno w domu. Do której klasy idziecie?
14: 6. Powrót fajny jest do kolegów, ale tak do uczenia to tak średnio. Wolałbym jeszcze mieć wakacje, bo szybko zleciało.
2: Usłyszała przed jedną ze szczecińskich podstawówek nasza reporterka Anna Pałamar.
8: Kolejne fakty o 10:00. Zapraszamy.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: W innych radiach też nie ma Magica Kerwata Marka, tylko.
9: No, u nas. Nie ma.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

On chce, żebym była stała. Jak rzeka. A rzeka wcale nie jest stała. Gdy wchodzisz w

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzaj za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie zrobisz?

0: Cupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, chupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed siebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
1: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w górę, czasem w bok.

0: Misiu, Margarciu, wstawajcie!
1: Nie, jeszcze nie!

0: Będziesz zaraz pić.
1: No to co, my się wstajemy chyba.
2: Wstajemy.
1: Raz,
2: dwa,
1: trzy.
3: Więc wstajemy szybko. Raz i dwa.
1: Biegniemy.

Tam, gdzie gęsto rosną drzewa, a pod stopami miękki mech, zerka zza pnia w kapeluszu kolega, i drugi, i trzeci, aż tylu ich jest. Oto podgrzybek i pani pieczarka, borowik szlachetnie wypina pierś. Jest też wstyd

ukryty w trawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb ma nieprzeciętny styl. Gdy wypatrzysz w lesie pod kapeluszem trzon, już wiesz, że to on.

0: pozwalają jeść.
1: Grzyb, grzyb, grzyb, choć nie jest piękny zbyt, choć skryty w trawie i choć nieśmiały

0: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
1: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i chcę się sobie wyobrazić w środku totalnej skwary. A tu wśród pszczół, tu gdzie dmuchawcy pośród pól, tu robię to, coś tak zwykle robi w lecie. Drink, chcesz to masz, tu ciało me smaże w żarze plaż, boski brąz jest modny na świecie.

i upał i mróz, z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód w lecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.
0: Lód w lecie!
3: RMF dla dzieci.
4: Ojej, Agnieszko, ile tu piasku?
5: Bo jesteśmy na pustyni.

0: modę nosi.
1: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
2: Jesteśmy ponownie w studiu, a przy mikrofonach Ewa Kwaśna i Tomasz Staniszewski. Witamy.
3: A zaczynamy od A1.
4: Po groźnym wypadku koło Częstochowy w kierunku Gliwic w tej chwili autostradą nie przejedziecie.
3: Polska przedłuża o kolejne 6 miesięcy kontrolę na granicach z Niemcami i Litwą.
4: Ustalenia korespondentki RMF FM w Brukseli potwierdza Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
3: O 10 polecamy też stację RMF 24 Wrocław.
4: A na koniec Naomi Osaka, wywołująca kontrowersję na US Open.
3: Poważny wypadek na autostradzie A1 w Śląskim w rejonie zjazdu na Mykanów.
4: Od razu łączymy się w faktach z reporterką RMF FM Anną Kropaczek.
3: Jestem.
4: Aniu, co w tej chwili wiemy o tym wypadku?
5: Do wypadku doszło na jezdni w kierunku Gliwic. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciężarówka wjechała w samochód obsługi autostrady. Są osoby poszkodowane. Jezdnia w kierunku Gliwic jest zablokowana. Wyznaczane są objazdy.
3: A teraz nowe informacje w sprawie niedzielnego pożaru w magazynie z częściami do samolotów w Lublinie.
4: Przed lubelską prokuraturą jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jakie wersje w tej chwili badają śledczy?
6: Teraz mowa jest o kilku scenariuszach. To mogło być celowe podpalenie, ale pożar mógł też powstać wskutek awarii technicznej lub samozapłonu.
7: Nie mamy żadnych danych, które by przesądzały, że któraś z tych wersji jest bardziej prawdopodobna bądź mniej prawdopodobna.
6: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, która prowadzi w tej sprawie śledztwo. Na miejscu prowadzono wczoraj oględziny, ale tylko z zewnątrz i trzeba je było przerwać.
7: Z opinii wskazań technicznych wynikało bezpośrednie ryzyko zawalenia się uszkodzonej konstrukcji budynku.
6: Wznowienie oględzin będzie zależało od decyzji nadzoru budowlanego. Lublin, Dominik Smaga.
3: Polska przedłuża o kolejne 6 miesięcy kontrolę na granicach z Niemcami i Litwą.
4: Jak informuje nasza korespondentka w Brukseli, Polska formalnie zgłasza to dziś Komisji Europejskiej. Kontrole mają obowiązywać od 2 października do 2 kwietnia przyszłego roku.
3: Katarzyna Szymańska-Burginą na linii. Kasiu, jak Polska argumentuje to przedłużenie kontroli na granicach Schengen?
8: Warszawa argumentuje, że szlak migracyjny przez Białoruś i państwa bałtyckie wciąż nie został całkowicie zamknięty. Mimo spadku presji migracyjnej nadal dochodzi do prób nielegalnego przekraczania granicy. Na przykład 7 sierpnia polskie służby powstrzymały próbę przedostania się do Polski grupy blisko 30 osób. W przypadku granicy z Niemcami dodatkowym argumentem jest to, że sam Berlin utrzymuje kontrolę, więc Polska nie chce ich jednostronnie znosić. Warszawa zapowiada przy tym kolejne rozmowy z Niemcami na granicy. Chodzi o ostateczne zamknięcie tego kanału migracyjnego. I jeśli sytuacja się poprawi, kontrole mogą zostać zniesione wcześniej.
4: A więcej na ten temat przeczytacie na stronie rmf24.pl.
3: To także są fakty.
4: Od dziś nie tylko w internecie, ale także w paśmie FM. Polecamy naszą informacyjną, muzyczną stację RMF 24 Wrocław.
3: A razem z nami prowadzący poranny program w RMF 24 Piotr Salak. Piotrze, co to oznacza dla słuchaczy ze stolicy Dolnego Śląska?
9: To, że cała nasza oferta będzie dostępna w sieci FM dla mieszkańców Wrocławia na częstotliwości 95.1. Między innymi wyczerpująca wersja rozmowy o 7.00. Od niej zawsze zaczynamy nasz poranek informacyjny. Ponadto 20-minutowa poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Jak zawsze na bieżąco fakty i bieżące komentarze z Polski i ze świata. Ale jesteśmy też blisko Wrocławian i ich spraw. Wzmocniona dolnośląska załoga RMF 24 Wrocław zapewnia, że z naszej anteny dowiecie się nie tylko o tym, co na Bliskim Wschodzie, ale i co nowego we Wrocławiu. Polecamy się.
3: Iga Świątek w drugiej rundzie US Open.
4: W drugiej rundzie także były trener Igi Świątek, Tomasz Wiktorowski i jego podopieczna Naomi Osaka. W ostatnim meczu poniedziałku, granym już we wtorek o poranku naszego czasu, wyrównane spotkanie z Anastazją Zacharową, ale mecz wygrany w 2 setach, 7-6, 7-6.
3: Dużo mówi się o meczu, ale jeszcze więcej o kreacji, w jakiej na kort wkroczyła Japonka.
4: Takie było to wejście. Biała, tiulowa, przypominająca suknię ślubną spódnica. Na górze niby podarta bluza bez rękawów, ale z kapturem. W tych rozdartych miejscach kopie prasowych artykułów na temat Osaki. Włosy upięte w fantazyjne warkocze i czarno-czerwona opaska. Sama tenisistka wyznała, że inspirowała się legendarnym koszykarzem NBA. Na reakcję Alana Iversona nie trzeba było długo czekać. Odpisał krótko: wow, co za zaszczyt.
3: A dziś wieczorem na korcie Magdalena Fręch i Magdalinet. Mamy nadzieję, że pokażą dobry, zwycięski tenis.
4: A więcej o występach Polaków na US Open przeczytać możecie na stronie rmf24.pl. Kolejne fakty o 11.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

mademoiselle. Z najprawdziwszą dumą i niekłamaną radością witamy cię w naszym gronie. Bądź łaskawa rozgościć się i odprężyć. Prosimy bliżej do nas. Zespół kulinarny zaprasza szanowną panienkę.

na kolację. Gościem, bądź gościem, bądź. Sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli haczysz, skosztuj, uwierz, spytaj na czym.

0: hałas, lęk i nuda precz znikają, gdy nas schebra zabawiają.
1: Żartów i świetnych sztuk, my świeczniki znamy w chód.
2: A tu gramy są wyborne, przyznasz też.
0: Czas w górę kielich wznieść i z nami obiad zjeść. Wygodnie siądź i gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym, co nie służy, w jedną noc nam zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby,

10 lat już rdze wiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku.

0: hop, hop, hop. Poskaczemy z piłką chwilkę. Hop, hop, hop. Na podwórku mamy piłkę.
1: Poskaczemy z piłką chwilkę.
0: Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Oj, podaj, podaj.
1: Za mocno.

Ariel, posłuchaj mnie. Świat ludzi to koszmar. Życie pod wodą jest lepsze niż wszystko, co oni tam mają na górze.

0: Szczęśliwe są wolne ryby, gdy kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: 11:00 łączymy się od razu ze studiem. Przy mikrofonie Ewa Kwaśny.
2: To tragiczne doniesienia z autostrady A1 Śląskiem. 4 osoby nie żyją, są też osoby ranne. Samochód ciężarowy wjechał w ekipę remontową pracującą na drodze. Są nowe informacje w sprawie incydentu w Tarnobrzegu. Tam wczoraj śmigłowiec zerwał linię energetyczną. Koniec sporu o miejsca na sali sejmowej i pieniądze. PiS i Rozwój Plus zawarły kompromis. Za moment szczegóły. Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM. Tragiczny bilans wypadku na autostradzie A1 w rejonie Mykanowa Śląskiem. 4 osoby nie żyją. Fakty w tej sprawie zbiera reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, są też ranni.
3: Tak, policja informuje o 4 ofiarach śmiertelnych i kolejnych 4 rannych osobach, które trafiły do szpitala. Stan jednej z nich jest ciężki. Na autostradzie zdarzyły się ciężarówka z pojazdem obsługi autostrady. Do wypadku doszło przed zjazdem na Mykanów na jezdni w kierunku Gorzyczek, Gliwic. W tę stronę trasa jest zablokowana. Na miejscu pracują służby. Zorganizowano objazdy przez węzeł Radomsko.
2: Dodajmy jeszcze, że policja podała właśnie, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. To lekki cywilny śmigłowiec zerwał linię energetyczną w okolicach zakładów chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu. Policja potwierdza nieoficjalne informacje dziennikarzy RMF FM. Trwają poszukiwania pilota. Na linii Krzysztof Zasada. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Krzysztof, na czym funkcjonariusze skupiają się w tym postępowaniu?
4: Po ustaleniu danych śmigłowca, który zahaczył o linię wysokiego napięcia, teraz policjanci starają się potwierdzić, gdzie ta maszyna się znajduje, a także kto siedział za jej sterami. Funkcjonariusze mają dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia, a także zdjęcia wykonane przez świadków, którzy fotografowali śmigłowiec tuż po tym, gdy zerwał przewód energetyczny. Wiadomo, że chwilę po incydencie maszyna wylądowała na pobliskiej działce, a potem odleciała. Policja nawiązała też kontakt ze służbami kontroli lotów oraz Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Wszczęto postępowanie w kierunku spowodowania niebezpieczeństwa w ruchu powietrznym, a także niepowiadomienia o zaistniałym incydencie.
2: Po podziale przyszło pierwsze porozumienie. Przed rozpoczynającym się jutro posiedzeniem Sejmu politycy Prawa i Sprawiedliwości i Rozwoju Plus doszli do kompromisu w sprawie codziennego funkcjonowania na wiejskiej. Na linii sejmowe studio RMF FM i nasz reporter Kacper Wróblewski.
5: Dzień dobry.
2: Kacprze, o co przez ostatnie tygodnie kłócili się politycy prawicy?
5: Między innymi o miejsca na sali plenarnej, czyli mówiąc najprościej, kto koło kogo na co dzień będzie siedział w tej chyba wszystkim znanej sali sejmowego kompleksu. Oprócz tego PiS musiał oddać ludziom Morawieckiego część pomieszczeń. Oczywiście do podziału są też pieniądze. Ile PiS będzie musiał oddać Rozwojowi Plus, to tłumaczy wiceszef Kancelarii Sejmu Jerzy Woźniak.
6: Klub PiS dostaje pomniejszone środki o te środki, które dostanie nowy klub.
5: W praktyce Rozwój Plus otrzymuje od około 120 do ponad 140 tysięcy złotych miesięcznie na pokrycie kosztów działalności klubu, a na konto PiSu co miesiąc wpływają przelewy pomniejszone o wspomnianą kwotę. Oprócz tego ludzie Morawieckiego otrzymali 2 sejmowe limuzyny. Rozwój Plus chce także stanowisk. W tym tygodniu klub ma przedstawić nazwisko kandydata na wicemarszałka Sejmu.
2: A teraz czas już na fakty kulturalne RMF FM. W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry, Kasiu.
7: Dzień dobry.
2: I na początek pojawi się biegaczka.
7: Grają znana z roli Wonder Woman Gal Gadot. Biegaczka to jest tytuł nowego dreszczowca w reżyserii Kevina McDonalda. Główną bohaterką jest Maja, wpływowa prawniczka z Londynu, której syn zostaje uprowadzony. Kobieta musi biegać po całym mieście i wykonywać polecenia tajemniczego szantażysty.
8: It was the craziest production I've
7: to była najbardziej szalona produkcja, w jakiej kiedykolwiek brałam udział. Było to ogromne wyzwanie, coś zupełnie innego. Musiałam każdego dnia mierzyć się z tą przedziwną dosyć rolą, mówi Gal Gadot. Premiera jutro w streamingu. 15 teatrów, 27 spektakli i 50 wydarzeń towarzyszących. Trwają przygotowania do Nocy Teatru w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W sobotę 12 września widzowie będą mogli też zajrzeć za kulisy, spotkać twórców i wziąć udział w warsztatach. Nowojorskie Metropolitan Museum of Art odwołało planowaną na przyszły rok wystawę poświęconą Johnowi Galliano. 65-letni Brytyjczyk, jeden z najwybitniejszych współczesnych projektantów mody, od lat budzi kontrowersje z powodu antysemickich, rasistowskich i antyazjatyckich wypowiedzi. Muzeum zapowiedziało, że przygotuje w to miejsce inną wystawę.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Są tacy, którzy nie godzą się na koniec wakacji. Ja was doskonale rozumiem, dlatego za chwilę razem z Julką Wieleń...

Uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź własną drogą do gwiazd. A kiedy głos w duszy szepnie,

0: dedykuję piosenkę mą. Nutki w niej moje są, dla ciebie brzmią. Lubię cię i ty też i o tym wiesz. Przyjaźń twą chwali wciąż każdy mój wiersz. Coś nie tak? Nie podoba ci się?
1: Poczułam się tak wyjątkowo, że nie wiem, co powiedzieć.
0: Naprawdę?
1: To najwspanialszy prezent, jaki dostałam w całym życiu. Skąd wiedziałeś, że o nim marzyłam?
0: Domyśliłem się.
2: Margociu, zobacz!

opuścimy żabek dwóch. Będziemy im pomagać. Gdzie przyjacielski żyje duch, łatwiejsza każda sprawa.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: W wypadku na jedynce w studiu faktów swój dyżur rozpoczyna Bogdan Zalewski. Witamy.
2: Witam serdecznie. Zapraszam słuchających. Najpierw oddamy głos naszej reporterce, która uzyskała nowe informacje w sprawie drogowej tragedii na autostradzie A1 w pobliżu Mykanowa w Śląskiem. Potem połączymy się z naszym wozem satelitarnym w Kędzierzynie-Koźlu. Mieszkańcy są w głębokim szoku w związku z brutalną zbrodnią na kobiecie. W faktach RMF FM ponadto przydatne ćwiczenia oddechowe. Zgodnie z najnowszą receptą uczonych. Ofiary tragicznego wypadku na autostradzie A1 w pobliżu Mykanowa w Śląskiem to pracownicy firmy, która prowadziła tam roboty drogowe. Jak już informowaliśmy w faktach RMF FM, zginęły 4 osoby, a 4 ciężko ranne trafiły do szpitala. Ponownie reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, co wiadomo o okolicznościach tej tragedii?
3: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem ciężarowym uderzył w dostawcze auto obsługi autostrady. Kierowca ciężarówki jest w rękach policji. Wstępne badanie wykazało, że był trzeźwy. Pobrana zostanie od niego krew do dalszych, dokładnych badań. Do wypadku doszło około 9:00 przed węzłem Mykanów na jezdni w kierunku Gorzyczek. Ta trasa jest cały czas zablokowana, pracują tam służby. Policjanci ustalają dokładny przebieg wypadku, a kierowcy muszą korzystać z objazdów. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
2: Na jutro zaplanowano sekcję zwłok kobiety, która w piątek została brutalnie zamordowana w Kędzierzynie-Koźlu. Sprawca nadal jest poszukiwany. Na miejscu zbrodni znaleziono ślady. Analizowane są także nagrania z monitoringu. Ma to doprowadzić do zawężenia kręgu osób, które mogą mieć związek z tą zbrodnią. W Żabieńcu, dzielnicy Kędzierzyna-Koźla, gdzie mieszkała zamordowana kobieta, jest wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z naszym reporterem Marcinem Buczkiem. Witam serdecznie, Marcinie. Rozmawiasz z mieszkańcami. Co mówią o zbrodni?
4: Mieszkańcy nie kryją tutaj ogromnych emocji.
5: Wstrząśnięci jesteśmy.
4: Pani znała tą panią?
5: Tak, sąsiadka. Bardzo fajna dziewczyna. Miła. Taka pomocna, jak trzeba było, nie? Super. No i szła z psem widocznie na spacer, no bo ona tak zawsze po pracy chodziła. Przyjeżdżała z pracy, to poszła z psem.
4: Czyli często spacerowała tu?
5: Tak, często.
4: W takim miejscu taka zbrodnia?
5: No jeszcze się nie zdarzyła.
4: To bardzo spokojne miejsce, z dala od głównej drogi, z pustymi o tej porze krótkimi ulicami, przy których stoją jednorodzinne domy. Tam, gdzie kończy się tu asfaltowa droga, zaczyna się las. I to właśnie tam doszło do zbrodni. Z Kędzierzyna-Koźla, Żabieńca, Marcin Buczek.
6: Fakty, opinie, komentarze.
2: W sprawie organizacji Igrzysk Olimpijskich nikt w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim nie będzie chciał z nami rozmawiać. Uważa gość radia RMF24, szef Światowej Agencji Antydopingowej Witold Bańka. W faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, powodem jest zatrzymanie prezesa Radosława Piesiewicza w związku z aferą Zonda Krypto, prawda?
7: Niestety tak. Znający realia światowych organizacji sportowych szef WADY w rozmowie z Piotrem Salakiem mówił, że co prawda nie spodziewa się, żeby MKOL ingerował w sprawy Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale o organizacji Igrzysk w 2036 lub 2040 roku raczej możemy zapomnieć, bo to ogromny kryzys wizerunkowy.
8: Spoglądając na to, w jakim miejscu kilka lat temu był Komitet Olimpijski, a w jakim jesteśmy teraz wizerunkowo, no to jest po prostu przepaść. I to ma wpływ na nie tylko na kwestie organizacji Igrzysk Olimpijskich, na organizację innych imprez międzynarodowych.
7: Natomiast Witold Bańka nie przewiduje, żeby na sytuacji w PKOL-u ucierpieć mieli polscy sportowcy i na przykład nie mogli wystąpić na Igrzyskach. Jednak, żeby do tego nie doszło, najpierw środowisko sportowe musi się oczyścić samo, podkreśla szef WADY. Posłuchajcie i przeczytajcie więcej na rmf24.pl.
2: Przypomnę, 8 września w tej sprawie zbierze się prezydium zarządu PKOL-u. Zaraz potem może też dojść do posiedzenia pełnego zarządu komitetu, czego domaga się część jego członków. To właśnie zarząd większością 2/3 głosów może odwołać z funkcji prezesa Radosława Piesiewicza. Już za kilka chwil w radiu RMF24 będziecie mogli posłuchać wywiadu na żywo z byłym marszałkiem, obecnie wicemarszałkiem Sejmu, Szymonem Hołownią z Polski 2050. Rozmowę w naszym sejmowym studiu poprowadzi Kacper Wróblewski. Zapraszam serdecznie w jego imieniu. Jeszcze więcej informacji podajemy w radiu RMF24. Polecamy waszej uwadze. A teraz wdech, wydech. Dla pracy mózgu każdy oddech się liczy i ważne są nie tylko jego rytm czy głębokość. Najnowsze doniesienie naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego przynosi Grzegorz Jasiński. Witamy serdecznie. No, zdają się potwierdzać to, co w niektórych kulturach uznaje się za oczywistość.
9: Tak, to prawda. Potwierdzają, że kształt i szybkość każdego pojedynczego oddechu ma bezpośredni wpływ na aktywność neuronów w obszarach odpowiedzialnych za myślenie, emocje i pamięć. W eksperymencie analizowano zapisy aktywności mózgu u 16 osób, którym ze względów wyrobów medycznych w terapii padaczki wszczepiono bezpośrednio do mózgu elektrody. To pozwoliło na niezwykle precyzyjne pomiary. Okazało się, że dokładny przebieg każdego oddechu ma odbicie w kształcie fal mózgowych w obszarach odpowiedzialnych za emocje, motywację, przyjemność, myślenie, uwagę i pamięć.
2: A jak tę wiedzę będzie można wykorzystać?
9: Z jednej strony może mieć kluczowe znaczenie dla zrozumienia i leczenia zaburzeń, w których relacja między oddychaniem a pracą mózgu zostaje zaburzona, takich jak zespół nagłej śmierci niemowląt. Z drugiej potwierdza, że świadoma kontrola oddechu stosowana choćby w technikach relaksacyjnych faktycznie działa.
2: Dobrze, oddychać i słuchać dobrego radia. Polecamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący...

słońce zaświeciło znów. Hej, przychodź cieniu wietrze, wiej, wiej. Ej, ty chłopcze, na nim jesteś, możesz poczuć się jak nieswój. Coś ci zacznie świtać w głowie, tu nie trzeba końskie zdrowie, a nawet dużo bardziej niż końskie zdrowie. Do czego? Ho, ho, ho. Bo ja tego znieść nie mogę, że do

0: stylistka?
1: Fryzjerka.
0: Jasne.
2: Lecz nie wypada narzekać co krok. Chciałam długo żyć i szczęśliwie, no to mam.
0: Już wystarczy, ja się tym zajmę.
3: I jak się czujesz?
0: Zajęta, ale to chyba dobrze.
3: Cieszę się, że tak uważasz, bo ceremonia powitalna to dopiero początek. Jutro jest festiwal, a potem królewski bankiet i w końcu ceremonia koronacyjna w niedzielę.
0: No nie wierzę.
3: Poważnie? Słuchaj, Roszpunko, wiem, że bycie księżniczką to dla ciebie nowość, ale musisz się trochę bardziej postarać.
0: Ale ja się naprawdę staram. Przecież wiem, jakie to ważne dla mojego ojca.
4: Zgodnie z życzeniem waszej mości podwoiliśmy stracharze przy bramie głównej i wszystkich wieżach.
5: Dobrze, przybędą goście z całego świata. Chcę, by czuli się u nas bezpiecznie. Na koronację mojej księżniczki wszystko musi być przygotowane idealnie.
6: Cześć, tato.
7: Chodź, przytul się do mnie i ciesz się tym dniem. Nie bój się snów swoich śnić. Nie dam ci upaść, ochronię przed złem, żeby długo nam i szczęśliwie przyszło żyć.
5: Jako księżniczka musisz dbać o wizerunek nie tylko swój i rodziny, ale i całego królestwa.
6: Nie martw się, tato, nie zawiodę cię.
0: Ale skoro już tak sobie rozmawiamy o tej całej koronacji, to wiesz, te moje wszystkie powinności są takie ekstra, ale myślisz, że mogłabym mieć też odrobinę czasu tylko dla siebie?
5: Wiem, że to dla ciebie nowość, ale przywykniesz. Jak twój chłopak, który już czuje się u nas dosłownie jak ryba w wodzie.
8: Helmut, człowieniu! Ten kapelutek zdecydowanie zadaje szyku. Wiem, co sobie myślicie. Czemu Julek ma dzisiaj tak dobry humor?

Wybrałam swój los, lecz czy tam nadal iść chcę? Jak to ma być? Czy mi to

No dobra, pełen luzik, tylko zaprezentujesz się wszystkim najważniejszym ludziom na świecie na oczach swojej mamy i taty i całego królestwa. Będzie dobrze.

Jeździ tej tok przez pustynię i mrok, płynie z dzikich, dalekich stron. Z nieba leje się żar, kupców tumult i wrzask, brzmi złowieszczo, lecz hej, to dom. Opowieści tej wir budzi was, porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. Wzywa was, sina dal, lod dywanem do gwiazd, dajcie

Kwiatki pachną jak słodki miód. Perski szal kupić chcesz? Targuj się, dobrze wiesz. Dużo więcej jest wart ten cud. Złota blask.

0: Słuchacie RMF dla dzieci.
1: Śpi maleństwo już, słodkie oczka zmruż.

0: złość się i miota.
1: Co ty szpani tu

0: bieganie, skoki.
1: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
2: Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam.
3: Na zegarach już prawie 13. Dajcie głośniej, to są fakty w RMF FM.
2: Akty dywersji i sabotażu w Polsce powodem specjalnych działań w zakładach chemicznych Nitrochem w Bydgoszczy. W faktach także reakcje na przemówienie prezydenta. Głowa naszego państwa na Westerplatte zaapelowała o wojenne reparacje. Karol Nawrocki wzywał Niemców do zapłaty za zbrodnie, a rząd Donalda Tuska o solidarność w tej sprawie. Na koniec gratka dla pasjonatów kryminalnych seriali. Produkujące materiały wybuchowe zakłady chemiczne Nitrochem z Bydgoszczy wzmacniają bezpieczeństwo. Firma podpisała specjalne porozumienie z dwiema jednostkami Wojsk Obrony Terytorialnej. Ich żołnierze mają pomóc w ochronie zakładów w sytuacjach kryzysowych. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada przynosi tę informację. Witamy, Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
2: Na czym polega to porozumienie?
4: Chodzi głównie o wspólne szkolenia żołnierzy i pracowników spółki, wymianę doświadczeń i przygotowanie procedur na wypadek nadzwyczajnych sytuacji. Mowa o skutecznym współdziałaniu w warunkach kryzysowych. W porozumieniu wymieniono m.in. patrole, obserwacje i monitoring terenu zakładu i obszaru przylegającego do firmy. Dzięki temu żołnierze WOT, jak to ujęto, mają uzyskać znajomość topografii, co w przypadku kryzysu ma skrócić czas reakcji do minimum. Jak zaznaczają władze Nitrochemu, podpisanie porozumienia ma związek ze zwiększającym się zagrożeniem hybrydowym. Chodzi też m.in. o zapewnienie stabilności dostaw kluczowych dla obronności Polski, a także NATO.
2: Niemiecka odpowiedzialność za wojenne zbrodnie i odpowiedzi Polaków. Poprosiliśmy o reakcję na poranny apel prezydenta. Karol Nawrocki na Westerplatte w rocznicę hitlerowskiej agresji na nasz kraj wezwał kanclerza Niemiec i naród niemiecki o załatwienie sprawy reparacji i zadośćuczynienia. Głowa naszego państwa argumentowała, że te pieniądze Polska mogłaby przeznaczyć na armię i przemysł zbrojeniowy. Prezydent Nawrocki zwrócił się także do naszych rządzących.
5: Bądźmy razem w tym dziele. Proszę o wsparcie pana premiera i polski rząd w ubieganiu się o reparacje od naszych zachodnich sąsiadów.
2: A co o podjęciu tematu niemieckich reparacji przez polskiego prezydenta myślą osoby, które uczestniczyły w porannych uroczystościach na Westerplatte?
6: Tą część historii należałoby naprawdę w końcu rozwiązać i dopracować, tak żebyśmy się nie czuli pokrzywdzeni.
7: Takie walki polityczne, które moim zdaniem na takich uroczystościach nie powinny mieć miejsca.
8: Myślę, że to było potrzebne nawet. Należą nam się reparacje.
9: To nie tak pochopnie i nagle, nie? To trzeba na spokojnie rozmawiać na ten temat, bo to taki temat drażliwy dla społeczeństwa i rządzących.
2: Usłyszał na Westerplatte reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
10: Cieszą nas takie fakty.
2: Dziś w naszej redakcji ważny dzień. Start radia RMF 24 na falach radiowych we Wrocławiu. W studiu Tomasz Terlikowski, prowadzący przedpołudniowy program w tej stacji. Tomku, czego mogą się spodziewać słuchacze?
11: Zacznę nietypowo, bo w naszym radiu przede wszystkim dużo dobrej, trochę spokojniejszej, ale bardzo energetycznej muzyki, takiej towarzyszącej w dniu pracy. Ale oczywiście to nie jest najważniejsze, bo najważniejsze są informacje, które cały dzień regularnie podajemy. Szersze i bardziej wyczerpujące niż w faktach. Faktach, które też oczywiście u nas są. A poza tym komentarze, rozmowy z ekspertami i politykami na najbardziej gorące tematy. I one także nie tylko rano o 7 i 8, ale cały dzień. I wreszcie dużo dobrego humoru.
2: Warto słuchać. Padł ostatni klaps na planie nowego sezonu Zbrodni po sąsiedzku. To komediowy serial kryminalny, a bohaterów połączyła obsesja na punkcie podcastów typu True Crime. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy serdecznie,
12: Dzień
2: Kasiu.
12: Dobry.
2: Redakcja kulturalna RMF FM.
12: Zgadza się.
2: To kogo zobaczymy w obsadzie?
12: No wracają we troje. Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez, a gościnnie wystąpią m.in. dwie laureatki Oscara, Olivia Colman i Meryl Streep.
13: Yes! Hi!
12: Po raz pierwszy bohaterowie opuszczają Nowy Jork. Akcja szóstej odsłony przenosi się do Londynu.
2: No yes!
12: Yes,
2: mówią fani. Z czego wynika tak ogromna popularność tego serialu?
12: Wydaje mi się, że legendą komedii, jak wspomniani Steve Martin, Martin Short, towarzyszy gwiazda młodego pokolenia Selena Gomez i to jest mocny punkt. Twórcy łączą klimat starych kryminałów retro typu Agatha Christie z lekką parodią podcastów True Crime i świata celebrytów. No i w każdym sezonie pojawia się jakaś naprawdę ikona kina. Premierowy odcinek zadebiutuje 8 grudnia.
2: No to szykuje się klimatyczna, filmowa rozrywka na późnojesienne wieczory. A na razie mamy letnie popołudnie. Z radiem.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: To ja odnośnie tego klimatu wyjątkowego. Ja wiem, że na to czekaliście. Za chwilę w RMF FM fragment powieści Lalka.

0: psuje, co się święci.
1: Co?
0: Opętał ich zły duch.
1: O.
0: Da w głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko dwóch. Ta noc karezą sprzyja, miłosny tchnęła czar. Tej sytuacji

leżała tu, widziałem to i nie cofnęła dłoni, gdy usnąłem ją. Nie, co za myśl, to mrzonki są, lecz dzisiaj oczy na mój widok zaszły mgłą.

0: Popatrzcie no,
1: nie wierzę w to.
2: No nie ma co.
3: To prawda, Boże, sami znajdą drogę, kto pomyślałby.
0: Przeciwna sprawa, bo anu.
4: Być może już za kilka dni coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
2: Tak może być. Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
5: Ale co, mamo?
6: Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
5: Ale co się wydarzy? O co chodzi?
1: Powiem ci, jak będziesz starszy.
7: Już jestem, o 3 sekundy.
1: Bryczku, och, tu urwi się ty.

Każdy wie, rakieta mnie zabierze tak daleko, gdzie ja chcę. Polecę na planety, na których nie był nikt. Gdy wsiądę do rakiety, nowe światy zwiedzę w mig. Jak chcesz, to do mnie dołącz, znajomym powiedz cześć. I lećmy, aby zdążyć na księżycu obiad zjeść.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że cham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: Jej żebra obwisłe są do...
1: Ej, zmieniasz słowa.
0: No bo dzieci słuchają. I włosy ma jak chwasty. I garbi się noce i dnie.

0: wskakać na wosaka. Razem z drzawą zieloną przez kałużę skakać.
1: Hej, maluchy!
2: Hej, dzieciaki!
3: Co wy na to, że będziemy się bawili całe lato?
0: Ale będzie wesoło!
1: Poskacz, poskacz!
0: Teraz ty zaśpiewaj, Misiu!
1: Dobrze.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Dnia, a teraz jesteśmy w studiu faktów, bo na zegarach już prawie 14. Przy mikrofonie Bogdan Zalewski.
2: Serdecznie zapraszam. Łukasz Mejza, były poseł Prawa i Sprawiedliwości, już bez prawa jazdy. O skutkach braworowej jazdy polityka dowiedział się reporter RMF FM. Nowe policyjne siły skierowane do Kędzierzyna Koźla. To nowe nasze informacje z miasta na Opolszczyźnie, w którym brutalnie zamordowano kobietę. Komisja w sprawie afery Zonda Krypto? Prezes Kaczyński proponuje. Wicemarszałek Hołownia odpowiada. Łukasz Mejza w końcu stracił prawo jazdy. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, dokument posła wybranego z list Prawa i Sprawiedliwości zatrzymał starosta z Krosna Odrzańskiego w Lubuskiem. Powodem jest drastycznie przekroczony limit punktów karnych. Głównie za zbyt szybką jazdę samochodem. Krzysztof Zasada przynosi nowe informacje w tej bulwersującej sprawie. Witamy, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
2: Co dla posła Mejzy oznacza decyzja starosty?
3: Jeśli będzie chciał na nowo uzyskać uprawnienia, będzie musiał po pierwsze stawić się na badania, a następnie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy, teoretycznego i praktycznego. Jeśli nie zda tego sprawdzianu, aby znów móc legalnie jeździć samochodem, musi przystąpić do kursu na prawo jazdy i po tym kursie zdać egzaminy, jak każdy, kto stara się o ten dokument. Odebranie parlamentarzyście prawa jazdy było możliwe po wielomiesięcznej batalii uchylenia mu najpierw immunitetu poselskiego oraz potem wielokrotnych próbach doręczenia mu korespondencji. Z naszych wyliczeń wynika, że za wykroczenia, które ma na koncie, powinien otrzymać w sumie ponad 220 punktów karnych. Wśród przewinień mam m.in. jazdę z prędkością 200 km na godzinę w miejscu, w którym było ograniczenie do 120.
2: Dodatkowi policjanci zostali skierowani do Kędzierzyna Koźla w Opolskiem. Chodzi zarówno o poszukiwanie sprawcy piątkowego zabójstwa kobiety, jak i o uspokojenie mieszkańców. Jak dotąd zabójca pozostaje nieuchwytny. W dzielnicy Żabieniec, gdzie doszło do zbrodni, od rana jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Marcin Buczek. Witamy, Marcinie.
4: Jestem ponownie.
2: Po piątkowej zbrodni widać zmiany w zachowaniu mieszkańców?
4: Oczywiście, gdy się tutaj wjeżdża, wydaje się, że wszystko jest jak dawniej. Widziałem mieszkańców pracujących w ogródkach, ktoś jechał na rowerze, obok działa warsztat samochodowy, ale jak tylko zaczyna się tu rozmawiać, oczywiście dominuje jeden temat, a wejście do lasu, jak słyszę od mieszkańców, nie jest już takie jak dawniej.
5: Wszyscy o tym rozmawiają, panie się boją do lasu, biegały, chodziły z kijami, jeździły na rowerach. Teraz się to trochę ograniczyło, nawet nie trochę, a bardzo.
6: Cały czas człowiek przez ten las jeździ, a niektórzy z pracy w nocy wracają, to też już nie może się zdarzyć. Nie musi jeździć tam gdzieś bokami, tą ulicą główną, no ale różnie bywa.
4: Policjanci zebrali już pierwsze ślady dotyczące zbrodni, analizują przekazane im nagrania i przesłuchują świadków, ale szczegółów swej pracy nie zdradzają.
2: Prawo i Sprawiedliwość chce powołać komisję zaufania publicznego, która miałaby zbadać aferę Zonda Krypto. Jak zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, jego ugrupowanie złoży w tej sprawie projekt ustawy w Sejmie. Na linii sejmowe studia RMF FM i nasz dziennikarz Kasper Wróblewski.
7: Witam ponownie.
2: Dzień dobry, Kasprze. Kto miałby zasiadać w tej komisji?
7: Nie politycy, a według deklaracji Jarosława Kaczyńskiego niezależni eksperci. Miałoby ich być 15. O tym, jakie mieliby uprawnienia, mówił prezes PiSu.
8: Prawo do przesłuchań, wzywania, w razie braku odzewu na to wezwanie, także korzystania z pomocy organów ścigania, w szczególności policji, żeby kogoś takiego doprowadzić. Prawo do przekazywania wniosków do prokuratury.
7: Pomysł krytykuje koalicja rządowa, podkreślając, że aferę wyjaśni prokuratura.
9: Płacimy już prokuratorom, płacimy sędziom. Płacić jeszcze po kilkanaście tysięcy złotych jakiejś nowej instytucji, która będzie się nazywała instytucją zaufania publicznego?
7: Mówił wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
10: Głos uczniów w RMF FM.
2: 1 września, a niektórzy uczniowie ciągle nie gotowi. Niektórych czeka wycieczka do sklepów po rzeczy do szkoły. Nasza reporterka Anna Pałamar rozmawiała z młodzieżą w Szczecinie.
11: Ja mam kupione wszystko.
12: Ja jeszcze nie do końca.
7: Czego jeszcze brakuje?
12: Zeszytów i kredek, ołówków, gumek, leksiku. Tylko piórnik mam. Zeszyty może mam gdzieś w szafach.
7: To jeszcze trochę tych zakupów cię czeka.
12: Niestety. Jeszcze dzisiaj.
13: Dzisiaj nie będę pakował, na jutro.
7: Macie już wszystkie zakupy zrobione na nowy rok szkolny?
12: Tak, nie.
14: Tak.
15: Nie mam pendrive'a.
7: I czego jeszcze wam brakuje?
15: Butów.
7: Na WF.
2: Butów brakuje? No to w nawiązaniu do wesela Stanisława Wyspańskiego można powiedzieć, trzeba być w butach w szkolnej sali. Przyjemnych i tanich zakupów życzymy.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Pięć po czternastej, powoli kończycie pracę, zaczynacie myśleć o zakupach, dzieciach, plan...

Tam, gdzie gęsto rosną drzewa, a pod stopami miękki mech, zerka zza pnia w kapeluszu kolega, i drugi, i trzeci, aż tylu ich jest. Oto podgrzybek i pani pieczarka, borowik szlachetnie wypina pierś. Jest też wstyd,

skryty w trawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb ma nieprzeciętny styl. Gdy wypatrzysz w lesie pod kapeluszem trzon, już wiesz, że to on.

0: mają jeść.
1: Grzyb, grzyb, grzyb, choć nie jest piękny zbyt. Choć skryty w prawie i choć nieśmiały,

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
2: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu.
0: Są pytania?
3: Kiedy mnie

0: Ej, cupaj w góry, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy ląd, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, ciupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno wkręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy.

0: łopaj się, łopaj, łopaj się, łopaj w górę, czasem w bok.
1: Choć płynie płaszcz, widzimy los, przyciąga, daje wzrok.
0: Tak unosi cię, prowadzi, gdzie nie byłeś jeszcze sam. To będziesz nawet sufit, chociaż dość wysoko.

cóż, hiena to zwykły prymityw. Tak zawsze sądziłem, lecz dziś, gdy snuję swój plan znakomity, i hieny przydadzą się mi.

Nie macie za grosz wyobraźni, intelekt, no szkoda mi słów. Lecz mówię dziś do was wyraźnie, niech lepiej mnie słucha kto zdrów. Wysilcie choć trochę.

0: Czy to tak was, jak i mnie?
1: Powiem, że was szansa życiowa.
2: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
3: Moją rodziną i z wózkiem jest, tym bardziej jestem wstrząśnięty. Wracamy do tego tematu. 15. Bogdan Zalewski.
4: Wciąż niezabezpieczona ulica Solna w Krakowie. Miejsce tragicznego wypadku sprzed półtora tygodnia. Czy bardzo dotkliwy dla uczniów jest szkolny zakaz telefonów, tabletów, smartwatchy? Reporter RMF FM pytał uczniów w Olsztynie. Odpowiedzi mogą was zaskoczyć. Fantazyjne kreacje na wystawie w Muzeum Mody w Paryżu. Niezwykłą ekspozycję opisze nasz korespondent nad sekwaną. Mimo wcześniejszych zapowiedzi nie ma ani progów zwalniających, ani innych dodatkowych zabezpieczeń na ulicy Solnej w Krakowie. To tu 10 dni temu rozpędzony samochód wjechał na spacerujące chodnikiem małżeństwo z dzieckiem. Rodzice zginęli, a ranny 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala. Nieopodal miejsca tragicznego wypadku jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Paweł Konieczny. Witamy, Pawle. Dlaczego nie spełniono tych obietnic?
5: No nie pozwalają na to przepisy, a nadal prowadzone są analizy zarówno ruchu drogowego, prędkości i zgodności proponowanych rozwiązań z obowiązującym prawem. O tragicznym zdarzeniu sprzed 10 dni przypominają z kolei dziesiątki zapalonych zniczy.
6: Poruszyło. Bardziej dotknęła mnie ta sprawa niż wiele innych wypadków. Może dlatego, że chłopczyk został sam, stracił rodziców, ledwo przyszedł na świat. Niewyobrażalne to jest.
5: Usłyszałem od jednej z osób, które postanowiły dziś uczcić pamięć po 32-latkach, którzy zginęli w wypadku. Jak udało mi się ustalić, 8-miesięczny Oliwier czuje się coraz lepiej i dochodzi do zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Od czasu wypadku krakowskie Zabłocie jest często patrolowane przez służby. Pod koniec sierpnia odbyła się w całym mieście nocna akcja policyjnej grupy Speed, podczas której wręczono kierującym ponad 100 mandatów. Z ulicy Solnej w Krakowie, Paweł Konieczny.
4: A teraz uwaga kierowcy w zachodniopomorskim. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 25 w Opatówku. Dachowało tam auto osobowe. Prowadzono ruch wahadłowy. 7 powołanych przez obecną koalicję rządzącą sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło w gabinecie prezesa Bogdana Święczkowskiego wniosek o zwołanie zgromadzenia ogólnego sędziów. To efekt decyzji ministra finansów, który nie wpisał wydatków na Trybunał do przyszłorocznego budżetu z powodu braku uchwały zgromadzenia w tej sprawie. Bez takiej uchwały Trybunał nie będzie miał pieniędzy na działanie w przyszłym roku.
7: Czas już w imię odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale za dobro i Trybunału i ogółu zmienić to wadliwe podejście, zwołać zgromadzenie, dopuścić nas do udziału w zgromadzeniu do orzekania i w ten sposób zażegnać ten ciągnący się kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego.
4: Mówił naszemu dziennikarzowi Tomaszowi Skoremo powołany przez rządzącą koalicję sędzia Krystian Markiewicz. We wszystkich szkołach podstawowych uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów, tabletów czy smartwatchy. Wyjątek to cel dydaktyczny czy pilny kontakt z rodzicami za zgodą nauczyciela. Jak uczniowie podchodzą do tych zmian?
8: Dużo osób używa telefonu, w sensie moim zdaniem jest okej.
9: A jak u ciebie?
8: Też słusznie.
9: Czy powinno to dotyczyć wszystkich urządzeń takich elektronicznych, czy na przykład smartwatchy powinny być dostępne?
8: Zależy, do sprawdzania godziny jak najbardziej, ale tak do grania na smartwatchach to tak średnio.
9: Bywa tak, że na przykład dzieci mają smartwatche, żeby rodzice wiedzieli, że są w szkole?
8: Tak, tak, często tak jest.
9: No i tutaj powinny być dostępne, czy nie?
8: Tak. Powinny, ale tak z umiarem.
4: O opinię uczniów z Olsztyna poprosił reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
10: Moda w faktach RMF FM.
4: Furorę robi paryska wystawa najpiękniejszych haftów, złoceń, koronek oraz innych dekoracji wytwornych sukni z całego świata w Muzeum Mody. Kolekcja ponad 300 unikatowych kreacji przyciąga tłumy zwiedzających. Ekspozycję podziwiał już korespondent RMF FM w Paryżu, Marek Gładysz. Marku, co przyciągnęło twoją uwagę?
11: Polskie stroje z XVIII wieku sąsiadują na wystawie ze współczesnymi sukniami wieczorowymi najsławniejszych dyktatorów mody. Nie ma podziałów na epoki, wszystko jest chronologicznie przemieszane, po to by udowodnić zwiedzającym, że moda kołem się kręci, że się tak wyrażę. Dworskie haftowane i złocone szaty przypominają czasami do złudzenia suknie z laserowymi nadrukami zdobione perłami i ptasimi piórami. Niektóre z eksponatów warte są kilkaset tysięcy euro. Wyobraźnia twórcza funkcjonuje u tych projektantów mody na najwyższych obrotach. Zwiedzając tę wystawę mamy wrażenie, że przenosimy się do innego świata, tłumaczy mi zaskoczony młody paryżanin.
4: Zobaczcie, fotoreportaż Marka Gładysza z tej wyjątkowej wystawy na rmf24.pl. Polecamy wielobarwne i wielokształtne suknie jak upierzenie egzotycznych ptaków.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Smyczki, pędy, słowa.
1: Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją.
0: Tak, chcesz ją, trochę czujesz trochę.

0: garnka będzie miało.
1: Wysypało się kakao.
2: A rodzynki i migdały?
1: Ojejku, same w buzi bezlukały.
2: Ojej, ale tu straszny bałagan.
1: Posprzątamy.

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko...

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Bus uderzył w bariery na trasie S3 w pobliżu węzła Polkowice Północ w województwie dolnośląskim. Zablokowany jest pas w kierunku Legnicy. Krakowscy śledczy wciąż czekają na sprowadzenie do Polski podejrzanych o śmiertelne pobicie mężczyzny w Nowej Hucie. Zostali zatrzymani w ubiegłym tygodniu na Słowacji.
2: Dwie osoby podejrzane dorosłe, wobec których prokurator sporządził postanowienie o przedstawienie zarzutów i uzyskał europejski nakaz aresztowania. Trzecia osoba jest tymczasowo aresztowana. Ten mężczyzna nie przyznał się do zarzutu, odmówił składania wyjaśnień.
1: Tłumaczył Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie. Dwie pozostałe osoby podejrzane w sprawie śmiertelnego pobicia są nieletnie. Jedna z sieci brytyjskich supermarketów wprowadziła wózek na zakupy, który używa sztucznej inteligencji. Przetestował go nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Wózek posiada 3 skanery, które automatycznie rozpoznają kody kreskowe, ma własną wagę i podaje aktualną łączną cenę produktów, które już zostały wybrane. Na razie to projekt pilotażowy. Wszystko zależy od tego, czy klientom się spodoba. Jak już się zorientujesz, o co chodzi, wszystko idzie gładko. Zakupy po prostu robi się szybciej, mówi jedna z klientek brytyjskiego supermarketu. Po zgromadzeniu produktów i podsumowaniu sumy, przy wyjściu raz jeszcze skanuje się końcowy kod kreskowy i płaci za zakupy. Sztuczna inteligencja uprzejmie dziękuję.
1: Było o wózku, będzie o wozach. Kierowcy samochodów, dużych i małych, posłuchajcie nowych faktów RMF FM już za niecałe pół godziny. Opiszemy aktualną sytuację na rynku paliw. Jest ciekawie. Warto nas stale słuchać, także o 16.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: No właśnie, tankowanie. To teraz muzyka, która pozwoli wam ustać przy tym tankowaniu.

0: i dzięki!
1: Misiu, zobacz!
2: O, idzie po drabinie.
1: O jejku!
2: Jaki czarny. O, kto to jest?
1: Nie spadnie?
3: Idzie kominiarz po drabinie, po drabinie, po drabinie. Fiku, miku, już w kominie jest.
4: Idzie kominiarz po drabinie, po drabinie, po drabinie. Fiku, miku, już w kominie jest.

0: Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje, a miał ich wszystkich 123.
1: Hejże dzieci, hejże ha, hejże ha, hejże ha.
0: Róbcie wszystko co i ja, co i ja.
1: Hejże dzieci, hejże ha, hejże ha, hejże ha.
0: Róbcie wszystko co i

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, jest godzina 16. Anna Wachowska, Bogdan Zalewski.
2: Dzień dobry, zapraszamy.
3: Witamy. Polska ma uzyskać z Unii pieniądze za pomoc zbrojną dla Ukrainy.
2: Kiedy i o jakie sumy chodzi? Dowiedziała się brukselska korespondentka RMF FM.
3: Czy Rosja dla zachodniej Europy zawsze już będzie czarnym charakterem?
2: Niekoniecznie. Postrzeganie Moskwy może się zmienić po zakończeniu wojny z Ukrainą.
3: Posłuchajcie głosu eksperta.
2: A na koniec faktów RMF FM?
3: Paliwowy zawrót głowy.
2: Polska dostanie około 400 milionów euro z unijnego funduszu pokojowego za broń przekazaną Ukrainie.
3: A chodzi o fundusz, który ponad 3 lata temu blokowały Węgry za rządów Viktora Orbana.
2: Wiceminister obrony Paweł Zalewski, który bierze udział w nieformalnym posiedzeniu unijnych ministrów obrony, potwierdził te informacje w rozmowie z korespondentką RMF FM w Brukseli.
3: Połączmy się więc z Katarzyną Szymańską-Borginą. Kasiu, co jeszcze usłyszałaś od wiceszefa MON?
4: Zalewski przekazał mi, że te 400 milionów euro wpłynie do Polski w przyszłym roku, zasilając fundusz wsparcia sił zbrojnych. Polska może dostać dodatkowo od 10 do 30 milionów euro, ale ta kwota jest jeszcze negocjowana. Wiadomo, że Polska jeszcze przed węgierską blokadą otrzymała zwrot w wysokości 830 milionów euro. Unia odchodzi teraz od systemu zwrotów dla unijnych państw za przekazaną już broń, by większą część pieniędzy kierować bezpośrednio na Ukrainę. Dzisiaj ministrowie obrony dali zielone światło, by na nowe zamówienia uzbrojenia dla Ukrainy przeznaczyć 1 miliard euro, a 900 milionów na unijną misję szkolenia ukraińskich żołnierzy, która także odbywa się w Polsce.
5: Europa według faktów RMF FM.
2: Część ekspertów nie wyklucza, że po zakończeniu wojny z Ukrainą Rosja może być dopuszczona do bliższej współpracy z Europą.
3: Analityk Strategy and Future Albert Świdziński zwraca uwagę, że zwłaszcza na zachodzie Europy zyskują na popularności partie, które nie postrzegają Rosji jak zagrożenia. Jeśli dojdą do władzy, mogą dokonać takiego zwrotu.
6: Dojdą do wniosku, że to zagrożenie jest ograniczone. Że Rosja w przeciwieństwie do ZSRR nie ma zdolności i nie będzie miała ambicji do zdominowania, do osiągnięcia hegemonii regionalnej w Europie, do zdominowania całego kontynentu europejskiego, a jedynie do stworzenia sobie strefy wpływu, co jest egzystencjalnym zagrożeniem dla nas, dla Polaków, ale nie jest już egzystencjalnym zagrożeniem dla Niemców czy Francuzów.
2: Czy Europa ma szansę pozostać kluczowym graczem wśród światowych mocarstw?
3: O tym w nowym odcinku podcastu Michała Zielińskiego Wojna Światowa na RMF On i YouTubie RMF24. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 91 w Łódzkiem.
2: W Gomunicach, to odcinek Kamieńsk-Radomsko, ciężarówka zderzyła się z autem osobowym.
3: Trasa jest zablokowana w obu kierunkach.
2: Oblężone stacje paliw i tankowanie do pełna. Tak w wielu miejscach wyglądał wieczór przed wygaśnięciem pakietu ceny paliwa niżej.
3: Pojawiły się doniesienia o stacjach, na których paliwa zabrakło.
2: W faktach Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM. Co w tej sytuacji robi Orlen?
7: Orlen skierował dodatkowe cysterny tam, gdzie wystąpiły braki. Płocki gigant potwierdza, że wczoraj z powodu wyjątkowo wysokiego zainteresowania wystąpiły czasowe ograniczenia dostępności paliw, ale były to pojedyncze lokalizacje. Popyt przerósł podaż, a nic dziwnego, bo po północy ceny benzyny 95 i oleju napędowego skoczyły nawet o ponad złotówkę za litr, a będzie coraz drożej, bo rośnie cena ropy. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem znów się zaognia, co widać w cieśninie Ormus.
8: Przez ten kluczowy przesmyk w tym momencie przepływa około 2 do 4 milionów baryłek dziennie.
7: Zauważa analityk XTB Michał Stajniak. To kilka razy mniej niż jeszcze 2 tygodnie temu i skutki ograniczonego transportu widzimy właśnie teraz na stacjach paliw.
3: W faktach kulturalnych RMF FM za pół godziny nowe wieści z planu nowego filmu Johnny'ego Deppa.
2: I zaproszenie na komedię romantyczną.
9: Oh, it was really fun.
3: Będzie i zabawnie.
2: I wzruszająco. Słyszymy się o 16.30.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia. Organizator...

Ola, ola, ola! I jak wam się podobało? Fajne, co? Powiem wam, że wymyśliłem inne, fajniejsze słowa. Tylko nie wiem, czy to jest po hiszpańsku, ale po francusku. To ja zaśpiewam i wy zaśpiewacie ze mną, dobra? Raz,

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Zakończył się podziemny protest górników w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach, poinformowała Polska Grupa Górnicza.
2: Pracownicy sprzeciwiali się angażowaniu firm zewnętrznych do likwidacji zakładu oraz planowanemu zwolnieniu dyrektora odpowiedzialnego za ten proces.
1: Górnicy w ramach protestu zjeżdżali pod ziemię, ale powstrzymywali się od pracy.
2: PGG przekazała, że po południu zarząd spółki i związkowcy doszli do porozumienia.
1: Kraje NATO i Unii Europejskiej naciskają na Hiszpanię i Grecję, aby przekazały Ukrainie pociski przechwytujące Patriot, podała agencja Bloomberga.
2: Kwestia ta będzie omawiana dziś i jutro przez unijnych ministrów spraw zagranicznych i obrony oraz przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Norwegii, Islandii i Szwajcarii.
1: Portal Kyiv Independent podał, że ze względu na brak pocisków do systemów Patriot, Ukraina zmienia strategię i zamiast zestrzeliwać rosyjskie rakiety balistyczne, zaczyna polować na same wyrzutnie na terytorium Rosji.
2: Znaleziono ładunki wybuchowe niedaleko dużej elektrowni węglowej w Turnopreilach w Brandenburgii w Niemczech.
1: Zagrożenia dla ludności nie ma. Na miejscu pracują saperzy.
2: Policja miała znaleźć na miejscu kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi.
1: Trafiona miała zostać stacja transformatorowa przy elektrowni.
2: Rzecznik operatora elektrowni przekazał, że nikt z pracowników nie odniósł obrażeń. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta zaprasza na fakty kulturalne RMF FM. Witamy, Kasiu.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Na początek Johnny Depp jako słynny skąpiec, Ebenezer Scrooge.
3: Czyli bohater opowieści wigilijnej Dickensa, jednej z najsłynniejszych literackich opowieści bożonarodzeniowych. Powstaje nowa ekranizacja i właśnie pojawiły się nowe zdjęcia Johnego Deppa. Reżyser Ty West, co ciekawe, jest specjalistą od horrorów. Mówi, że od dzieciństwa jest wielkim fanem tej historii bogatego skąpca, a szczególnie interesuje go jej nadprzyrodzona strona, czyli te trzy duchy odwiedzające Scrooge'a. Ale stawia też na emocje, na wzruszenie. Premiera w listopadzie. Już jest w naszych kinach komedia romantyczna Tylko jedna noc. On to właściciel pizzerii, który planuje się ustatkować, a ona jest romantyczką, która szuka miłości. Grają ich Callum Turner i Monica Barbaro.
4: Oh, it was really fun.
3: To była świetna zabawa. Ja uwielbiam takie komedie oparte na ruchu, na pracy ciała, bo w końcu wywodzę się z tańca, więc kiedy tylko mogę, to tańczę, gram i sprawia mi to ogromną frajdę. Trafiłam na świetnego partnera i świetnie się bawiliśmy, mówiła aktorka na premierze filmu w Nowym Jorku. W przyszłym roku w Nashville i w Londynie odbędzie się festiwal poświęcony Dolly Parton, zmarłej tydzień temu ikonie muzyki. To będzie Dolly Fest w Hołdzie legendzie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

śpiewać, w mym sercu szczęście gra. Zrobiłem coś pięknego i to komuś radość da. Oj, były z tym problemy, chwilami było źle, lecz mam coś wspaniałego i to teraz cieszy mnie.

okręt przez odmęty, niezwyczajny, lecz zaklęty, z dna wypływa na powierzchnię, a gdy tylko dzień się zmierzchnie, okręt wznosi się do góry, nad obłoki i nad chmury, i zawisa niespodzianie w lazurowym oceanie. Tam na szczycie srebrnej góry mieszka ptak ognisto-biury.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Ze mną Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
2: Zapraszamy.
3: I kłaniam się. Aresztowany kierowca, który śmiertelnie potrącił chłopca i uciekł z miejsca wypadku.
2: Ta tragedia na drodze rozegrała się w zeszły piątek w małopolskim Zadrożu.
3: Paliwa rozpalają emocje na stacjach.
2: Ceny są wyraźnie wyższe.
3: To efekt powrotu do wyższej stawki podatku VAT
2: oraz końca maksymalnych cen detalicznych.
3: W faktach także o szczepionkach przeciwko grypie. Jest 3-miesięczny areszt dla sprawcy piątkowego wypadku drogowego w Zadrożu pod Olkuszem w Małopolsce.
2: 26-letni kierowca potrącił 15-latka, po czym uciekł. Nieprzytomnego chłopca znaleziono na poboczu drogi.
3: Pomimo kilku dni walki o życie w szpitalu, nastolatka nie udało się uratować.
2: Kierowca został zatrzymany w niedzielę. Usłyszał zarzuty spowodowania wypadku drogowego, którego następstwem były ciężkie obrażenia ciała oraz ucieczki z miejsca zdarzenia.
4: Z pewnością wobec tej okoliczności, że niestety poszkodowany zmarł, prokurator będzie musiał zmienić opis czynu, który jest zarzucony podejrzanemu. Natomiast jeśli chodzi o kwalifikację prawną i zagrożenie karą, to ono się nie zmienia w tej sytuacji. W związku z tym, że poszkodowany zmarł, sąd nie może wymierzyć kary niższej niż 5 lat pozbawienia wolności i do 20 lat pozbawienia wolności grozi podejrzanemu.
3: Powiedział naszemu reporterowi Tomasz Waszczuk,
2: rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie.
3: Od dziś jest znacznie drożej na stacjach benzynowych.
2: Wygasł pakiet ceny paliwa niżej, a tym samym wzrosły stawki za benzynę i olej napędowy.
3: Przy stacji na warszawskim Mokotowie jest nasz wóz satelitarny. Łączymy się z reporterką RMF FM Magdaleną Grajner.
2: Witamy.
3: Witamy, Magdaleno. Jak nową sytuację komentują kierowcy?
5: To zależy, czy tankuje prywatny posiadacz samochodu, czy właściciel firmy, który fakturę za paliwo wrzuci w koszty. Dla zwykłych kierowców koniec CPN to zła wiadomość.
6: Zdecydowanie chciałbym, żeby wróciły niższe ceny. Jednak dla mnie, dla młodego, jest to duży problem, który jeździ dużo samochodem, że no już prawie za 10 zł tankuje samochód. Dramat.
7: Teraz de facto jest taniej dla przedsiębiorców niż dla Szarego Kowalskiego.
5: Rozumiem, że pan te wczorajsze kolejki absolutnie się nie pchał.
7: No, akurat tutaj mieszkam, więc broń Boże się nie pchałem, tylko do 12 w nocy to trąbili, był korek.
5: To z kolei głos warszawskiego przedsiębiorcy. Kolejek dziś nie ma, ale za paliwo trzeba zapłacić nawet o złotówkę więcej niż wczoraj. Z Mokotowa Magdalena Grajnert.
3: Rusza sezon szczepień przeciwko grypie.
2: Preparat będzie podawany w przychodniach i wybranych aptekach.
3: I właśnie przed jedną z aptek w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej jest nasz reporter Michał Dobrowicz.
2: Michale, czy tam dotarł już zapas szczepionki?
8: Tak, szczepionka została dostarczona już pod koniec ubiegłego tygodnia i już może być podawana. To potwierdza farmaceuta Marian Witkowski z Okręgowej Izby Aptekarskiej.
9: Są już pierwsze osoby, które się zaszczepiły. Ten sezon w pełni się rozpocznie.
8: Kto na razie zgłasza się na szczepienia w pierwszej kolejności?
9: Na razie seniorzy.
8: I właśnie dla osób w wieku 65+, szczepionka przeciwko grypie w tym sezonie jest bezpłatna, podobnie jak dla dzieci i młodzieży oraz dla kobiet w ciąży. Pozostali płacą połowę ceny, czyli około 30 zł. Takich aptek jak ta, przed którą teraz jestem, czyli takich, w których farmaceuci szczepią pacjentów, są ponad 2000. To jest co piąta apteka w kraju.
10: Razem tworzymy fakty.
2: 95,1 FM to częstotliwość, którą warto zapamiętać, jeśli mieszkacie we Wrocławiu.
3: Radio RMF 24, nasza informacyjno-muzyczna stacja, jest już nie tylko w internecie, ale także na falach eteru.
2: W studiu faktów prowadzący popołudniowy program Tomasz Weryński. Tomku, co zmienia się dla słuchaczy z Wrocławia?
11: Rozwijamy się właśnie dla was, naszych słuchaczy. Jesteśmy teraz jeszcze bliżej mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska. Na antenie znajdziecie znane wam programy z Radia RMF 24, publicystykę w najlepszym wydaniu, najważniejsze rozmowy i oczywiście informacje z kraju i ze świata. Ale będzie też jeszcze więcej tego, co ważne dla mieszkańców stolicy Dolnego Śląska i całego regionu. No krótko mówiąc, Radio RMF 24 jest teraz we Wrocławiu jeszcze bliżej was.
3: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji i dobra muzyka.
2: Podkreślamy, teraz już nie tylko w internecie.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Prokuratura i biegły ustalili możliwe miejsce pojawienia się ognia. To są nowe fakty w sprawie niedzielnego pożaru hali z częściami do samolotów w Lublinie.
2: Pracę na miejscu trzeba było jednak przerwać, bo budynek grozi zawaleniem.
1: Podpalenie to jedna z hipotez w śledztwie, ale nie jedyna.
3: Prokurator przyjął różne wersje zdarzenia, od celowego podpalenia do powstania pożaru z przyczyn samoistych. Na chwilę obecną brak jest podstaw, aby potwierdzić lub wykluczyć, albo wskazać, że któraś z wersji jest bardziej prawdopodobna, a któraś z wersji jest mniej prawdopodobne.
2: Zastrzega Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Czy Szymon Hołownia powinien wejść do rządu?
1: Czy Maciej Byrek powinien zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
2: Te pytania padną w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Joanna Górska zaprosiła Joannę Muchę, posłankę niezrzeszoną, byłą wiceminister edukacji narodowej.
1: A jeszcze wcześniej minister sportu i turystyki. Zapraszamy po 18.
2: W faktach teraz naukowa sensacja dnia, która jeśli się potwierdzi, będzie naukową sensacją roku albo i dekady.
1: Grzegorz Jasiński przynosi doniesienia o możliwym odkryciu sygnału ciemnej materii.
4: Dzień dobry.
1: Wyjaśnisz?
4: No nie tak łatwo. Ciemna materia to jedna z największych zagadek współczesnej fizyki. Choć nie emituje, nie pochłania, nie odbija światła, jej obecność i oddziaływanie grawitacyjne jest praktycznie niezbędne do wyjaśnienia obserwowanego ruchu galaktyk, struktury wszechświata. Choć stanowi nawet 85% całkowitej masy kosmosu, nigdy nie udało się jej bezpośrednio zaobserwować. I teraz właśnie pojawiła się informacja, że w podziemnym obserwatorium Lux Zeppelin w południowej Dakocie zarejestrowano pojedyncze, niezwykle intrygujące zdarzenie, które może być pierwszym obserwowanym sygnałem oddziaływania tej ciemnej materii z materią normalną, konkretnie atomami ksenonu. Na razie o obserwacji poinformowano na konferencji naukowej w Japonii, nie nazywając tego jeszcze odkryciem, ale jeśli za tym pojedynczym przypadkiem pójdą kolejne, naukowa sensacja stanie się faktem.
1: No ale już to jest bardzo intrygujące. Przeczytajcie więcej na rmf24.pl. Tam także dłuższa rozmowa Grzegorza Jasińskiego o poszukiwaniach tej ciemnej materii.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień
6: Witamy.
2: Dobry.
6: Dzień dobry. Na stacjach benzynowych dzisiaj pustawo. Kto mógł, ten tankował wczoraj. I jeżeli ktoś to zrobił wczoraj, to bardzo dobrze zrobił. No bo dzisiaj paliwa mocno podrożały, nawet mocniej niż to zapowiadali analitycy. Średnio o 1,10 zł od północy, więc na większości stacji podstawowa benzyna 95 kosztuje ponad 7,60. Natomiast najzwyklejszy olej napędowy średnio 8,40. Czyli tankowanie do pełna podrożało od wczoraj średnio o niemal 50 zł. Co dalej? No, wyraźnej poprawy niestety nie ma co się spodziewać. Jeszcze w zeszłym tygodniu na światowych rynkach ropa taniała, no bo Iran i Oman zaczęły się dogadywać co do transportu ropy w świat.
7: W ślad za tym zaczęła spadać cena ropy, natomiast sytuacja na rynkach naftowych cały czas jest dynamiczna.
6: No bo nagle Amerykanie zaczęli znowu bombardować cele w Iranie i ropa znowu zaczęła drożeć, zauważa Grzegorz Maziak, analityk firmy ePetrol. Obecna drożyzna na stacjach utrzyma się także dlatego, że kursy walut pozostają wysokie. Euro kosztuje 4,33 zł, dolar 3,74, frank szwajcarski 4,61, a brytyjski funt 5,06 zł.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Lepsza połowa dnia w RMF FM jest 17:34.
8: Nowość od Margaret będziemy mieć.

0: trening. Podkowy wesoło w takt mu dzwonią. No a wąż,
1: biedny wąż,
0: on na brzuchu pełza wciąż.
1: No a wąż.

0: Bajsia?
1: Nie.
2: Jaś ma dwie nóżki do biegania, dreptania, chodzenia i skakania.
1: No a wąż?
0: Biedny wąż!
1: On na brzuchu pełza wciąż.
2: No a wąż? Biedny wąż! On na brzuchu pełza wciąż.
1: O, ugryzie cię, ugryzie!

0: No a wąż?
1: Biedny wąż!
0: On na brzuchu pełza wciąż.
1: No a wąż? Biedny wąż! On na brzuchu pełza wciąż. Znowu mnie straszysz!
0: No.
2: A cóż to jest za dziwny zwierzak? Nóg nie ma, na brzuchu świat przemierza. To jest wąż, śmieszny wąż, on na brzuchu pełza wciąż. To jest wąż, śmieszny wąż, co na brzuchu pełza wciąż.
0: Bałaś się węża?
1: Nie.
3: Słuchacie RMF dla dzieci.

0: To bracia Cola!
1: Franiu, Beniu, musicie mi pomóc!
2: Jasne, po to tu jesteśmy!
3: Braci Koala para, co nigdy nie nawala. Braci Koala para, o pomoc się postara w każdej chwili złej.
4: Bracia Koala.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Jesteśmy? Zapraszamy.
2: 18. Słuchamy.
1: Duże zmiany w rządowym projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym.
2: Na czym polegają, jakie niosą konsekwencje, wyjaśni nasz dziennikarz z redakcji ekonomicznej.
1: W imieniu Joanny Górskiej zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM.
2: Z Joanną Muchą, posłanką niezrzeszoną, byłą wiceminister edukacji narodowej.
1: Jednak najpierw nowe fakty w sprawie drogowej tragedii.
2: Nieopodal śląskiego Mykanowa. Na jutro wstępnie zaplanowano przesłuchanie kierowcy ciężarówki zatrzymanego po tragicznym wypadku na autostradzie A1 w okolicy Mykanowa w Śląskiem.
1: Zginęły 4 osoby, a 4 kolejne zostały ranne.
2: Reporterka RMF FM Anna Krobaczek w faktach. Aniu, co teraz dzieje się na miejscu wypadku?
3: Wciąż pracują tam służby, a A1 nadal jest zablokowana w kierunku Gorzyczek. Kierowcy muszą korzystać z objazdów i to nieprędko się zmieni. Z miejsca wypadku trzeba odholować zniszczone pojazdy i sprzęt, który wykorzystywany był przez drogowców. Do wypadku doszło około 9:00. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciężarówką 32-letni Polak, mieszkaniec województwa łódzkiego, najechał na pojazd obsługi autostrady. Zginęli 4 pracownicy firmy prowadzącej roboty drogowe. 4 kolejne osoby w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitali.
1: Ciężarówka potrąciła pieszego w Nagłowicach na drodze krajowej numer 78 w Świętokrzyskiem.
2: Uwaga, zablokowany jest pas w kierunku Jędrzejowa.
1: Rządowy projekt ustawy o najmie krótkoterminowym z kolejnymi zmianami.
2: Ministerstwo Sportu i Turystyki złożyło poprawkę, która radykalnie zmienia postać przepisów.
1: Szczegóły poprawki zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Co dokładnie przewiduje nowa propozycja rządu?
4: Poprawka pozwoli spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym zakazywać najmu krótkoterminowego w formie de facto usługi hotelarskiej. Taka decyzja zapadałaby w drodze uchwały. Następnie właściciel lokalu miałby pół roku, by zakończyć działalność. Możliwość zakazywania najmu przez spółdzielnie i wspólnoty miałaby wejść w życie dopiero od roku 2028. Dodatkowo mieszkańcy mogliby sami wszczynać kontrolę, czy w lokalu, aby na pewno nie odbywa się najem krótkoterminowy, one byłyby przeprowadzane przez samorządy. Tym samym jest to powrót do rozwiązań, które miał wprowadzić rząd, bo przypomnijmy, w pierwotnym projekcie te przepisy już były. Potem zostały wykreślone, dziś znów wracają.
5: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
1: Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM i radiu RMF 24.
2: Joanna Górska i pani poseł. Witamy obie panie.
6: Dzień dobry, Joanna Mucha, posłanka niezrzeszona, była wiceminister edukacji narodowej i była minister sportu i turystyki w drugim rządzie Donalda Tuska jest naszym gościem. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Po pierwsze, komisja śledcza czy ekspercka komisja zaufania publicznego?
7: Oni się ścigają między sobą. Komisja śledcza to pomysł pana Morawieckiego, komisja ekspercka pomysł pana Kaczyńskiego. Ścigają się między sobą w jaki sposób jakby podejść do tej sytuacji. Obie te komisje przede wszystkim wykazałyby bezczynność po stronie rządów PiS-u, wtedy kiedy już trzeba było brać się za ten temat.
6: Zonda krypto to afera PiS-u?
7: Absolutnie tak. Nie mam najmniejszych wątpliwości. Wiemy, kto brał kasę, wiemy, kto przyjmował prezenty, wiemy, kto jeździł, wiemy, kto składał poprawki, które były korzystne dla Zondy. Także nie mam tu najmniejszych wątpliwości. Natomiast żadna z tych rozwiązań, ja jeszcze się zastanawiałam, czy ta komisja śledcza być może ma jakiś sens, ale wydaje mi się, że żadne z tych rozwiązań nie jest jakby formułowane po to, żeby czegoś się dowiedzieć, tylko po to, żeby zaistnieć na tej scenie politycznej. Morawiecki próbuje uderzyć w środowisko Ziobry i w środowisko Konfederacji przy okazji tą swoją propozycją. W jaki sposób musiał PiS odpowiedzieć, tak to wyglądało.
6: No, na tej chwili, że od 2019 roku miałaby taka komisja badać sprawę zonda krypto i w ogóle kryptowalut i sam mówi, że mógłby stanąć przed komisją i zeznawać.
7: Dobrze, ale pamiętajmy, że Komisja Nadzoru Finansowego dwukrotnie składała wnioski dotyczące nadzoru nad kryptowalutami i dwukrotnie było to nie było kontynuowane. Więc naprawdę rząd PiS-u ma tutaj wiele za uszami. Na tej chwilę wszystko wskazuje na to, że instytucje państwa polskiego, czyli prokuratura, działają tak, jak powinny działać. Cały czas słyszymy o tym, że są jakieś nagrania, więc myślę, że kolejne tygodnie będą bardzo ciekawe, jeśli chodzi o całą tę aferę. Na tę chwilę mam wrażenie, że nie jest potrzebne żadne wyjątkowe narzędzie.
6: Jakie narzędzie jest potrzebne w PKOL-u, żeby ta cała afera i cała sytuacja nie przeniosła się na ruch olimpijski?
7: Bardzo trudne jest rozwiązanie, jeśli chodzi o PKOL, bo ten statut został napisany, ten, który obecnie obowiązuje, został napisany po to, żeby chronić pana Piesiewicza, po to, żeby on był właściwie nieusuwalny.
6: Nie do odwołania.
7: Tak, teraz w ciągu tygodnia ma się zebrać prezydium dopiero zarządu i to ono będzie decydowało o dalszych krokach. Mam wrażenie, że idzie to w stronę takiej walki na opinie prawne, ale mam też głębokie przekonanie, że to umocowanie pana Piesiewicza jest bardzo mocne i jeśli ta grupa, która wspiera pana Piesiewicza, no, zaweźmie się i postanowi po prostu nie oddać władzy, to wydaje mi się, że naprawdę będzie bardzo trudno ją odzyskać dla dobrego ruchu olimpijskiego.
6: Czyli we wtorek wiceprezesi mało mogą zdziałać, natomiast olimpijczycy czekają, bo MKOL mówi, że obserwuje, ale też grozi, że możemy być zawieszeni.
7: Tak, i to była też jakby spodziewana reakcja, bo MKOL w takich sytuacjach rzeczywiście reaguje. To my nie jesteśmy jedyni, którzy takim reakcją są poddawani. Natomiast nadal uważam, że to wcale nie oznacza. No, do momentu, kiedy pan Piesiewicz sam nie zrezygnuje, tam będzie prawdopodobnie pad, a mam przekonanie, że ta rezygnacja może się nie wydarzyć.
6: Rezygnacja z zakrat. Nauczyciele pokazują czerwoną kartkę rządowi. Wczoraj protest nauczycieli przed KPRM-em.
7: Mieliśmy ostatnio aferę związaną z wynagrodzeniami lekarzy. Jest ogromna część lekarzy, którzy zarabiają dziesięciokrotnie więcej niż nauczyciel, który uczy nasze dzieci. I oni mówią, my ratujemy wasze życie. A ja mówię, nauczyciele decydują o naszej przyszłości. O przyszłości naszej indywidualnej i przyszłości naszej jako społeczeństwa.
6: Donald Tusk musi zaspokoić potrzeby nauczycieli, żeby w kampanii sobie poradzić?
7: To powiązanie z płacą średnią jest absolutnie konieczne. Automatyczne waloryzacje są absolutnie konieczne.
6: Rząd mówi, że ma tylko 3% na podwyżki.
7: Tak, i te podwyżki są po prostu nieadekwatne do roli, którą pełnią nauczyciele. Dodajmy do tego jeszcze dodatkowe obowiązki, które wiążą się z reformą, z kompasem przyszłości. To nam pokaże, że naprawdę pieniądze dla nauczycieli powinny się znaleźć.
6: Nauczyciele to boomerzy? Powiedział Adrian Witczak na kampusie Polska.
7: Brakuje mi nawet słów, żeby to skomentować. Uważam, że to jest absolutnie skandaliczna i niedopuszczalna wypowiedź.
6: Ale minister Lubnauer potwierdziła, że tak.
7: Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Nauczyciele dzisiaj są poddawani takim presjom, jakim chyba nigdy dotąd w żadnym czasie nauczyciele nie byli poddawani. Z jednej strony bardzo niskie wynagrodzenia, z drugiej strony konieczność łączenia kilku etatów, bo najczęściej tak to wygląda. Plus korepetycje, plus dzieci z orzeczeniami, plus dzieci ukraińskie czy z innych krajów, które są w klasie. Plus zupełnie inne nastawienie rodziców i samych dzieci do procesu nauczania.
6: Odpowiedzialności naprawdę... dużo, pieniędzy mało. Przejdźmy do programu CPN. Koniec. To koniec. Błąd?
7: Ja byłam przeciwniczką wprowadzenia tego programu i nadal uważam, że mogliśmy te pieniądze wydać lepiej. Nie rozumiem strategii naszego państwa, które uważa, że im większy masz samochód, im więcej spalasz, tym bardziej będziemy ci pomagać. Uważam, że to, że naprawdę mamy na co wydawać pieniądze. To jest i opieka zdrowotna, to jest chociażby, to są chociażby podwyżki dla nauczycieli. Tak jak mówię, nie byłam zwolenniczką tego programu od samego początku.
6: No ale było spokojnie przez chwilę i było zadowolenie kierowców na stacjach benzynowych.
7: Oczywiście, że tak. Za każdym razem. Myślę, że chodziło głównie o to, żeby nie dać impulsu inflacyjnego. ale ja jestem głęboko przekonana o tym, że bez tego programu można było jakby sformułować inne narzędzia ochrony, chociażby wspomóc komunikację publiczną, która w tym momencie no też ponosiła wyższe koszty. To byłoby znacznie lepsze dla
6: czyli
7: ludzi.
6: Czyli przesiadka z samochodów do komunikacji miejskiej to byłoby rozwiązanie.
7: Nie, chodzi o przesiadka to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to są samorządy, które ponosiły wyższe koszty, które po prostu powinny mieć zrekompensowane te wyższe koszty.
6: Maciej Berek, w Trybunale Konstytucyjnym o to jest pytanie i jakie zadanie dostał od premiera Donalda Tuska, to już w części internetowej. Proszę Państwa, bardzo serdecznie. Zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Poblista, poblista. Poblista, 10 najpopularniejszych obecnie nagrań w Polsce.

0: Czy to ptak, czy to zwierz, fruwa nocą, nie to topeś.
1: Ja nie wiem, kto to jest topeś.
0: Nie topeś, tylko nie topeś.
1: Nie, nie topeś.
2: Rzekła sowa, drogi jeżu,

0: duszy, która ma skrzydła dwa.
1: To ze złości zatrząsł się i odleciał
0: nie wiem gdzie.

0: Cześciolo.
1: No cześć, Widon. Co ty tu robisz?
0: No ja chcę sobie zagrać. A ty co tu robisz?
1: No ja, nic, ja się pykam. O. Słyszysz, jak pyknąłem?
0: No co ty?
1: No nie no, żartuję. Będę śpiewał, uważaj. Jestem sobie ogórek, mam zielony mundurek, smukłe ciałko także mam.
0: Ej, podobam się wam?
1: Czasem umiem być słodki, a czasem lubię być kwaśny. Niektórzy w oczcie kąpią mnie, ale to jest takie bleee.

0: chcę, byś jak najczęściej jedli mnie.
1: No. I ty, to co? To co, mogę zagrać już, tak?
0: Nie, no poczekaj, że śpiewam, mam drugą zwrotkę i w ogóle. I ten, resztę.
1: Ale no, no, no daj mi troszeczkę, no, no, no tak troszkę, no takie, takie, takie małe, no takie, takie, o, takie, o.
0: Widon, proszę cię, raz ja. Przysła raz do mnie śmietana, tak wiecie, z samego rana. I mówi szybko, raz, raz, raz, trzeba wymieszać nas. Wpadł jogurt razem z czosnkiem, zaś załatwiona też oliwa. I mówią, zróbmy taki sos,
2: to będzie gilgotał w nos.

0: nim nie! A ja?
1: To co, Olo? Mogę już zagrać, co? No pozwól, no proszę.
0: Teraz to zagraj, teraz ja zaśpiewałem, stary, to był mój protest song. Teraz zagraj coś takiego, coś co mnie weźmie, wiesz? Dawaj, no dawaj. Co to było? Gwidon, melodię mi zagraj jakąś konkretną.
1: Ale co? Może być to?
0: Ale zagrałeś. To jest melodia. To ty melodii nie słyszałeś, stary.
2: Ty umiesz zrobić słonia?
1: No nie wiem, czekaj. Spróbuję.
0: O, ale słoń. A konia umie zrobić tak.
1: No pewnie, że umiem.
0: No to konia umiesz. A umiesz zagrać taką piosenkę, co wszyscy znają? 100 lat i po kropelce.
1: Nie wiem. Nie wiem, nie znam tego. Psiakostka. Nie wiem. No, ale musiałbym mieć nuty.
0: Nuty. No to każdy zagra. Nuty, gluty. Moje, pierwszy.
1: Co? Fajnie?
0: Ale ty dajesz. Nie podlezywałem się, ty, mój stary glebie. Fajny jesteś, Gwidon. Szkoda, że sezonowy. Bo my ogórki, wiesz, my dojrzewamy cały rok. A ty wiesz, jak to grzyb. Troszkę pod lewkiem i tyle to sójku, bracie.

Po cichutku, pomalutku, na paluszkach, na paluszkach.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów.
2: Te najnowsze wieści, fakty przedstawia Anna Wachowska.
3: Jestem, zapraszam. Niemcy oskarżają Rosję o sierpniowy incydent z dronem na lotnisku w Lipsku. Na początek o reakcji Berlina w tej sprawie. Kreml pod presją. Według amerykańskich ekspertów może dojść do eskalacji konfliktu z Ukrainą. Na koniec niespodzianki w piłkarskim Pucharze Polski. To Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku, oświadczył szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt. Minister spraw zagranicznych Johann Wadephul poinformował, że w ramach odpowiedzi rząd zamknie konsulat Rosji w Bonn i ośrodek kulturalny Rosyjski Dom w Berlinie. Wadephul zapewnił, że Niemcy nadal będą wspierać zmagającą się z rosyjską agresją Ukrainę. Rosjanie są zmęczeni wojną, ocenia część komentatorów w Stanach Zjednoczonych, wskazując, że Władimir Putin może eskalować konflikt. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Po wystąpieniu matki, która straciła syna i zapowiedziała, że kolejnego nie pozwoli wysłać na wojnę, nie brak opinii, że Putin może zdawać sobie sprawę, że bez sukcesów na froncie czekają go problemy. Międzynarodowi komentatorzy uważają, że Putin może zdecydować się na dalszą eskalację wojny przeciwko Ukrainie, dlatego że wie, że znajduje się pod coraz większą presją. Armia nie osiąga przełomu na froncie, wojna pochłania ogromne zasoby, a w rosyjskim społeczeństwie i wśród elit narasta zmęczenie konfliktem. Putin może obawiać się, że zakończenie wojny bez osiągnięcia istotnych celów zostałoby odebrane w Rosji jako jego osobista porażka i zagroziło jego władzy. Dlatego Kreml może wybrać ucieczkę do przodu. Eskalacja może oznaczać zwiększenie rosyjskich sił na froncie, nasilenie ataków na ukraińską energetykę przed zimą, ale również więcej operacji hybrydowych i sabotażu w Europie.
5: Tym zajmiemy się jutro.
3: W pierwszym powakacyjnym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM będzie o terapiach niestandardowych w medycynie. Jutro z mikrofonem zajrzymy na zajęcia z dogoterapii, muzykoterapii czy hortiterapii, czyli terapii ogrodem.
6: Terapie niestandardowe są czymś więcej niż leczenie, które w naszej głowie jest tym szpitalnym leczeniem, leżeniem w łóżku, wejściem na salę ćwiczeń.
7: One mają wspomagać leczenie takie konwencjonalne, tak?
6: One mają wspomagać i rozszerzać, dając większe możliwości temu leczeniu. Możemy uzyskać lepsze efekty u pacjenta.
3: Mówiła w rozmowie z naszym dziennikarzem Marcinem Czarnobilskim Magdalena Gawlikowska-Konik, kierownik działu fizjoterapii w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie. Zapraszamy do słuchania jutrzejszych faktów RMF FM od rana. Już pierwsza runda piłkarskiego Pucharu Polski przyniosła niespodzianki. Z rozgrywkami pożegnało się po pierwszym meczu między innymi ekstraklasowe Zagłębie Lubin. Dzisiejsze mecze pucharowe śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
8: Tak, witamy wieczór.
3: Wojtku. Z kim przegrało Zagłębie?
8: Z grającą w trzeciej lidze Siarką Tarnobrzeg. Zagłębie przegrało 2-3 na wyjeździe, a pierwszą bramkę straciło w tym meczu już w 6 minucie. To nie jedyna dziś niespodzianka, bo grające w drugiej lidze Podhale Nowy Targ wyeliminowało grającą o klasę rozgrywkową Wyżeń Pogoń Grodzisk Mazowiecki, wygrywając 3-1. Bila blisko sprawienia niespodzianki była też Kluczewia Stargard. Klub z trzeciej ligi przegrał jednak po dogrywce 2-3 z pierwszoligową Pogonią Siedlce. W trwającym meczu pierwszoligowa Odra Opole prowadzi 2-1 w 73 minucie z ekstraklasową Wisłą Kraków. Biała Gwiazda gra w dziesiątkę od 31 minuty. A dziś przed nami jeszcze kilka spotkań, z których najciekawiej zapowiada się starcie ekstraklasowiczów. Motor Lublin zagra z Legią Warszawa.
3: A już za godzinę w RMF FM pierwsze wieczorne fakty sportowe. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Power Play. Nowy program, na który czekaliście. Marcin Jędrych.
8: Darek Maciborek. Zapraszamy jak zawsze do 20.

0: ściska mi bok i czegoś chce każda z dam.
1: Stylistka?
2: Fryzjerka.
1: Jasne.
0: Lecz nie wypada narzekać co krok. Chciałam długo żyć i szczęśliwie, no to mam.
1: Już wystarczy, ja się tym zajmę.
3: I jak się czujesz?
1: Zajęta, ale to chyba dobrze.
3: Cieszę się, że tak uważasz, bo ceremonia powitalna to dopiero początek. Jutro jest festiwal, a potem królewski bankiet i w końcu ceremonia koronacyjna w niedzielę.
1: No nie wierzę.
3: Poważnie? Słuchaj, Roszpunko, wiem, że bycie księżniczką to dla ciebie nowość, ale musisz się trochę bardziej postarać.
1: Ale ja się naprawdę staram. Przecież wiem, jakie to ważne dla mojego ojca.
4: Zgodnie z życzeniem waszej mości podwoiliśmy stracharze przy bramie głównej i wszystkich wieżach.
5: Dobrze, przybędą goście z całego świata. Chcę, by czuli się u nas bezpiecznie. Na koronację mojej księżniczki wszystko musi być przygotowane idealnie.
6: Cześć, tato.
7: Chodź, przytul się do mnie i ciesz się tym dniem. Nie bój się snów swoich śnić. Nie dam ci upaść, ochronię przed złem, żeby długo nam i szczęśliwie przyszło żyć.
5: Jako księżniczka musisz dbać o wizerunek nie tylko swój i rodziny, ale i całego królestwa.
6: Nie martw się, tato, nie zawiodę cię.
1: Ale skoro już tak sobie rozmawiamy o tej całej koronacji, to wiesz, te moje wszystkie powinności są takie ekstra, ale myślisz, że mogłabym mieć też odrobinę czasu tylko dla siebie?
5: Wiem, że to dla ciebie nowość, ale przywykniesz. Jak twój chłopak, który już czuje się u nas dosłownie jak ryba w wodzie.
8: Helmut, człowieniu! Ten kapelutek zdecydowanie zadaje szyku.
9: Wiem, co sobie myślicie. Czemu Julek ma dzisiaj tak dobry

0: No dobra, pełen luzik. Tylko zaprezentujesz się wszystkim najważniejszym ludziom na świecie na oczach swojej mamy i taty i całego królestwa. Będzie dobrze.
1: RMF dla dzieci.

0: O, tylko żeby nam nie uciekł.
1: Jak będziemy mocno trzymać sznurek, to na pewno nie ucieknie.
0: Dobrze.

0: wiatr.
1: Trzymam mocno.
0: Na pewno nam nie ucieknie.
1: O, poleciał.
2: No co ty, ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
3: No nie, ale lubię czasem zamknąć kachałki i sobie wyobrazić w środku.

boi, chcesz to nawet bałwanem zwi. Powiem węzłowa, to ja na to jak na lato. Przyjemne tak są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna, też musi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się.

0: Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód w lecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waży.

0: leci.
1: Lecimy przez mokradła i tyłki świecą nam.

0: listy.
1: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
2: Że godzina 20.
3: Anna Wachowska przygotowała i przedstawia najnowsze fakty.
4: Dwaj chłopcy w wieku 12 i 11 lat poszukiwani. Policja z Gliwic prosi o pomoc. Stany Zjednoczone atakują cele wojskowe Iranu. Sytuację śledzi korespondent RMF FM w Waszyngtonie. Połączymy się z nim za chwilę. Będą też fakty sportowe. W nich pierwsze rozstrzygnięcia piłkarskiego Pucharu Polski. Policja poszukuje dwóch chłopców w wieku 12 i 11 lat. Jakub Zawistowski i Marcin Kamiński oddalili się z domu dziecka numer 3 w Gliwicach. Chłopcy ubrani są w białe koszule z długim rękawem, ciemne spodnie i czarne buty. Zdjęcia zaginionych mamy na rmf24.pl. Cztery samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej numer 11 w Pleszewie w Wielkopolsce. Dwie osoby zostały ranne. Wprowadzono ruch wahadłowy. Amerykańskie wojsko rozpoczęło nową falę ataków na cele wojskowe Iranu. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Ataki są odpowiedzią na niedawne próby uderzeń przeprowadzonych przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej na żeglugę handlową w cieśninie Ormus oraz na amerykańskich żołnierzy rozmieszczonych w regionie, poinformowało amerykańskie dowództwo. Kilka dni temu Amerykanie zaatakowali cele w Iranie. Teheran odpowiedział, próbując dosięgnąć baz USA w regionie. Prezydent Donald Trump wczoraj przekazał, że Stany Zjednoczone odpowiedzą i właśnie to się dzieje. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: I jeszcze ważna informacja sprzed chwili z Moskwy. Doradca Putina Jurij Uszakow zapowiedział, że w listopadzie może dojść do spotkania prezydentów Rosji, USA i Chin. Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping mieliby rozmawiać podczas szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Chinach.
6: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
4: Najważniejsze, że dzieci będą bezpieczne, mówią rodzice, którzy przez 2 miesiące apelowali o przywrócenie oddziału onkologii dziecięcej do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Śląski Uniwersytet Medyczny zdecydował, że oddział powstanie. W lipcu został zlikwidowany, a opiekę nad pacjentami przejął nowo powstały ośrodek w Zabrzu. Zabrakło w nim jednak lekarzy z doświadczeniem w leczeniu guzów mózgu. Nie było też szybkiego dostępu do innych specjalistów. Rodzice zebrali kilkanaście tysięcy podpisów pod petycją dotyczącą powrotu onkologii do Katowic.
7: Nie definiujemy wygranych i przegranych. Nie chcielibyśmy, żeby to w ten sposób było ujmowane. Tutaj jedynymi wygranymi są dzieci i o to od początku nam chodziło, żeby to one miały prawo i możliwość bezpiecznego leczenia tej okrutnej choroby.
8: Jak pani zareagowała na te wieści?
9: Z radością i z dużym dystansem. Stało się to nagle. Nikt się tego nie spodziewał, że po prostu wiadomość przyjdzie tak z dnia na dzień, można powiedzieć. Z takim lekkim dystansem na pewno. No bo nie wiemy, co dalej.
4: Z mamami chorych dzieci rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Smartfony, tablety, smartwatche czy laptopy. Uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z tych urządzeń. Nie należy się tego obawiać, mówi Iwona Łapińska, dyrektorka podstawówki numer 34 w Olsztynie, gdzie taki przepis wprowadzono już rok temu.
10: Wiemy, że to działa. Tutaj dzieci zaczęły ze sobą wreszcie po prostu rozmawiać.
11: Jaka jest metoda? Wyłączamy telefon, chowamy do plecaka, są specjalne koszyki, czy może do szafek?
10: Zastosowaliśmy takie rozwiązanie, że uczniowie po wejściu, po przekroczeniu progu szkoły wyłączają telefony i chowają je do plecaka.
11: A jeżeli chodzi na przykład o smartwatche?
10: W zeszłym roku tego nie skodyfikowaliśmy, natomiast w tym roku wprowadzamy nowy statut i te zapisy dostosowaliśmy do obowiązującego prawa. O smartwatchach też tam będzie, no raczej uczniowie nie będą mogli z tych smartwatchy korzystać.
4: Usłyszał nasz reporter Piotr Bułakowski. Od dziś w Krakowie obowiązują nowe przepisy, które wydłużają nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Co jest powodem tej zmiany? Powie o tym już za chwilę w Radiu RMF 24 gość Krzysztofa Urbaniaka. Jacek Jordan, burmistrz nocny Krakowa. Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF 24.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Na pierwsze wieczorne, mocno piłkarskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk. Witamy.
12: A zaczynamy od meczów pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Z rozgrywkami pożegnało się Zagłębie Lubin. Ekstraklasowicz przegrał z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg z 2-3. Z Pucharem pożegnał się też inny z ekstraklasowiczów. Wisła Kraków przegrała w Opolu z pierwszoligową Odrą 1-2. Dziś jeszcze ciekawie zapowiadające się spotkanie pierwszej rundy. Starcie ekstraklasowiczów. Motor Lublin zagra z Legią Warszawa.
0: Przyjdzie drużyna, która będzie bardzo dobrze przygotowana do meczu, która będzie chciała bardzo zamknąć mecz, jeśli chodzi o takie działania nasze w ofensywie. Czeka nas na pewno fascynujące, fajne, ciekawe widowisko. Ja jakby nie mam z tym problemu, że gramy z Legią.
12: Mówił Mariusz Misiura, trener Motoru. Początek tego spotkania za 26 minut. Raków Częstochowa ma nowego szkoleniowca. Za wyniki zespołu spod Jasnej Góry będzie odpowiadał teraz Dawid Szulczek, który był do tej pory asystentem zwolnionego wczoraj Dawida Kroczka. Szulczek w przeszłości prowadził w roli pierwszego szkoleniowca m.in. Warte Poznań czy Ruch Chorzów. Opady deszczu opóźniają dzisiejsze mecze wielkoszlemowego US Open, a dziś o awans do drugiej rundy powinny powalczyć dwie nasze tenisistki. Magdalena Fręch zagra z rozstawioną z numerem 14, Amerykanką Iwą Jowicz. To będzie pierwsze spotkanie obu pań, a Fręch nie jest faworytką, bo rywalka jest nie tylko wyżej notowana, ale świetnie ostatnio radzi sobie na kortach.
13: Jest to jedna z najlepiej grających teraz młodych zawodniczek, więc na pewno to ona na papierze będzie tą faworytką. Gra też u siebie, więc dodatkowe jakby emocje, dodatkowa presja.
12: Mówiła w rozmowie z Eurosportem Magdalena Fręch. Dziś też na kortach powinniśmy zobaczyć Magdę Linet, ale jej mecz na pewno rozpocznie się po godzinie 22.
14: Kolega trochę zaskoczony poczuł.

dłoń, zawsze dam pomocną dłoń. Wraz z uśmiechem podam ją, moją dłoń. Gdy swój plan ktoś realizuje sam,

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że cham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

spojrzała tu, widziałem to i nie cofnęła dłoni, gdy usnąłem ją. Nie, co za myśl, to mrzonki są, lecz dzisiaj oczy na mój widok zaszły mgłą.

0: Patrzcie no, nie wierzę w to.
1: No nie ma co.
2: To prawda, Boże, sami znajdą drogę, kto pomyślałby.
0: Przeciwna sprawa, bo anu.
3: Być może już za kilka dni coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
1: Tak może być. Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
4: Ale co, mamo?
5: Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śni.
4: Ale co się wydarzy? O co chodzi?
6: Powiem ci, jak będziesz starszy.
7: Już jestem, o 3 sekundy.
6: Bryczku, och, durnie.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Na nowe fakty.
2: W studiu pojawiła się Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
3: Dobry wieczór, zapraszam. Po amerykańskich atakach na Iran ceny ropy znów w górę, o tym na początku. Potem reakcja Brukseli w sprawie koni pracujących na trasie do Morskiego Oka. Posłuchajcie, o co apeluje Komisja Europejska. Piłkarskie starcie motoru z Legią Warszawa. O tym powiemy w faktach sportowych. Ropa znów drożeje w wyniku nowej fali ataków USA na Iran. Notowania ropy Brent sięgnęły ponad $94 za baryłkę. Irańskie media informują o uderzeniu na lotnisko w Dżirofcie w południowo-wschodniej części kraju. Wcześniej eksplozje były słyszane także w rejonie cieśniny Ormus. Prezydent USA w wywiadzie dla telewizji Fox News przyznał, że dał Irańczykom wiele szans i podważył wartość jakiegokolwiek porozumienia z Teheranem. Komisja Europejska zabiera głos w sprawie koni wożących turystów pod górę do Morskiego Oka. Nie ma ona jednak kompetencji, by decydować w tej sprawie, ale stanowczo przypomina, że nie wolno pracujących zwierząt narażać na niepotrzebne cierpienie. Na linii brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co jeszcze mówi Komisja Europejska?
4: Bruksela podkreśla, że konie pracujące powinny być odpowiednio chronione i że nie wolno ich zmuszać do pracy w warunkach, które powodują niepotrzebne cierpienie albo zagrażają ich zdrowiu. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Ewa Hrincz-Jżova powiedziała, że obecnie jednak nie ma unijnych przepisów, które regulowałyby pracę koni, także tych ciągnących wozy z turystami. Artykuł 13 unijnego traktatu uznaje wprawdzie zwierzęta za istoty czujące i nakazuje uwzględnić ich dobrostan, nie daje jednak Komisji Europejskiej kompetencji do regulowania każdej działalności z użyciem zwierząt. Dlatego w przypadku koni z Morskiego Oka to polskie władze muszą ocenić, czy są one właściwie chronione.
3: Przypomnijmy, od dziś sytuacja się zmieniła. Konie wożą turystów tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. W faktach teraz zachodniopomorskie. Po wakacyjnym szczycie na drogach dojazdowych nad Polskie Morze kierowcy muszą przygotować się tam na kolejne utrudnienia. Rusza wymiana nawierzchni na A6 i S3. O szczegółach nasza reporterka Anna Pałamar.
5: Te zmiany odczują kierowcy, którzy w najbliższych tygodniach planują wyjazd nad morze. Prace obejmą ponad kilometrowy odcinek A6 od węzła Klucz w kierunku Gdańska i Świnoujścia. Kierowcy jadący od strony granicy nie zjadą też na trasę S3 w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Będzie można korzystać tylko z jednej jezdni w obu kierunkach. Objazd wyznaczono przez węzeł Szczecin-Podjuchy. W połowie września drogowcy przeniosą się na ekspresową S3. Tam wyremontowane zostanie ponad 3,5 km jezdni między węzłami Kliniska i Rzęśnica. Jeżeli pogoda pozwoli, prace powinny zakończyć się pod koniec października.
6: Nowoczesne technologie w faktach RMF FM.
3: Sztuczna inteligencja nas szybko nie zastąpi, tak przekonują w RMF FM lekarze, którzy na co dzień wykonują przeszczepy. Kulisy ich pracy bierzemy pod lupę w tym tygodniu w faktach przed zaplanowaną na sobotę w Warszawie 31. edycją biegu Po Nowe Życie. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jaką rolę w transplantologii odgrywa teraz sztuczna inteligencja?
7: Pomaga analizować dane pacjentów, w tym wyniki badań. Czasami podpowiada też, jak dobrać dawcę organu do konkretnego biorcy, ale decyzję zawsze podejmuje lekarz. To podkreśla kardiochirurg profesor Mariusz Kuśmierczyk, który zajmuje się przeszczepami serca.
8: Mój zawód jest podobny do zawodu sapera. Jeden błąd może spowodować lawinę zdarzeń, które są nieodwracalne. I jeżeli nie jestem w 100% przekonany, że ta sztuczna inteligencja mogłaby mi pomóc, to jednak mam zaufanie tylko do siebie.
7: Ten temat wróci też w najbliższą sobotę, właśnie w czasie biegu Po Nowe Życie. Na starcie znów staną osoby po przeszczepach i ich lekarze. Każdy może przyjść, by kibicować w niezwykłym miejscu, w ogrodach pałacu w warszawskim Wilanowie.
3: Szczegóły na temat biegu Po Nowe Życie mamy dla Was na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Fakty sportowe przygotował i przedstawi Wojciech Marczyk.
9: W meczu pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski w Lublinie miejscowy Motor gra z Legią Warszawa. Za nami ponad pół godziny gry w tym meczu i gospodarze prowadzą 1-0 po golu z trzeciej minuty Czubaka. Francuz Bastien Trochon, najlepszy na 10. etapie kolarskiego wyścigu Vuelta a España, który miał metę w miejscowości Elche de la Sierra. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas. Siatkarki Niemiec awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując po szalonym meczu 3-2 Belgię. Niemki o awans do strefy medalowej zagrają z jednymi z faworytek mistrzostw, Turczynkami, które w 1/8 finału pokonały Azerbejdżan 3-0. Polskie siatkarki dziś dzień przerwy w turnieju wykorzystały nie tylko na trening.
1: Rano miałyśmy moment na to, żeby się wyspać, więc to było dla mnie najważniejsze, bo ja kocham spać. Potem śniadanie, wiadomo, znowu wróciłyśmy do łóżka, odczuwałyśmy seriale, obiad, siłownia, hala.
9: Mówiła rozgrywająca naszej reprezentacji Alicja Grabka, a Polki o półfinał zagrają w czwartek z reprezentacją Holandii. Hokeiści GKS-u Tychy gotowi do rywalizacji w Lidze Mistrzów. Drużynę z Górnego Śląska czeka w fazie ligowej bardzo trudna przeprawa. Tyszanie zagrają m.in. z mistrzem Finlandii Tappara Tampere i Czech Dynamem Pardubice, a także zespołami ze Szwajcarii HC Davos i Servet Genewa. Nie ma co ukrywać, że mistrzowie Polski nie będą faworytami w żadnym ze spotkań.
10: Ciężko będzie, no nie ma się co oszukiwać. Każdy jeden punkcik urwany będzie naszym sukcesem, a wiadomo, do każdego meczu będziemy chcieli podejść maksymalnie przygotowani, podniesioną głową.
9: Mówił dyrektor sportowy hokejowego GKS-u Tychy Jarosław Rzeszutko. Pierwszy mecz w Lidze Mistrzów Tyszanie rozegrają w czwartek na wyjeździe z Dynamem Pardubice.
2: I tutaj pojawiła się aktualizacja, jeżeli...

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń.

kulinarny kabarecik zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnych sztuk. My świecz

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży cień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
1: Oto gość, zbawi nas

0: się pobawimy.
1: RMF dla dzieci.

0: Żaby, które skaczą, bałąkać w trawie gdzieś, teraz wykumkają swą przyjazną.
1: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
2: Jubileusz poplisty.
3: A najnowsze fakty przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Jest 22.
4: Zapraszam. Dodatkowe siły policji w Kędzierzynie-Koźlu po zabójstwie 49-latki. Sprawca morderstwa wciąż na wolności. Sprawdzamy nastroje kierowców po wygaśnięciu pakietu CPN.
5: To powinno być zrobione mądrzej.
4: Nowy rok szkolny z szeregiem zmian. Przypomnimy te najważniejsze. A w faktach sportowych na początek mecz Motoru z Legią Warszawa. Dodatkowe siły policyjne skierowane do Kędzierzyna-Koźla na Opolszczyźnie. Od piątku trwają tam poszukiwania osoby, która zabiła jedną z mieszkanek dzielnicy Żabieniec. Dodatkowi policjanci mają także zapewnić bezpieczeństwo oraz uspokoić nastroje panujące wśród mieszkańców.
6: Skręci pan w lewo, po jakichś 200 metrach w prawo jest pan w tym lasku, gdzie ona zginęła.
7: Wstrząśnięci jesteśmy.
8: Pani znała tą panią?
7: Tak, sąsiadka. Bardzo fajna dziewczyna, miła. Taka pomocna, jak trzeba było, nie? Super. No i szła z przemidocznie na spacer, no bo ona tak zawsze po pracy chodziła.
8: W takim miejscu taka zbrodnia?
7: No jeszcze się nie zdarzyła.
6: Wszyscy o tym rozmawiają. Panie się boją do lasu, biegały, chodziły z kijami, jeździły na rowerach. Teraz się to trochę ograniczyło, nawet nie trochę, a bardzo.
4: W Kędzierzynie-Koźlu był dziś reporter RMF FM Marcin Buczek. Na jutro zaplanowaną sekcję zwłok 49-latki. Ceny na stacjach wzrosły dzisiaj nawet o ponad złotówkę za litr. To efekt wygaszenia rządowego programu ceny paliw niżej. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał na ten temat z kierowcami w Warszawie.
9: Zauważył pan dzisiaj te różnice, jeśli chodzi o ceny?
10: Nie zwracam uwagi na to. Nie zwracam uwagi.
9: Po prostu pan tankuje?
10: Po prostu tankuję.
9: Samochód służbowy?
10: Służbowy.
9: Przydałoby się, żeby wrócił ten CPN, żeby był wznowiony może przed 1 listopada?
10: Znaczy to powinno być zrobione mądrzej. Nie wiem, może poprzez obniżenie marży koncernów.
9: Pan dzisiaj tankuje już bez CPN-u?
11: Nie ma znaczenia, i tak pan tankuje co drugi dzień, więc...
9: Dużo pan jeździ po prostu?
11: Jeżdżę dużo, tak.
9: Czyli nie czekał pan z tankowaniem wczoraj?
11: Nie, wczoraj miałem pół baku, więc... Że co będę stał, czekał, nie wiem, i tak muszę zatankować. Tak.
9: No wczoraj były kolejki.
11: Wczoraj były kolejki, więc bez sensu stać, tracić czas.
4: Ten temat powróci w nowym, wieczornym programie RMF FM na koniec dnia. Polecamy początek o 22. Zakaz korzystania z telefonów w podstawówkach czy obowiązkowa edukacja zdrowotna. Zmian w nowym roku szkolnym jest naprawdę wiele. Małej rewolucji mogą spodziewać się uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej. O tym nasza reporterka Magdalena Greinert.
12: Wrócą zajęcia przyrody w wymiarze 3 godzin tygodniowo i co najmniej 2 w bloku, żeby zrealizować zadania wymagające więcej czasu. Uczniowie mają poznawać materiał w sposób całościowy. Podział na biologię, chemię, fizykę i geografię nastąpi dopiero od klasy 7. Wiedza o społeczeństwie nauczana w klasie 8 zostanie zastąpiona przez edukację obywatelską, która zostanie wprowadzona w klasach 6 i 7, a technikę zastąpią zajęcia praktyczno-techniczne. Nie oznacza to, że WOS zniknie ze szkół, ale w ciągu kolejnych lat będzie zastępowany przez nowy przedmiot. No i edukacja zdrowotna. Teraz to będzie przedmiot obowiązkowy z nieobowiązkowym modułem dotyczącym wiedzy o zdrowiu seksualnym.
4: O poranku nasze publicystyczne rozmowy w RMF FM i Radiu RMF 24. O 7 usłyszycie Piotra Salaka i wiceministra cyfryzacji Michała Gramatykę. 2 minuty po 8 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Wy również możecie zadawać pytania, korzystając z formularza dostępnego na rmf24.pl.
13: Tę rocznicę warto przypomnieć.
4: Mija 87 lat od wybuchu II wojny światowej. O poranku na Westerplatte setki osób spotkały się, aby uczcić pamięć bohaterów historycznych wydarzeń.
14: Samo to, że możemy się cieszyć wolnością.
15: Jest to bardzo symboliczne miejsce, myślę, że dla wszystkich Polaków.
16: Co się czuje stojąc tutaj właśnie 1 września o świcie?
17: Jest się wzruszonym, ale też duma, po prostu patrząc na żołnierzy otaczających, dbających o bezpieczeństwo. Po prostu duma z tego, jak to wygląda.
4: Usłyszał na Westerplatte nasz reporter Stanisław Pawłowski.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: W RMF FM czas na ostatnie fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
18: A zaczynamy od meczu pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski w Lublinie. Motor gra z Legią Warszawa. 76. minuta spotkania i Motor prowadzi 2-0 po golach Czubaka i Fabio Ronaldo. Legia ma problemy ze stwarzaniem sobie okazji bramkowych w tym meczu, a dziś z Pucharem Polski pożegnało się m.in. ekstraklasowe Zagłębie Lubin czy Wisła Kraków. Odpadły przegrywając z Radomiakiem rezerwy Korony Kielce, a jutro pierwsza drużyna tego klubu zagra awans do drugiej rundy w Łodzi z Widzewem. Korona w lidze wygrała wyjazdowe starcie z Widzewem, ale przed jutrzejszym meczem to nie ma żadnego znaczenia, zaznacza Jacek Zieliński, trener Korony.
19: Myślę, że to już poszło w niepamięć, to już będzie inna walka, jeden tylko mecz, po tym meczu zwycięzca idzie dalej, więc nie można tego porównywać do meczu ligowego. Natomiast nie mamy nic przeciwko temu, żeby po raz kolejny tam wygrać po prostu.
18: Początek tego spotkania jutro o 20:30. Barcelona znalazła następcę Roberta Lewandowskiego. Klub z Katalonii w ostatnich godzinach okienka transferowego pozyskał Gabriela Jesusa z Arsenalu Londyn. Brazylijczyk podpisał z Barceloną 3-letni kontrakt. Angielskie media donoszą zaś, że klub jeszcze może zmienić Enzo Fernandez, który za 125 milionów euro miałby przenieść się z Chelsea Londyn do Manchesteru City. Deszcz mocno opóźnił dzisiejsze mecze wielkoszlemowego tenisowego US Open z powodu niesprzyjającej aury. Przesunęły się m.in. spotkania naszych tenisistek. Magdalena Fręch i Magda Linety rozegrają swoje mecze po północy polskiego czasu. Fręch zagra z Iwą Jowicz ze Stanów Zjednoczonych, a Linet zmierzy się z brytyjską kwalifikantką Francesca Jones.
20: Jest to mecz w zasięgu. Francesca też grała bardzo dobrze, bo widziałam, że jest dość pewna siebie, bo powygrywała parę turniejów, parę meczów, więc...
18: Mówiła w rozmowie z Eurosportem Magda Linet.
21: Dnia. Dobry wieczór i teraz kto mógł...

0: jej żebra obwisłe są do...
1: Nie zmieniasz słowa.
0: No bo dzieci słuchają. I włosy ma jak chwasty. I garbi się noce i dnie.

0: Owsianko, nie mów me,
1: nie mów me, tylko jedz.
2: Dobrze?
1: Ładnie, ładnie.
2: Dobrze.
3: Która godzina?

Kiedyś niejaki Juan z miasta Meksyku

0: życie już nigdy ze mną nie poszła na tańce. Nigdy w życiu, nigdy więcej nie poszła na tańce i ja byłem bardzo smutny. Płakałem, płakałem, a im więcej płakałem, to tym mniej słyszałem. Taka to smutna historia jest.
1: Dziękuję.

0: RMF dla dzieci.
1: Proszę państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie państwu łapę poda. Nie chce podać? To szkoda. Rudy ojciec, rudy dziadek, rudy ogon, to mój spadek. A ja jestem rudy lis. Ruszaj stąd, bo będę gryzł.

przedstawić sobie. Pan Żubr we własnej osobie. No, pokaż się, Żubrze, zróbże minę uprzejmą. Żubrze, o?

zupy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana.

0: nadszedł czas, wygiąć się w pas i ani mru. Skończ racha, tłukum już rzuć i na kolana się rzuć. I patrz i podziwiaj ten niebywały dwór. Książę Ali ze stali mości tu przybywa. Zna go świat, bo jest to chwat szybki jak grom.
1: Dopadli go zbójcy ze wzgórz, w tym chłopa, a każdy miał nóż.
0: Któż ich pokonał, no któż?
2: Tak właśnie on ma na pęczki złoconych wielbłądów.
0: Czyż nie wspaniałe, Krystal?
3: Cudnych pojść zapewne ze stą.
4: O, Blake, co za pióra.
0: Co zaś do ssaków z dalekich lądów.
4: Tak, tak, proszę pani.
5: Nie ma dwóch zdań.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Razem faktów RMF FM, to co najistotniejsze zabrała dla nas Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Znów gorąco na Bliskim Wschodzie. Są zabici i ranni po amerykańskim nalocie na południu Iranu. Zełenski ostrzega Moskwę. Rosyjskie niebo coraz bardziej niebezpieczne dla cywilów. Co na to Putin? O uwagę prosimy kierowców w Małopolsce. Problemy z przejazdem na Krajowej 52. Znów gorąco na Bliskim Wschodzie, jak informują irańskie media. Podczas amerykańskiego nalotu trafiony został dom na południu Iranu, w którym odbywało się wesele. Zginęły co najmniej 4 osoby, a 35 jest ciężko rannych. Wcześniej wojsko USA ogłosiło nową falę uderzeń na Teheran, ale nie odniosło się do tych doniesień. Według lokalnych mediów w miejscowościach położonych przy cieśninie Ormus słychać było wybuchy. W RMF FM słuchacie faktów. Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że rosyjska przestrzeń powietrzna staje się coraz bardziej niebezpieczna dla cywilnych samolotów. Jak ocenił, rosnąca liczba dronów sprawia, że wojna rozpętana przez Rosję w praktyce prowadzi do zamknięcia jej nieba. Ukraiński prezydent podkreślił, że Kijów nie chce ofiar wśród niewinnych ludzi, dlatego ostrzega partnerów o zagrożeniu. W piątek poinformował również o rozkazie zwiększenia intensywności ataków dronowych na Rosję do poziomu nawet 1000 bezzałogowców dziennie. Do słów Zełenskiego odniósł się Władimir Putin. Rosyjski przywódca powiedział, że Moskwa odpowie na te działania, ale nie wyjaśnił w jaki sposób. Teraz fakty dla kierowców. Jedna osoba ranna w wypadku na małopolskim odcinku Krajowej 52. Między Kętami a Wadowicami zderzyły się osobówka i motocykl. Na miejscu lądował LPR. Droga jest zablokowana. Jeśli jesteście w trasie, uważajcie. Prawo i Sprawiedliwość chce powołać Komisję Zaufania Publicznego, która miałaby zbadać aferę Zonda Krypto. Jak zapowiedział Jarosław Kaczyński, jego ugrupowanie złoży w tej sprawie ustawę w Sejmie. W komisji mieliby zasiadać nie politycy, a według deklaracji prezesa PiS-u 15 niezależnych ekspertów. Jakie mieliby uprawnienia?
3: Prawo do przesłuchań, wzywania, w razie braku odzewu na to wezwanie, także korzystania z pomocy organów ścigania, w szczególności policji, żeby kogoś takiego doprowadzić. Prawo do przekazywania wniosków do prokuratury.
2: Pomysł krytykuje koalicja rządowa, podkreślając, że aferę wyjaśni prokuratura.
4: Płacimy już prokuratorom, płacimy sędziom. Płacić jeszcze po kilkanaście tysięcy złotych jakiejś nowej instytucji, która będzie się nazywała instytucją zaufania publicznego?
2: Mówił wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050. Od dziś może być trudniej o uzyskanie zgody na budowę domu. Do końca sierpnia gminy miały przyjąć plany ogólne dotyczące zagospodarowania przestrzennego. Brak takiego planu uniemożliwia wydawanie nowych decyzji o warunkach zabudowy, tak zwanych WZ-ek. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy wszystkie gminy przyjęły plany ogólne?
5: Nie, zaledwie 35% według najnowszych danych resortu rozwoju i technologii. Ale wyjaśnijmy, czym plany ogólne są. Przewidują podział otaczającej nas przestrzeni na 13 stref. Jeśli mamy działkę i chcielibyśmy postawić na niej dom, to musi to być strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Wtedy idziemy do urzędu i oczekujemy na decyzję o warunkach zabudowy, WZ-kę. Ale gmina, która nie uchwaliła planu ogólnego, nie wyda już żadnej nowej WZ-ki. Są dwie sytuacje, w których nie trzeba się tym martwić. Jeśli rozpoczęliśmy postępowanie o WZ-kę przed końcem sierpnia, nie ma problemu. Jeśli dostaniemy pozytywną decyzję, możemy budować. Druga opcja, w gminie obowiązuje plan miejscowy. Wtedy WZ-ka nie jest potrzebna.
6: Głos uczniów w RMF FM.
2: Budzik nastawiony, książki i zeszyty spakowane do tornistrów. Opinie uczniów na temat powrotu do szkoły podzielone.
7: Czekacie na coś w tym roku?
8: WF.
7: Na WF?
8: Tak, najlepszy.
7: A co jest fajnego, jak na WF-ie macie najbardziej?
8: Piłkę nożną.
9: Ja się cieszę tylko właśnie z kolegów i z WF-u.
10: Nie kojarzy się dobrze szkoła.
7: No. A do której klasy teraz idziecie?
10: Do siódmej.
11: Tak, bardzo duże przeskoki i będzie trudno w siódmej.
10: Tak, o wiele więcej godzin. Przed chwilą właśnie rozmawiałyśmy, że zwiększy nam się bardzo dużo.
7: Czyli trudniej będzie.
10: Tak, tak.
11: Mamy prawie wszystkich nowych nauczycieli i nowych wychowawca i wszystko się zmienia w sumie.
2: usłyszała w szkole podstawowej przy ulicy Miłosza w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar, a my wierzymy, że ten powrót do szkoły wcale nie będzie taki zły. Polecamy jak zawsze kolejne fakty RMF FM. O północy zabierzemy Was do Szczecina właśnie i powiemy o ważnej dla mieszkańców inwestycji, która doczekała się remontu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF FM na koniec dnia.
1: O czym głośno w Polsce...

0: kiedy na dworze pada deszcz, kiedy wszystko szare jest, wyjmij kredki i narysuj to, co tylko chcesz.
1: Na jaki kolor?
2: Na niebiesko-fioletowo.
1: Żółta i różowa.
2: Na zielono, o, na czerwono.
1: I na pomarańczowo, dobrze? O,
2: dobrze.
0: Gdy na dworze pada deszcz, kiedy wszystko szare jest, wyjmij kredkę.

0: Dziewczynkę znam z pewnej wyspy, jedyna taka wśród nas. I kocha ludzi i morze, i najjaśniejszą jest z gwiazd. Choć czasem świat zda się wrogi, nie raz cię zrani, nie dwa. Lecz blizny także kształtują twoje ja. Odmienią cię twoi bliscy, przeżycia zaś drogę wskażą. I nie da się już zagłuszyć cichego głosu w twej duszy. I gdy ten głos zacznie szeptać, Vaiana, już blisko masz. Vaiana, słuchaj, czy już znasz swoje ja?
1: Kim jestem?

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Gdy w radiu RMF FM. Katarzyna Podraza.
2: Czy to mogło być celowe podpalenie? W Lublinie dochodzenie w sprawie przyczyn niedzielnego pożaru magazynu z częściami do samolotów. W doniesieniach z oceanu atak nożowniczki na Times Square w Nowym Jorku. Zginęła wiceprezes Bank of America. W faktach także nowa odsłona szczecińskiego domu sportu. Nie wykluczamy żadnej wersji także celowego podpalenia, przyznaje prokuratura szukająca przyczyn niedzielnego pożaru magazynu z częściami do samolotów w Lublinie. Firma, do której należy obiekt, oszacowała straty na 5 milionów euro, informuje Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: Po dokonaniu oględzin miejsca zdarzenia częściowych ustaliliśmy potencjalne miejsce, w którym mogło nastąpić powstanie tego pożaru, ale zweryfikowanie tej hipotezy co do miejsca powstania tego pożaru wymaga również dokończenia tych oględzin wewnątrz budynku.
2: A wejście do wnętrza jest na razie niemożliwe, bo budynek może się zawalić. Z tego powodu oględziny prowadzono tylko na zewnątrz i też trzeba było je przerwać. Przypomnijmy, kilka godzin po wybuchu pożaru w Lublinie zamaskowany sprawca wzniecił pożar w firmie produkującej wojskowe drony w Skarżysku Kamiennej. Wiceprezes Bank of America Erin Piacenie zginęła w ataku nożowniczki na Times Square w Nowym Jorku. Chociaż do zdarzenia doszło w poniedziałek, to dopiero wieczorem służby poinformowały, kim była ofiara. 49-letnia kobieta zaatakowała dwie przypadkowe osoby, 68-latka i 32-letnią Piacenie. Potem ruszyła z nożami w stronę policjantów. Funkcjonariusze próbowali obezwładnić ją paralizatorem, ale bezskutecznie. Ostatecznie zastrzelili na pastniczkę. Ranny 68-latek trafił do szpitala. Jak informuje policja, sprawczyni miała udokumentowaną historię problemów psychicznych. Wrzesień będzie kluczowy dla reformy unijnego systemu handlu emisjami CO2. Jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, irlandzka prezydencja w Unii zaplanowała 8 spotkań państw europejskiej wspólnoty w tej sprawie. Pierwsze już dzisiaj. O tym, czego będzie dotyczyć, Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Pierwsze spotkanie będzie bardzo ważne dla polskiego przemysłu, bo państwa zajmą się wskaźnikami emisyjności, od których zależy m.in. liczba darmowych uprawnień dla firm. Kolejnych 7 spotkań będzie poświęconych innym częściom reformy. Negocjacje zapowiadają się bardzo trudne, bo Polska i jej sojusznicy chcą złagodzenia systemu utrzymania darmowych pozwoleń dla przemysłu oraz większego uwzględnienia specyfiki poszczególnych państw. Natomiast część krajów, m.in. Szwecja i Holandia, chce utrzymania ambitnego ETS. Irlandzka prezydencja zamierza doprowadzić do porozumienia do końca tego roku.
5: Fakty z Łódzkiego.
2: Tarcza Katarzyna mogłaby wznowić drążenie tunelu średnicowego w Łodzi w pierwszym kwartale przyszłego roku. Spółka Polskie Linie Kolejowe jest w trakcie wybierania nowego wykonawcy, który dokończy tunel kolejowy łączący dworce Łódź, Kaliska i Fabryczna. Do negocjacji zaproszono 3 firmy, które mają potencjał i możliwości, żeby ukończyć pracę pod ziemią, mówi Rafał Wilgusiak z PLK.
6: Przy czym ostatecznie termin ten będzie zależny od wyników oceny stanu technicznego maszyny TBE, którą przeprowadzi nowy wykonawca, a także od wyników oceny warunków gruntowo-wodnych oraz oddziaływania na okoliczną zabudowę.
2: Łodzianie, którzy mieszkają na trasie drążenia tunelu, nie są nastawieni optymistycznie. Tak mówią reporterce RMF FM Agnieszce Wyderce.
7: W ogóle perspektywa tego, że jest jakiś plan, to trochę pozwala uspokoić myśli.
8: No tak, ale my o tym planie to wiemy od stycznia, bo to się nic nie zmieni.
9: Niepewność, wycieczki zamiast gdzieś przyjemne na łonie natury, to są wycieczki z tobołami w jedną, w drugą stronę do naszych własnych mieszkań. Strata czasu, niepewność.
2: Nowy wykonawca tunelu średnicowego ma być znany na przełomie tego i przyszłego roku. Szczeciński Dom Sportu wraca w nowej odsłonie. Mieszkańcy mogą już korzystać z nowego 30-metrowego basenu.
10: Ten remont był konieczny, bo 5 lat temu na pływalni zawalił się fragment ściany i balkon widowni. Basen trzeba było zamknąć, a mieszkańcy mogli korzystać jedynie z jednego 50-metrowego basenu. Musieli jednak pomieścić się tam razem ze sportowcami, którzy trenowali w tym miejscu. Teraz do dyspozycji będzie więcej torów.
11: W zasadzie przez 7 dni w tygodniu 2 tory zawsze będą do dyspozycji mieszkańców, a oprócz tego w tych najbardziej obleganych, najbardziej pożądanych popołudniowych godzinach, tak, że będą kolejne tory w miarę możliwości uwalniane.
10: Mówił mi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta. Oprócz nowego basenu w szczecińskim Domu Sportu będzie też nowa hala bokserska, sportowa i brodzik dla dzieci.
2: A tym tematem zainteresowała się nasza reporterka Anna Pałamar. Edukacja zdrowotna od 1 września obowiązkowym przedmiotem. W kolejnych faktach sprawdzimy, jak szkoły przygotowały się do tych zajęć. Wracamy o pierwszej. Bądźcie z nami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

On chce, żebym była stała. Jak rzeka. A rzeka wcale nie jest stała.

0: jedwa i już uszy piesek ma. Kółko, kwadrat, trójkąt, kreska, narysuję tutaj pieska, narysuję kilka kresek i już biega śmieszny piesek. Jaki śmieszny jest mój piesek. Piesek.
1: To dla mnie?
0: Dla ciebie.

Nie opuścimy żabek dwóch. Będziemy im pomagać. Gdzie przyjacielski żyje duch, łatwiejsza każda sprawa.

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, ciupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie zrobisz?

0: Łupaj, siupaj, łupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno wkręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz...
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, siupaj, do siejki.

Rakieta mnie zabierze tak daleko, gdzie ja chcę. Polecę na planety, na których nie był nikt. Gdy wsiądę do rakiety, nowe światy zwiedzę w mig. Jak chcesz, to do mnie dołącz, znajomym powiedz cześć. I lećmy, aby zdążyć na księżycu obiad zjeść.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam, Katarzyna Podraza. Będzie łatwiej o zakaz najmu krótkoterminowego. Posłuchajcie, co dokładnie przewiduje nowa propozycja rządu. Rosja chce zakończyć, a nie zamrozić konflikt na Ukrainie. Tak w stolicy Kirgistanu mówił Putin. Jednocześnie zapowiedział kolejne ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Edukacja zdrowotna w polskich szkołach w nowej formule. Rządowy projekt ustawy o najmie krótkoterminowym z kolejnymi zmianami. Ministerstwo Sportu i Turystyki złożyło poprawkę, która radykalnie zmienia postać przepisów. Co dokładnie przewiduje nowa propozycja rządu? Szczegóły poprawki zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Poprawka pozwoli spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym zakazywać najmu krótkoterminowego w formie de facto usługi hotelarskiej. Taka decyzja zapadałaby w drodze uchwały. Następnie właściciel lokalu miałby pół roku, by zakończyć działalność. Możliwość zakazywania najmu przez spółdzielnie i wspólnoty miałaby wejść w życie dopiero od roku 2028. Dodatkowo mieszkańcy mogliby sami wszczynać kontrolę, czy w lokalu, aby na pewno nie odbywa się najem krótkoterminowy, one byłyby przeprowadzane przez samorządy. Tym samym jest to powrót do rozwiązań, które miał wprowadzić rząd, bo przypomnijmy, w pierwotnym projekcie te przepisy już były. Potem zostały wykreślone, dziś znów wracają.
1: Chcemy zakończyć wojnę i osiągnąć trwały oraz pełny pokój na całej Ukrainie i w Europie. Jesteśmy gotowi zaangażować się w ten proces negocjacyjny z każdym, kto wyrazi taką wolę, mówił Władimir Putin na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Jak przekazał Reuters, komentarze rosyjskiego przywódcy są jego najbardziej szczegółową wypowiedzią na temat wojny w Ukrainie od tygodni. Putin przyznał, że Rosja posuwa się naprzód na polu bitwy, a on nie ma wątpliwości, że wróg się załamie. Zapowiedział też zmasowane uderzenia w ukraińską infrastrukturę energetyczną. Informacje o mobilizacji w Rosji nazwał kompletnymi bzdurami. Zobaczymy, jaki będzie popyt, jaka będzie przepustowość, jaka będzie reakcja turystów, mówił w RMF24 Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Od wczoraj TPN rozpoczął pilotaż przewozów konnych na skróconej trasie do Morskiego Oka. Chce w ten sposób sprawdzić organizację przyszłego systemu, w którym przewozy konne mają być połączone z transportem elektrycznym. Przypomnijmy, od wczoraj konie wożą turystów skróconą trasą tylko do wodogrzmotów Mickiewicz.
3: Wsłuchujemy się zarówno w głos, ale też w potrzeby lokalnej społeczności. Oczywiście wiadomo, że przedstawiciele fiakrów chcieliby jeździć tak, jak jeździli, no bo dla nich to jest sytuacja znana, bezpieczna, ale na szczęście też otworzyli się na zmianę i chcą też tej reformy. W związku z tym idziemy do przodu.
1: Podkreślił Szymon Ziobrowski. Poznańskie szkoły są gotowe na zajęcia z edukacji zdrowotnej w nowej formule. Od 1 września ten przedmiot widnieje w planach lekcji jako obowiązkowy. Dyrektorzy zaznaczają, że nie powinno być kontrowersji i problemów w związku z prowadzeniem tych lekcji.
4: O tym przedmiocie było dużo hałasu, natomiast myślę, że jest potrzebny. Uczniowie czekają na niego i myślę, że tam do wyboru są te pewne kwestie związane z erotyką, intymnością, natomiast te pozostałe na pewno bardzo się uczniom przydadzą, a ta drobna część będzie do wyboru.
5: W mojej szkole nie ma rewolucji, a dlatego że z każdej klasy dzieci chodziły na edukację zdrowotną, kiedy w zeszłym roku jeszcze był to przedmiot nieobowiązkowy. Faktycznie było to niewiele osób, także nauczyciel, który prowadzi, również będzie prowadził w tym roku szkolnym. No wiadomo, że będzie to już przedmiot obowiązkowy z wyłączeniem tego modułu o życiu seksualnym człowieka.
1: Mówili dyrektorzy Lechosław Rybka z 20. Liceum Ogólnokształcącego oraz Ewa Frąckowiak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Poznaniu.
6: Fakty, opinie, komentarze.
1: A teraz wracamy do porannej rozmowy w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
7: Panie ministrze, to było podpalenie w Skarżysku Kamiennej. Mamy pewność już?
8: No, wiele na to wskazuje, dlatego że system monitoringu tej firmy zarejestrował osobę, która naruszyła, dostała się na teren tego zakładu. Tam oczywiście pracują i służby specjalne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, z uwagi na to, że to przemysł obronny. Oczywiście od samego początku pracowali tam, gasili pożar, strażacy, pracuje policja.
7: są jacyś podejrzani, już wiemy, co to mógł być, no bo mamy, rozumiem, zdjęcie tego człowieka, który tam zdjęcia, być może jakieś...
8: Materiał nie jest łatwy, dlatego że ta osoba, która tam się wdarła, ten sprawca, był zamaskowany, ale w tej sprawie, tak jak powiadam, pracują wszystkie służby i pokazaliśmy już wielokrotnie, że potrafimy, że służby potrafią skutecznie działać, więc pod kierownictwem prokuratora wszystkie polskie służby dokładają wszelkich starań, by tę sprawę rozwikłać.
7: Wspomniał pan o tym, panie ministrze, że to był przemysł obronny. Rozumiem, że to może sugerować jakiś wschodni rosyjski ślad.
8: No, w sposób oczywisty to się narzuca. Mamy do czynienia przecież już od kilku lat nie tylko na terenie naszego kraju, ale na terenie całej Europy, w zasadzie na terenie państw, które wspierają Ukrainę z aktami dywersji i sabotażu, których celem jest powstrzymanie wspierania przez te społeczeństwa, przez te państwa wspierania Ukrainy. Mieliśmy te zdarzenia na terenie naszego kraju z inspiracji rosyjskiej, czy realizowane na polecenie rosyjskie. Mieliśmy w wielu krajach, jak powiadam, w Niemczech, lotnisko w Lipsku.
7: To jest podejrzenie, ale dowodów, rozumiem, jeszcze nie mamy.
8: Nie, no to...
7: A takie fabryki jak ta są jakoś specjalnie chronione? No bo jeżeli to jest rzeczywiście infrastruktura obronna, to no, wydaje się, że powinna być bardziej chroniona. No,
8: mamy drugi na terenach kolejowych, trzeci stopień, jeżeli chodzi o zagrożenie terrorystyczne, i z tego wynika podniesiony poziom gotowości, ale również czynności, które wykonują służby specjalne. Ochrona jest związana z najważniejszymi obiektami, takimi jak infrastruktura krytyczna, obiekty ważne, inne wpisane na listy wojewodów.
7: Ten był jakoś chroniony, czy nie? Dodatkowo?
8: Tak, no tam był, jeżeli chodzi o powiadomienie służb, to ono przyszło z firmy ochroniarskiej, która ma monitoring stały. Oni w środku nocy odnotowali zadziałanie systemu zabezpieczeń i poinformowali właściwe służby.
7: Czyli rozumiem, że nie było takiej specjalnej ochrony akurat tego obiektu przez służbę fizycznej?
8: Fizycznej nie było i z tego zdarzenia wyciągamy wnioski, kończąc tą myśl dotyczącą ochrony najważniejszych obiektów. Dla każdego takiego obiektu ustanawiany jest specjalny plan ochronny, opiniowany przez policję i w związku z tym po każdym zdarzeniu dokonujemy przeglądu, czy wszystkie potrzebne, możliwe sposoby ochrony zostały użyte. Wiadomo, że przemysł obronny musi być w sposób szczególny zabezpieczony i właściciele, bo to jest firma prywatna, zarówno państwowy przemysł, jak i ten prywatny, no, będziemy formułować rekomendacje po tym zdarzeniu.
7: Już wiadomo, jakie mniej więcej chociaż?
8: No, z punktu widzenia ochrony tych kluczowych zakładów przemysłu obronnego, te plany ochronne muszą być bogatsze niż to, co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia w tym zakładzie.
7: Bogatsze to znaczy, co powinien być na bieżąco tam jakiś pracownik ochrony, pracownicy ochrony?
8: Nie chcę tego przesądzać, ale z całą pewnością bogatsze w tym sensie, że poziom tej ochrony będziemy po prostu podnosić i nasze wsparcie, to znaczy służb państwowych, w szczególności policji, będzie też większe w zakresie ochrony.
7: To będą tam policjanci? Czy na stałe? Czy będą kontrolować okolice?
8: Zwiększyliśmy już intensywność kontroli obecności policyjnej w tych obiektach. Chcę przypomnieć, że po zdarzeniu na linii kolejowej od wielu miesięcy utrzymujemy trzeci stopień zagrożenia terrorystycznego i służba ochrony kolei i spółki kolejowe są wspierane przez wojsko.
7: Tak, ale
8: tu
7: mówimy teraz o infrastrukturze obronnej.
8: Daję przykład kolei, tak, że wyciągnęliśmy wniosek i podnieśliśmy stopień ochrony w sposób zasadniczy i wyciągniemy również, znaczy nie tyle wyciągniemy wnioski, co w sposób oczywisty podniesiemy też poziom ochrony obiektów przemysłu obronnego.
7: Będziemy przedłużać kontrolę na granicach z Niemcami i Litwą. Takie informacje podaje reporterka RMF FM z Brukseli.
8: Chociaż w sposób zdecydowany spadła nam presja migracyjna. Znaczy, w zasadzie granica białorusko-polska jest bezpieczna. W tamtym roku mieliśmy 20 tysięcy prób przekroczenia granicy. W tym roku to jest zaledwie 300. Utrzymujemy wszystkie narzędzia, które pozwoliły nam doprowadzić do tego, że polska granica jest bezpieczna. Więc tak, i strefa buforowa, czyli zakaz obecności osób nieuprawnionych w strefie bezpośrednio przy granicy państwowej, utrzymujemy. Przedłużyliśmy ten zakaz przebywania. Utrzymujemy kontrolę na granicy z Niemcami i na granicy z Litwą. Jesteśmy...
7: Pół roku to jest ten czas, który będzie obowiązywać ten zakaz?
8: Tak. Jesteśmy, po prostu utrzymujemy i będziemy w najbliższym czasie utrzymywać gotowość do reagowania na ewentualną zwiększoną presję migracyjną.
7: No dobrze, mamy tą granicę z Litwą. Ile osób zatrzymano? Znaczy, jakie są efekty działania tych kontroli wyrywkowych, ale jednak?
8: Od lipca ubiegłego roku Niemcy w ramach readmisji przekazali nam około 400 migrantów, czyli oni w ramach swojej kontroli zatrzymali 400 osób, które z Polski. A my przekazaliśmy na Litwę 1300, więc granica białorusko-polska, przez tę granicę nie przedostał się w tym roku nikt, natomiast mieliśmy przypadki, znaczy dużo w sumie tych przypadków, migrantów, którzy przekraczali granicę przede wszystkim białorusko-łotewską, białorusko-litewską, później przez Litwę podążali do Polski. Ta kontrola nasza na granicy z Litwą przynosiła bardzo dobre rezultaty. Przynosi bardzo dobre rezultaty. Litwa tutaj stosuje się do przepisów i odbiera tych migrantów, którzy przedostawali się do Polski z ich terenu i najkrócej mówiąc, we współpracy Łotwy, Litwy, Polski, ale i Niemiec powstrzymujemy również ten szlak migracyjny idący przez Łotwę, Litwę, Polskę do Niemiec.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od wiceszefa MSWiA Czesława Mroczka. Punktualnie o drugiej kolejne fakty RMF FM zapraszam już teraz w imieniu Karola Płaczkiewicza.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie RMF dla dzieci. Czas na fakty RMF FM.
1: Godzina druga, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaszkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Rosjanie ponownie zaatakowali obwód kijowski. W Wyszynowie dron uderzył w dwa domy szeregowe. W faktach także reakcja na wczorajsze przemówienie prezydenta. Głowa naszego państwa na Westerplatte zaapelowała o wojenne reparacje od Niemiec. Będzie też Wielka Brytania i innowacja wprowadzona w jednej z sieci supermarketów. Rosyjski dron uderzył w dwa domy szeregowe w Wyszynowie w obwodzie kijowskim. W budynkach wybuchły pożary. Ratownicy nadal pracują na miejscu, usuwają gruzy i sprawdzają uszkodzone obiekty. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Trwa ustalanie, czy ktoś został ranny. Tymczasem amerykański minister finansów Scott Bessent broni swojego spotkania z rosyjskim ministrem Antonem Siłanowem podczas szczytu G20. Jeśli nie będziemy rozmawiać z Rosjanami, nigdy nie zakończymy tej wojny, tak stwierdził Bessent. Polityk przekonywał, że dialog jest konieczny do zakończenia konfliktu. Na spotkanie skrytykowali jednak europejscy uczestnicy szczytu, w tym polski minister finansów Andrzej Domański. Podkreślali, że nie jest to czas na normalizację Rosji. Według doniesień medialnych Bessent miał jednocześnie jasno powiedzieć Rosjanom, że współpraca gospodarcza nie będzie możliwa, dopóki Moskwa nie zakończy wojny przeciwko Ukrainie. Prezydent Karol Nawrocki wczoraj o poranku na Westerplatte apelował do kanclerza Niemiec i do narodu niemieckiego o załatwienie sprawy reparacji i zadośćuczynienia. Jak stwierdził, te pieniądze Polska mogłaby przeznaczyć na armię i przemysł zbrojeniowy.
2: Bądźmy razem w tym dziele. Proszę o wsparcie pana premiera i polski rząd w ubieganiu się o reparacje od naszych zachodnich sąsiadów.
1: A co o tych słowach myślą osoby, które były wczoraj na uroczystościach?
3: Tą część historii należałoby naprawdę w końcu rozwiązać i dopracować, tak żebyśmy się nie czuli pokrzywdzeni.
4: Takie walki polityczne, które moim zdaniem na takich uroczystościach nie powinny mieć miejsca.
5: Myślę, że to było potrzebne nawet. Należą nam się.
6: To nie tak pochopnie i nagle, nie? To trzeba na spokojnie rozmawiać na ten temat, bo to taki temat drażliwy dla społeczeństwa i rządzących.